podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat,

disco. And it ain't no country club either.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: To tylko z pozoru historia nie na temat i nie o dzisiejszym patronie, świętym Maksymilianie Marii Kolbem. Oto II wojna światowa dobiega końca, gdy na japońskim niebie pojawia się amerykański bombowiec. Skrywa w sobie bombę atomową, która ma zniszczyć port w mieście Kokura. Kokurę skrywają jednak gęste chmury, dlatego śmiercionośny ładunek zostaje zrzucony na cel zastępczy – Nagasaki. Punktem orientacyjnym jest tutaj katedra świętej Marii w Urakami, największy kościół ówczesnego Dalekiego Wschodu, postawiony w samym sercu chrześcijańskiej dzielnicy Nagasaki. W ciągu kilku sekund rozpętuje się tam prawdziwe piekło, które pochłonie 80 tysięcy ofiar. Tymczasem zbudowany przez świętego Maksymiliana Kolbego klasztor nadal tam stoi. Stracił zaledwie szyby w oknach, a mieszkający w nim zakonnicy od razu po eksplozji ruszają z pomocą potrzebującym. Tylko jak to możliwe? Otóż gdy kilka lat wcześniej ojciec Kolbe przyjechał z misją do Japonii, zaoferowano mu ziemię pod klasztor właśnie w owej dzielnicy Urakami. Odparł wtedy: tu nie możemy budować. Wkrótce spadnie tutaj ognista kula i wszystko zniszczy. Wprawił tymi słowami wszystkich w osłupienie, ale jak zwykle poszedł bez wahania za głosem niepokalanej. Zbudował klasztor, tyle że po drugiej stronie pobliskiej góry, i uratował tym samym od pewnej śmierci wszystkich swoich japońskich współbraci. Zatem warto wiedzieć, komu być posłusznym.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: jaką radością jest przypomnienie sobie, że Maryja jest naszą matką. Skoro nas kocha i zna nasze słabości, czegóż możemy się lękać?
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. A ty ze

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Faryzeusze przychodzą z konkretnym pytaniem, ale nie interesuje ich prawda. Zastawiają na Jezusa pułapkę. Chcą go wystawić na próbę. Często posługują się w tych intrygach dramatem człowieka. Dziś pytają o tych, którym wspólne życie się rozpadło. Innym razem postawią kobietę cudzołożną. Jezusa na szczęście interesuje człowiek. Jest wrażliwy na ludzką biedę. Jeśli upomina, to po to, by ocalić. Nigdy poniżyć ani potępić. Jezus chce naszego dobra. Czy nie wykorzystuje innych dla własnych celów?

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
4: i podziabiemy na strzępy.
5: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. To z Radiem Emaus.

0: No to zaczynamy ten piątek i kończymy ten tydzień. Minęła godzina siódma, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Atrakcje z okazji Święta Wojska Polskiego na Poznańskiej Woli. Wczoraj rozpoczął się Bittersweet Festival. Urzędy od dzisiaj są nieczynne. Jutro będzie można wybrać się do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Na uczestników czekają liczne atrakcje w ramach Święta Wojska Polskiego. Poza wystawą czasową pod tytułem Wielkopolanie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie przygotowano warsztaty i rekonstrukcje, informuje Justyna Motylewska z Muzeum Broni Pancernej.
3: Niewątpliwie jedną z największych atrakcji będzie uruchomienie pojazdów pancernych z okresu II wojny światowej oraz pokaz współczesnego, nowoczesnego sprzętu wojskowego. Będą też warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, o które zadba Państwowa Straż Pożarna, warsztaty survivalowe, między innymi rozstawiania namiotu, które przeprowadzą harcerze. Będzie moc zabaw, animacji, konkursów dla dzieci i dla młodzieży oraz wojskowa grochówka prosto z kuchni polowej.
2: Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 16. Wstęp jest wolny.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Od wczoraj na poznańskiej Cytadeli trwa również Bittersweet Festival. Organizacja imprezy wiąże się jednak ze zmianami dla mieszkańców. Do niedzieli zamknięta będzie Aleja Armii Poznań od Garbar do ulicy za Cytadelą. Kierowcy nie wjadą też na Aleję Niepodległości od ulicy Przepadek do Armii Poznań i w ulicę Winogrady od skrzyżowania z ulicą Armii Poznań i od strony Puławskiego. Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego zapewnia także o wzmocnieniu komunikacji na festiwal.
4: Jest dodatkowa linia, która będzie funkcjonowała w dniach od 13 do 15 sierpnia w godzinach od 15 do 2.30. Tramwaj linii numer 30 będzie kursował co 10 minut, umożliwiając dojazd do rejonu Pętli na Wilczaku. Także będą dodatkowe kursy 13, 14 i 15 sierpnia w godzinach od 23 do 2.30 na linii numer 3. Także będą dodatkowe kursy noce z 13 na 14, z 14 na 15 i z 15 na 16 sierpnia na linii tramwajowej nocnej numer 201.
2: Bilety, karnety i opaski na wydarzenie będą uprawniać właścicieli do przejazdu komunikacją publiczną bez dodatkowych biletów na liniach ZTM w godzinach od 13 do 4 w dniach z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. Piłkarze Lecha Poznań zmierzą się dziś wieczorem z Klaksvik na Wyspach Owczych. Początkowo spotkanie miało się odbyć wczoraj, jednak z powodu ogromnych problemów z dotarciem na archipelag UEFA ostatecznie zdecydowała się o przełożeniu rewanżu na dzisiaj na godzinę 20 czasu polskiego. Przypomnijmy, że z powodu gęstej mgły środowy wylot z Ławicy został całkowicie odwołany. Dopiero wczoraj przy trzecim podejściu i po wcześniejszym przekierowaniu do norweskiego Bergen drużyna wylądowała u celu tuż przed godziną 16.30. Mistrzowie Polski zagrają w dzisiejszym starciu mocno osłabieni. Z powodu kontuzji na Wyspy Owcze nie polecieli Filip Jagiełło, João Moutinho i Leo Bengtson. Na boisku zapragnie również Czerego Jegwe i Janika Niero, którzy musieli się udać do Afryki, aby przedłużyć swoje unijne wizy. W pierwszym spotkaniu rozegranym tydzień temu w Poznaniu Lech wygrał 1-0. Początek dzisiejszego decydującego starcia o awans punktualnie o godzinie 20.
1: Informacje z kraju.
2: W wielu urzędach niczego dziś nie załatwimy. Ich pracownicy mają wolne w zamian za przypadające jutro święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nieczynne są między innymi placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski zachęca do korzystania z usług dostępnych przez internet.
5: Zamknięcie placówek nie oznacza, że klienci nie będą mogli w ogóle skorzystać z usług ZUS-u, bo funkcjonują usługi online na e-ZUS-ie. Po zalogowaniu na własne konto można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma, a także samodzielnie wyliczyć prognozowaną emeryturę albo sprawdzić stan swojego konta w ZUS-ie.
2: Nieczynna jest też infolinia ZUS-u. Dziś nie załatwimy też niczego w Urzędzie Skarbowym. Wszystkie takie placówki w kraju są zamknięte. Nieczynne są też ministerstwa i urzędy wojewódzkie. W niektórych miastach zamknięte mogą być też urzędy miejskie oraz urzędy dzielnic. Dlatego osoby, które planują dzisiaj wizytę w urzędzie, powinny sprawdzić, czy będzie on czynny.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowek, a także Skupiony. Jak zawsze Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny, w sumie chciałem powiedzieć 12, no nie, bo ja będę z wami do godziny 11 akurat dzisiaj. Tak się złożyło, że dzisiaj ja mam pasmo 4-godzinne, a mój kolega, następca Arek Szymański ma tych godzin dzisiaj 6. No ale jestem z wami, to jest najważniejsze. I już za moment będzie kartka z kalendarza, ta historyczna. Spojrzymy na wydarzenia, które miały miejsce w historii 14 sierpnia w przeszłości, no ale zanim, oczywiście, że pogramy, no nie może być inaczej. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tak zaczynamy piątek, no właśnie, piątek, weekendu, początek. Miejcie dobry dzień. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 już na naszych radiowych zegarach. Patrzymy na dzisiejszą kartkę z kalendarza, tą historyczną. Ja przygotowałem dzisiaj dla Was 5 wydarzeń z 14 sierpnia. Najpierw rok 1901. Pierwszy lot pojazdu z silnikiem braci Wright. Pojazd uniósł się na wysokość 12 metrów i przeleciał 900 metrów nad ziemią. Rok 1926, 100 lat temu urodził się René Goscinny, francuski rysownik, jeden z twórców Asterixa. Rok 1974, w Antoninku wyprodukowano tysięczny samochód marki Tarpan. Rok 1980, w stoczni imienia Lenina w Gdańsku robotnicy przerwali pracę i otworzyli komitet strajkowy. Poza żądaniami płacowymi wysunięto także żądanie powrotu do pracy zwolnionej Anny Walentynowicz. No i na koniec rok 2007 otwarto nową linię tramwajową łączącą Plac Wiosny Ludów przez ulicę Podgórną do Wbora Muśnickiego, Mostową, Most Świętego Rocha i Kurnicką z ulicą Jana Pawła II. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza, kolejna już w poniedziałek w okolicach godziny 7.15, a ja Was teraz już zapraszam do informowania nas o różnych utrudnieniach, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. 601-077-033, powtarzam numer jeszcze raz, 601-077-033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. No i również możecie się z nami skontaktować przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Tam również jesteśmy, a przede wszystkim jesteśmy dla Was. Już teraz, drodzy kierowcy, życzę Wam szerokiej drogi. Tak, awansem za paręnaście minut dokonamy serwisu komunikacyjnego. Sprawdzimy, co się wydarzyło. Sprawdzimy, co się dzieje w ogóle na poznańskich ulicach. Mamy nadzieję, że w tym momencie przez Poznań przejeżdża się płynnie, bez korków. No i bez wypadków.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: lepiej na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Świętych, o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: jaką radością jest przypomnienie sobie, że Maryja jest naszą matką. Skoro nas kocha i zna nasze słabości, czegóż możemy się lękać?

25 minut zostało do godziny 8. Za nami na naszej antenie Anastasia i Left Outside Alone, a teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Zaglądamy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie. Trasa Niestachowska również bez korków i to się bardzo mocno chwali, jeżeli chodzi o rondo Śródka. Również bez większych kłopotów przejedziecie, aż jestem w szoku, bo jest to piątek. Ja wiem, że wakacje, no ale sam fakt. Naprawdę są to piękne widoki. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, łącznik między rondami, niewielkie utrudnienia, ale również przejedziecie płynnie. Jeżeli chodzi o rondo Rataje, no to również widzę, że każdy z dojazdów jest przyjezdny bez większych kłopotów. Rondo Starołęka, zobaczymy, czy tutaj sytuacja jest aż tak kolorowa. W sumie jest, bo również widzę, że jest tutaj bez większych korków. Skrzyżowanie Głogowska Hetmańska także widzę, że w porządku. Patrzę jeszcze na ulicę też Głogowską, ale okolice Bętli Górczyńskiej. Słuchajcie, no bez większych kłopotów widzę, że przejedziecie. Ja muszę aż zobaczyć samo centrum miasta, czy tutaj nie ma jakichś utrudnień, jeżeli chodzi o korki. No cóż, widzę, że na przykład małe... No dobra, jak już miałbym coś wyróżnić tak na szybko, no to małe garbary do skrzyżowania z samymi garbarami, no to tutaj widzę, że są no niewielkie korki, no ale nadal większe od tych, które wymieniłem. Samo centrum, no to spójrzmy sobie może na Rondo Caponiera. Jedynie od strony Świętego Marcina troszeczkę postoicie. Dobra, widzę, że ulica Roosevelta od Ronda Caponiera do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Tutaj umiarkowane korki, ale tak czy siak sytuacja jest w miarę opanowana. Jeżeli chodzi o utrudnienia związane z zamknięciem różnych tras, różnych dróg, no to Aleja Armii Poznań, przypominamy, o tym już było info w naszych wiadomościach, ale od Alei Armii Poznań, odcinek od Alei Niepodległości aż do skrzyżowania z ulicą Zacytadelą. Tutaj jest trasa zamknięta, trwa bittersweet, no to więc siłą rzeczy ten odcinek musi być zamknięty. Patrzę jeszcze, czy coś jest tutaj do wyróżnienia, powiem szczerze, i tak patrzę, słuchajcie, że no przez Poznań przejeżdża się płynnie. Widzę, że również S5, A2, S11, wszystko w porządku. Ja mógłbym właściwie nawet nic nie mówić, ale no jednak trzeba tutaj dawać znać, że no właśnie korków nie ma. Chociaż, i tutaj daję gwiazdkę, bo jednak znalazłem miejsce, gdzie faktycznie trochę postoicie. Ulica Lutycka na przejeździe Poznań-Wola, zwłaszcza od Ronda Obornickiego. Od tej strony, jakbyście jechali, no to tutaj faktycznie, zwłaszcza od tej strony postoicie. Od strony 92 nie jest źle, ale od drugiej strony no jednak troszeczkę postoicie. No ale to i tak jest, to są po prostu obrzeża Poznania, więc i tak sytuacja jest bardzo dobra, koniec końców. Ale jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, polecamy się do kontaktu. 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. To jest nasz numer do kontaktu, numer, pod którym możecie wysyłać nam SMS-y. A my je przeczytamy w miarę możliwości jak najszybciej na antenie. No i mamy nadzieję, że bezpiecznie dojedziecie do celu. Również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, więc również tutaj przez te kanały możecie nam dawać znać. Tak jak tutaj mówię, od razu te informacje przekażemy na antenie. A propos informacji, 7.45, okolice 7.45, przegląd prasy. Zapraszam już Was teraz na ten punkt programu. Ale póki co gramy dalej. Sanach, Marcepan w tym momencie na antenie Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Siódma 46 już na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Jest to dzisiaj edycja magazyn Głos Wielkopolski. A tam między innymi poznańskie lotnisko urośnie. Jest konkretny plan dla Ławicy. Pasażerowie mogą w przyszłości wsiadać do samolotów przez rękawy. Tak może wyglądać jedna z największych zmian na Ławicy. A także tak rodzi się armia najlepszych. Mundur nie wystarczy. Tu żołnierz musi dorównać maszynie. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Czas teraz na Gazetę Wyborczą. Dzisiaj też, podobnie jak w przypadku Głosu Wielkopolskiego, jest to magazyn Wyborcza. Wyborcza na długi weekend. Karol Nawrocki, prezydent, który chce być wodzem, a także polowanie na ludzi pod Charkowem przez rosyjskie drony. Więcej przeczytacie w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz już czas na Rzeczpospolitą. Rozczarowany biznes. Gdzie zyski z AI? Miała przyspieszać pracę i obniżać koszty, tymczasem większość pierwszych wdrożeń AI w biznesie to porażka. 3 na 5 pierwszych wdrożeń AI w biznesie kończy się niepowodzeniem. Według analiz sieci badawczej Mitnanda aż 95% pilotaży generatywnej sztucznej inteligencji nie przyniosło mierzalnego efektu w rachunku zysków i strat. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna. Jest to również jak w przypadku Głosu Wielkopolskiego i Gazety Wyborczej magazyn na weekend, a tutaj znowu AI, tym razem przemodelowani przez AI. Przez ostatnie 4 lata zaczęliśmy powierzać wyrażanie naszych myśli komputerom. Czy to, że mniejszego artykułu nie wygenerowała sztuczna inteligencja, to już wyłącznie kwestia wiary? O to pyta Sebastian Stodolak, a także zeskanuj i zmiel. Po co komu podręczniki z czasów PRL czy nieaktualne przewodniki turystyczne? Wszystko wskazuje na to, że hurtowo skupowane stare książki służą do trenowania chatbotów. O tym pisze Emilia Świętochowska. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna w magazynie na weekend i na sam koniec Gazeta Polska codziennie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego złoży zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie zamachu stanu. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złoży zażalenie na umorzenie przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa w sprawie zamachu stanu, w który mieli być zaangażowani najważniejsi urzędnicy w państwie, w tym premier Donald Tusk. Tak wynika ze stanowiska Trybunału Konstytucyjnego przesłanego do redakcji Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny w poniedziałek o godzinie 7:45. Najbliższe informacje już o godzinie 8:00. Przedstawi je Mateusz Markiewicz.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 8 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Funkcjonariusze zakończyli akcję Speed. Zbliża się Maryjne Misterium w Licheniu. Ławica po raz kolejny przyciąga pasażerów. Wielkopolscy policjanci podsumowali akcję Speed. Wzmożone kontrole na drogach w całym regionie trwały tydzień i zakończyły się w ubiegłą niedzielę. Akcja zatrzymywania piratów drogowych zakończyła się odebraniem 19 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, zaznacza nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
3: To pokazuje, że takie działania, takie kontrole są bardzo potrzebne, ponieważ nadal bardzo wielu kierowców nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza tych dotyczących ograniczeń prędkości. Jak podkreślają sami policjanci, to właśnie nadmierna prędkość to cały czas główna przyczyna zdarzeń drogowych, do których dochodzi na wielkopolskich drogach.
2: Policjanci przez tydzień odnotowali prawie 2,5 tysiąca wykroczeń i skontrolowali prawie 3 tysiące pojazdów. Najwyższe mandaty sięgają nawet do 5 tysięcy złotych.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Tak sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej nazywa Misterium, a na imię było jej Maria. Odbędzie się ono dzisiaj o godzinie 20:30. Ukażemy sceny z życia Matki Bożej, zaznacza kustosz sanktuarium licheńskiego ksiądz Sławomir Homącik.
4: Pierwsza scena to tak zwana protoewangelia, która ma osadzenie w Księdze Rodzaju, gdzie już jest zapowiedź Matki Najświętszej, a potem te wydarzenia, które są zawarte w Ewangelii, czyli zwiastowanie, nawiedzenie, narodzenie Pana Jezusa, cud w Kanie Galilejskiej, scena pod krzyżem, ale jest także takie wydarzenie, o którym Biblia nie wspomina, czyli spotkanie Pana Jezusa Zmartwychwstałego ze swoją Matką. O tym Ewangelia nic nie mówi.
2: Misterium odbędzie się na placu przed Bazyliką. Szczegóły na temat całego wydarzenia mogliście usłyszeć we wczorajszej rozmowie porannej. Wywiad znajdziecie na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Ponad 530 tysięcy pasażerów skorzystało w lipcu z poznańskiego lotniska Ławica. To o 5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak podają władze portu, wzrosło zainteresowanie tanimi liniami oraz lotami czarterowymi. Spadł z kolei ruch u przewoźników tradycyjnych. Niekwestionowanym hitem tegorocznych wakacji pozostaje południowa Turcja. Tylko w minionym miesiącu z Poznania do Antalii odleciało aż 138 samolotów czarterowych. Władze lotniska zaznaczają jednak, że rośnie także popularność podróży do Chorwacji. Bezpośrednio ze stolicy Wielkopolski można polecieć do Puli, Dubrownika oraz Zadaru, do którego odbywa się nawet do 10 lotów w tygodniu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: To będzie rekordowy weekend tych wakacji. Piękna pogoda i kilka wolnych dni ściągają nad polskie morze prawdziwe tłumy. W Międzyzdrojach jest już tłoczno zarówno przy molo, jak i na plaży, a turystów ciągle przybywa.
5: My dopiero dzisiaj przyjechaliśmy i zostajemy do niedzieli.
6: Piękne miejsce, piękne polskie morze, rodzina, nic więcej nie potrzeba.
7: Państwo na plażę?
8: Tak, na plażę.
7: Pierwszy raz?
8: Nie pierwszy raz.
7: Drugi. Czyli niedawno państwo przyjechali?
8: Tak, przed chwileczką.
9: My mamy parawan.
7: Po co jest parawan na plaży?
9: Żeby sobie rozłożyć taki mulek przed słońcem.
7: Lubisz wakacje?
9: Tak.
7: Jak długie powinny być wakacje?
9: Aż do 10.
2: A nadchodzący sierpniowy weekend będzie nie tylko tłoczny, ale też drogi. Popyt wywindował ceny noclegów. Są one 2, a nawet 3 razy droższe niż w kolejny weekend.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 15 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami. No właśnie, ja do godziny 11, a Mateusz do godziny, w sumie też 11, no bo jeszcze o 11 poprowadzi serwis informacyjny. Ja zazwyczaj takich rzeczy nie robię, ale bardzo mi się podobało w jednym dźwięku, jak młoda osoba, jak dziecko powiedziało, odpowiedziało na pytanie, do kiedy powinny trwać wakacje? Do 10, no ale właśnie nie wiadomo, którego miesiąca. No właśnie. W ogóle trzymajmy się, to by było dobre, nie? Jakby wakacje były do 10, ale nie wiadomo, czy nie wiadomo, którego miesiąca i którego roku, także no właśnie, to jest może jakiś pomysł. No ale teraz schodzimy na ziemię, już za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim utwór, który prawie trwa 5 minut, no tak jakbyśmy przymrużyli oczy, no to te 5 minut trwa. You too, hold me, thrill me, kiss me, kill me, tak zaczynamy kolejną godzinę poranka. Dzień dobry.

0: dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie: jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.
2: Jedni szukają recepty na udane małżeństwo, inni na dobre życie w celibacie. Tyle, że recepta zawiera wskazania dotyczące leczenia choroby. Tymczasem właściwie przeżywane małżeństwo i wiernie realizowany celibat nie są lekarstwem na życiowe problemy, lecz drogą do duchowego zdrowia. A człowiekowi, który żyje w zgodzie ze swoim powołaniem, łatwiej odnaleźć szczęście, choć często wymaga ono poświęcenia i odpowiedzialności. W przeciwnym razie pozostaje jedynie narzekanie na los i poczucie niespełnienia. Pomyśl, co motywuje mnie dziś do wierności własnemu powołaniu.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Radio Emaus.
1: 21 minut po godzinie 8, za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie usłyszeliśmy polski

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
4: 8:30 na zegarach, 14 sierpnia, piątek, a moim i waszym gościem jest profesor Remigiusz Ciesielski z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie Dzień profesorze. Dobry. Porozmawiamy o jutrzejszym święcie kościelnym, święcie w niebo wzięcia Najświętszej Maryi i Panny. No i właśnie, zacznijmy może od dogmatu, panie profesorze. Dlaczego ten dogmat, choć dotyczy tak fundamentalnej kwestii, został ogłoszony w miarę późno, bo tak naprawdę papież Pius XII ogłosił go 1 listopada 1950 roku. Wcześniej przez wieki to święto funkcjonowało jako bardzo silna tradycja.
5: Dla mnie zaskoczeniem jest bardziej czas ogłoszenia tego dogmatu, czyli w momencie, kiedy jesteśmy 5 lat po wojnie, papież jednak troszczy się o sensus fidei, czyli o to wszystko, co właściwie w kościele od V wieku, w kościele katolickim, w chrześcijaństwie było traktowane jako właściwie rzecz oczywista. Czyli, że Maryja została wzięta z ciałem i duszą do nieba. I na to należy chyba spoglądać, aby to było najbardziej czytelne właściwie z dwóch źródeł tradycji. Jednak, w której zakorzeniona jest teologia tego święta, tego dogmatu. Druga, która jest zakorzeniona w tej pobożności ludowej. Wszystkie one są zakorzenione jednak w przestrzeni przekazów historycznych. Jedna, która ta teologiczna, która jest związana chyba z, co ważne dla teologii katolickiej, z logicznymi konsekwencjami faktów. Mhm. Czyli jedna rzecz, jeżeli uznajemy niepokalane poczęcie, jeżeli uznajemy to, że Maryja w czasie nawiedzenia u świętej Elżbiety doprowadza do tego, że w czasie tego spotkania zaczyna tańczyć w brzuchu Elżbiety Jan Chrzciciel, tak samo jak dzieje się wokół Arki Przymierza Maryja, Arką Przymierza, tak właściwie nie do pomyślenia było inne spojrzenie na konsekwencje grzechu pierworodnego, którego Maryja była pozbawiona. Czyli także kwestia związana z bólami rodzenia i innymi rzeczami, które są związane z konsekwencjami tego grzechu. I w konsekwencji dzisiejszego rozwoju nauki, wyobraźmy sobie, że mamy relikwie Najświętszej Maryi Panny. Czyli co? Mamy DNA Pana Boga. Dzisiejsza nauka robiłaby z tego naprawdę duże, przepraszam za kolokwializm, zabawy. Druga strona tego święta, która chyba w kulturze jednak dominuje, no to kwestia traktowania święta jako tak zwanego czasu dożynkowego. Czyli
4: no
5: Matka
4: właśnie,
5: Boża,
4: bo to jest sierpień,
5: która troszczy się, i tutaj znowu myślenie w tej przestrzeni tradycji, kiedy po paru dniach odwiedzono grób, w którym miała być pochowana Najświętsza Maryja Panna, to tam znajdują się kwiaty, jest zapach kadzidła.
4: No właśnie, na ile ta legenda też ukształtowała te nasze dzisiejsze obchody?
5: Myślę, że bardziej wpłynęło na te obchody to znalezienie kwiatów, jak i przede wszystkim to poczucie bezpieczeństwa, które jest związane z tym opisem Ewangelii, kiedy mamy wesele w Kanie, zróbcie cokolwiek wam powie, to bezpieczeństwo przeżycia biologicznego. Czyli nawet jeżeli to będą kiepskie plony, to wiemy, że będą rozdzielone sprawiedliwie. Jeżeli będą to dobre plony, że także każdy będzie czuł bezpieczeństwo. To takie święto, które wydaje się świętem radosnym, ale jest świętem bezpieczeństwa. W kulturze polskiej na to święto nałożyły się jeszcze współcześnie dwa bardzo ważne wydarzenia, czyli Jasnogórskie Śluby Narodu, ale także, przypomnijmy, dzisiaj mamy 85. rocznicę męczeńskiej śmierci Maksymiliana Kolbego, a więc ta cała odnowiona duchowość maryjna oparta o rycerza niepokalanej i te inne sprawy, którymi zajmował się Maksymilian. Więc tutaj mamy taką przestrzeń z jednej strony odnowy polskiej tożsamości o śluby narodu, gdzie jednak jasno zostały wskazane także wady narodowe. No, a z drugiej strony to poczucie, że Maryja, jej kult nie tylko przenika codzienność religijności ludowej w Polsce, ale także, i co chyba jest najważniejsze, jest taką ucieczką w przestrzeni kłopotów, w przestrzeni dramatu.
4: Jest też taka różnica pomiędzy tradycją wschodnią a zachodnią. W tradycji wschodniej mówi się raczej o zaśnięciu Matki Bożej, u nas o wniebowzięciu. To jest niby subtelna, ale chyba ważna różnica w nazewnictwie i rozumieniu tego
5: tu
4: wydarzenia.
5: Tu chodzi o pytanie raczej, jaki był status śmierci. Bo jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się od paru dni w Kalwarii Zebrzydowskiej, no to tam mamy także, to jest przestrzeń duchowości katolickiej, tam mamy dzisiaj obchody zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Ważne jest to, że mamy jasne wskazanie w przestrzeni dogmatyki katolickiej, że zmartwychwstanie po paruzji będzie dotyczyło duszy i ciała. Mhm. I to jest ta konsekwencja tego dogmatu Piusa XII, chyba ta najważniejsza konsekwencja.
4: Też ta połowa sierpnia, 15 dzień sierpnia, który jest jutro, to też taki szczyt sezonu pielgrzymkowego na Jasną Górę. Dlaczego to właśnie to święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny takim centralnym punktem dla polskich pątników się stało?
5: No, rozmawiamy tutaj w Poznaniu, kiedy my pielgrzymujemy na Matkę Bożą z Góry Karmel, pielgrzymka poznańska, ale rzeczywiście większość pielgrzymek zdąża na Jasną Górę na to święto 15 sierpnia, na to najważniejsze wydarzenie po 3 maja, które dzieje się na Jasnej Górze. Proszę pamiętać, że w przestrzeni religijności polskiej mamy bardzo dużo parafii, kościołów, które są poświęcone wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Wniebowzięcie, czyli ten fakt zejścia Jezusa, aniołów po ciało Maryi, zaśnięcie, to ten moment przed tym faktem. Myślę, że to jest właściwie spoglądanie na tą samą rzeczywistość z dwóch stron. Z perspektywy tej przed wzięciem do nieba i z perspektywy samego aktu tej translacji ciała i duszy do nieba. Aczkolwiek pewnie przyzna pan rektor rację, że to słowo zaśnięcie jest takim milszym słowem w przestrzeni nazywania tego zdarzenia. Fajnie, że w języku polskim, przepraszam za to słowo fajnie, mamy jednak duże rozróżnienie między w niebowzięciem, a w niebowstąpieniem, bo tutaj to samodzielne wejście Jezusa jest w niebowstąpieniem, a to w niebowzięcie jednak potrzebuje tego, tej ingerencji Boga. I tutaj ważne dopowiedzenie, tutaj nie chodzi o to, żeby pokazywać Maryję jako równą z Bogiem, ale jednak w tej przestrzeni, dzisiaj pewnie słowa w katolicyzmie zakazanego, pośrednictwa łask, bo tak chyba w tej pobożności ludowej na to święto należy patrzeć, aczkolwiek te ostatnie rozpoznania dykasterii nauki wiary chyba troszkę zaciemniają to, czym żyje wiara prostego ludu.
4: Nie wiem, czy pan profesor przyzna mi rację, ale mi się wydaje, że właśnie to święto Matki Boskiej Zielnej, które jest również świętym niemowzięciem o Najświętszej Maryi Panny, najlepiej się odnajduje, mówiąc w słowie kolokwialnie, w małych miastach, no bo w wielkich miastach te bukiety kupujemy pod kościołem, jednak ten kontakt z rytmem ziemi jest mocno ograniczony. W mniejszych miastach to jednak inaczej wygląda to święto.
5: Dlatego, że w przestrzeni miasta nie mamy łąki.
4: Właśnie.
5: I to nie chodzi o te łąki umajone, bo mamy sierpień. Tylko w przestrzeni miasta jesteśmy w pewnym sensie skazani na pewnego rodzaju komercjalizację, no bo nie każdy ma ogródek przydomowy tak, żeby samemu zrobić ten bukiet. A chyba sensem tego, tak jak sensem każdego święta jest zrobienie czegoś dla tego święta. Tutaj tym sensem jest zbudowanie z ziół, kwiatów tego bukietu, który zostaje poświęcony i który wraca do domu, w którym ufamy, że ta łaska poświęcenia zacznie wypełniać tą całą przestrzeń.
4: Tak stawiając kropkę nad i pomijając tą samą warstwę religijną, czy w święcie wniebowzięcia, które łączy i szacunek dla ludzkiego ciała, natury duchowości, kryje się jakaś uniwersalna wartość dla człowieka, który jest zabiegany, nie ma czasu na nic dzisiaj?
5: No, mamy troszeczkę dzisiaj nieszczęście z datą obchodzenia tego święta. Z jednej strony fajnie, bo jest sobota, Dzień Maryjny i to będzie ta przestrzeń świętowania w Dzień Maryjny tego jakże ważnego święta, ale to święto stawia nam dwa pytania. Pierwsze pytanie o nasze ciało. Czyli jeżeli wiemy, że to ciało zostanie wzięte do nieba, znaczy, że po zmartwychwstaniu będziemy posiadali także swoje ciała, jak wierzy katolicyzm, to czym to ciało dla mnie jest? A z drugiej strony jeszcze większe wyzwanie, to, o którym wspominaliśmy w perspektywie tych obowiązków święcenia żniw. Mhm. Bo to chyba jest obowiązek, żeby mieć świadomość podziękowania za to, że coś się udało, czy się nie udało. Tą troskę o to, czy wokół mnie dzieje się bieda i co ja z tą biedą, czy ona tam istnieje. Że to nie jest świat, który jest skierowany do wewnątrz, tylko to, o czym mówi Maryja w Kanie Galilejskiej. Zróbcie cokolwiek wam powie, ale przedtem komunikuje wprost, nie mają wina. To nie chodzi o to, żeby być z jednej strony takim bezwolnym człowiekiem, który skazany jest tylko na łaskę czy niełaskę, ale żeby wiedzieć, że jeżeli widzę obok siebie jakąś niesprawiedliwość, nieszczęście, to jednak należy działać.
4: Tym stwierdzeniem podsumowujemy rozmowę profesorem Igiem Ściesielskim, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: To ja dziękuję bardzo, miłego dnia. Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już prawie 8 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie ostatnia już w tym tygodniu poranna rozmowa. Już niedługo będziecie mogli posłuchać na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was bardzo gorąco zachęcam. Android, a także iOS. Tam na te systemy możecie pobrać te aplikacje. Co przed nami? Punktualnie o godzinie 9 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z różnymi wiadomościami. A teraz na naszej antenie utwór, który ma swój rodowód w Jugosławii. Oryginalnie wykonywała go grupa Idoli, no ale w Polsce znamy polską wersję. Jugoton na czele Kazik i Malciki.
2: Raz, dwa, trzy!

0: 9 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbliżają się wielkimi krokami. Wraca program osłonowy Ceny Paliw Niżej. Jutro przypada 106. rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. Z tego powodu już dzisiaj rozpoczynają się pierwsze uroczystości. Mszę świętą w intencji Wojska Polskiego odprawi w Poznaniu biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Jan Glapiak. Nabożeństwo odbędzie się w kościele garnizonowym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Później uroczystości przeniosą się na Poznański Plac Wolności. O 11.30 rozpocznie się tu uroczysty apel pododdziałów z udziałem przedstawicieli władz. Z kolei w sobotę dalsze świętowanie 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego odbędzie się na terenie Muzeum Broni Pancernej na Poznańskiej Woli.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Ojcowie Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu zapraszają jutro na odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i dożynki powiatu gostyńskiego. O godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Po mszy natomiast planowany jest nietypowy obrzęd będący gostyńską tradycją, mówi ksiądz Marek Dudek, przełożony kongregacji ze Świętej Góry.
3: U nas oprócz zwyczaju przyniesienia wieńcy dożynkowych i bukietów ziół, kwiatów i chleba, święcimy zaczyn dla piekarzy. Tutaj z okolicznych piekarni, którego potem na cały rok brany jest zaczyn, by piec chleby dla ludzi.
2: Odpustowi będzie towarzyszył jarmark dożynkowy i festyn, a święto zakończy koncert Budki Suflera o godzinie 19.30.
1: Informacje z Poznania.
2: Od 19 do 25 września na całym kontynencie obchodzony będzie 14 Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Do wydarzenia przyłączy się także stolica Wielkopolski. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Tydzień profilaktyki oraz połączona z nim kampania społeczna Make Sense to efekt działań Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. W Poznaniu tegoroczną odsłonę akcji zainauguruje wspólny bieg i marsz na 5 km wokół Jeziora Maltańskiego, który odbędzie się 19 września. W planach są również ogólnopolska konferencja poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi, dzień badań profilaktycznych, spotkanie edukacyjne z młodzieżą oraz warsztaty zdrowego ruchu. O profilaktyce nowotworów głowy i szyi warto pamiętać, ponieważ 60% tego typu chorób wykonywana jest zbyt późno. Jeśli tak się stanie, aż 2/3 pacjentów ma małe szanse na przeżycie kolejnych 5 lat. Jednak gdy nowotwory głowy i szyi zostaną zdiagnozowane szybko, we wczesnych stadiach choroby pacjenci mają wówczas nawet 90% szans na przeżycie. Więcej informacji na temat tygodnia profilaktyki można znaleźć na stronie głowaiszyja.pl. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: To dobra wiadomość dla wszystkich kierowców. Tak powrót programu osłonowego Ceny Paliw Niżej komentuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Od poniedziałku rządowy program wróci w nowej odsłonie. Decyzja ma związek z dużą niepewnością wokół cieśniny Ormus oraz rosnącymi cenami ropy na światowych giełdach. Zgodnie z założeniami programu podatek VAT od paliw ma zostać obniżony z 23 do 8%. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski, który był gościem Polskiego Radia 24, powiedział, że dzięki powrotowi programu CPN paliwo na stacjach może być tańsze o złotówkę na litrze. Ceny paliw w Polsce będą znów jednymi z najniższych w Europie, zaznaczał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.
5: No jest to dobra informacja przede wszystkim na te dwa ostatnie tygodnie wakacji dla kierowców, dla wszystkich tych, którzy będą z wakacji wracać, ale też przedsiębiorców czy rolników, którzy w tym okresie cały czas prac polowych, żniwnych, także są narażeni na te koszta związane z cenami paliw, a tutaj będziemy mieli bardzo, można powiedzieć, duże wsparcie.
2: Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 18 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, jest ona w tym momencie dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 9. Kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami. Mateusz jest z wami do godziny 12. Ja jestem z wami do godziny 11. Zapraszam was bardzo gorąco, abyście wy również zostali z dobrym Radiem Emaus. Zwłaszcza, że już za moment ostatni w tym tygodniu konkurs poranny. Także szykujcie swoje telefony i przede wszystkim zgłaszajcie się w naszej porannej zabawie. A my gramy, nie zatrzymujemy się. Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to startujemy z porannym konkursem. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie zgłosić się w konkursie, wysyłacie SMS 7148. 7148 to jest numer SMS. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie. Dosyć myślę, że takie luźne przy piątku, bo tutaj nie ma co kombinować. Gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148 7148 to numer SMS. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Do kogo trafi książka Piotra Zychowicza Polacy? Ja tego nie wiem, no bo konkurs dopiero się zaczyna, ale przede wszystkim zgłoście się w porannym konkursie. Zapraszamy Was do tego bardzo gorąco. Gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Takie dzisiaj mamy pytanie konkursowe.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148, numer SMS. W jego treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego. A koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa 7148. 7148. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dziś do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Trzymam za Was mocno kciuki. Zapraszamy do zgłaszania się w konkursie, a ja powolutku będę...

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dziewiąta 30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu nie jestem sam, bo dołączył, dobił Mateusz Markiewicz. Dzień
2: tak,
1: dobry,
2: jak
1: cześć.
2: Godzinę temu, dokładnie.
1: Tak jest.
2: Z kim się jeszcze nie słyszałem, to mówię dzień dobry, witam, cześć.
1: Tak jest, taki właśnie jest, tak właśnie Mateusz brzmi o poranku. Jak tam nastrój, Mateusz, w piątek, tuż przed weekendem, jak się czujesz?
2: Nastrój przed weekendem? Dobrze, chociaż to dla mnie nie będzie długi weekend, dla niektórych już to jest, no bo niektórzy już dzisiaj rozpoczęli weekend, jak słyszeliśmy w informacjach, wyjechali nad morze do Międzyzdrojów. Dobrze. Słońce świeci, super tak. Jest.
1: Pamiętaj, Mateusz, wakacje do 10.
2: Wakacje do 10. No, ja już nie mam wakacji, już nawet studentem nie jestem, więc...
1: No, już też dawno, nie? Już dawno.
2: Dorosła osoba.
1: Ale ja nie wiem jak ty, ale studia fajnie, ale wolę jednak pracować i tak sobie działać.
2: No ja nie wiem w sumie, jakbym się miał zastanowić, powiem szczerze. I tu plusy.
1: No właśnie, nie? No to jest też każde pokolenie ma swój czas.
2: Tak, jak śpiewał zespół Kombi.
1: Kombi przez 2i.
2: Przez 2i.
1: Albo Kombi 1, Komb 2, też takie wersje słyszałem.
2: To ty tutaj ekspertem od muzyki jesteś, więc ja nie będę tutaj się wypowiadać.
1: Tak. O Kombi moglibyśmy dużo. Czy chciałbyś jakieś tematy tutaj zajawić, które będą podczas informacji?
2: O czym będziemy mówić dzisiaj? O tym, co się dzieje w Poznaniu, oczywiście, a w Poznaniu trwa, no chyba możemy powiedzieć, że jeden z największych festiwali muzycznych w tej części Polski, możemy tak powiedzieć?
1: W Polsce na spokojnie, myślę, że tak.
2: Bo Bittersweet Festival, druga odsłona, rozpoczęła się wczoraj. Byłem ciekaw, czy na Polance będzie słychać. Nie było słychać. Miałem otwarte okno, czekałem może, czy Gorillaz usłyszę, ale nie usłyszałem, więc chyba nagłośnienie jest w miarę poprawione. Nie wiem, jak to brzmi na Winogradach, na Piątkowie, pewnie głośniej tam jest, bo jak mieszkałem rok temu, to było słychać. Dzisiaj wciąż festiwal będzie trwał. My powiemy o tym, jak komunikacja w czasie festiwalu wygląda, jak można dojechać, jakie ulice są zamknięte. Nie tylko o Bittersweecie, no bo również o wiadomościach sportowych, o tej zielonej stronie Poznania i o tej niebiesko-białej stronie Poznania, bo Warta Poznań również gra, nie tylko Lech Poznań, o którym zaraz powiem. Warta Poznań jutro oczywiście w pierwszej lidze podejmuje Odrę Opole. Warta na razie sobie radzi no bardzo dobrze, pokonała Lechię Gdańsk ostatnio. Z Odrą Opole na wyjeździe, no bo Warta też czeka na to, aby stadion przy drodze Nębińskiej, tak zwany ogródek, został dostosowany do tych wymogów licencyjnych. Oprócz tego ten mecz o 15:30 jutro i o tym wspomnimy. Tak sobie patrzę, jak sobie Warta radziła wcześniej. Wygrała na wyjeździe z Brookbet Termaliką 1-2, wygrała też z Lechią. Wygrała to 2-1 i wygrała z Lechią 3-0. Lech również dzisiaj mecz rozegra, chociaż miał ten mecz rozegrać wczoraj o 19:30. Powody logistyczne spowodowały to, że ten mecz nie został rozegrany. Klaksvik będzie rywalem Lecha Poznań.
1: Tak jest.
2: To jest bardzo ważny mecz dla Lecha, bo jeżeli Lech wygra ten mecz, to będzie grał w europejskich pucharach. Minimum w lidze konferencji, chociaż celem jest Liga Europy. No i chyba drużynę z Wysp Owczych wypada pokonać, no bo
1: no tak, no.
2: Polska Liga jest na ten moment według rankingu UEFA 10. ligą w Europie. Wiadomo, na ten ranking też należy trochę patrzeć z przymrużeniem oka. Pierwszy mecz wygrany 1-0, 5 zawodników nie jedzie na ten mecz. 2 z powodu wizowych, 3 z powodu kontuzji. Mecz o godzinie 20:00 dzisiaj naszego czasu na Wyspach Owczych to będzie godzina 19:00. Jutro również święto Najświętszej Maryi Panny, w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji dzisiaj w Licheniu odbędzie się plenerowe widowisko. Mowa oczywiście o misterium o życiu Maryi. Mówiliśmy o tym wczoraj w rozmowie porannej Radia Emaus. Ksiądz Sławomir Chomącik, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, był gościem. My będziemy o tym oczywiście przypominać jeszcze dzisiaj na naszej antenie. No nie tylko o tym. Ogólnie będziemy przypominać, co się będzie działo jutro, co się będzie działo dzisiaj z okazji właśnie święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Czy to święta Wojska Polskiego również w Poznaniu. I nie tylko.
1: Tak jest. A wszystko, czy może inaczej, nie wszystko, no bo to powolutku się będzie rozwijać. Dopiero mamy 9:35, ale na pewno o różnych rzeczach będzie opowiadać Mateusz Markiewicz w najbliższym serwisie o godzinie 10, prawda?
2: Prawda.
1: No i bardzo dobrze to już powiedziałeś przy świadkach, więc już się nie wywiniesz, Mateusz.
2: Nie wywinę się.
1: Mateusz, dzięki wielkie.
2: Dziękuję również.
1: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Wracamy do konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polac. Jeżeli chcecie ją wygrać, wysyłacie SMS 7148. 7148, numer SMS w treści Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego. Przypomnę jeszcze raz to pytanie i może nawet troszeczkę wolniej powiem. Gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148, numer SMS w treści Emaus. Stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy, a ja trzymam za Was mocno kciuki, no bo konkurs poranny jeszcze trwa, ale nie aż tak długo jak myślicie. Zapraszam Was do zgłaszania się w konkursie. Przypomnę jeszcze raz pytanie, zanim będzie utwór. Gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? A? No właśnie, zgłoście się w konkursie, dajcie znać i może książka Piotra Zychowicza Polacy będzie Wasza.

0: Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Jeżeli chcecie wygrać, wysyłacie SMS 7148, to jest numer SMS, w jego treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy, a ja zadaję wam po raz ostatni pytanie, a właściwie przypominam je, gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Takie zagadnienie jest w konkursie porannym dziś. 7148, numer SMS w treści Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, odpowiadać na pytanie, gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dziś do wygrania książka Piotra Zychowicza Polacy. Trzymam za was mocno kciuki, ale macie ostatnie, uwaga, ostatnie 4 minuty na wysłanie zgłoszenia w konkursie. Trzymam za was kciuki.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz piątkowy poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Piotra Zychowicza Polacy. Pytałem was dzisiaj w konkursie, gdzie byście jeszcze raz wybrali się na wakacje i dlaczego? Dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Dzisiaj wygrywa Marcel, który na to pytanie odpowiedział tak. Wybrałbym się do Czarnogóry, bo bardzo mnie zaskoczyła rok temu i planuję już ją na przyszły rok. Marcel, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać już twoją nagrodę. Kolejny konkurs dzisiaj w okolicach godziny 15:15. Zapraszam już was do uczestnictwa w nim, jak i zapraszam was na najnowsze informacje Radia Emaus, które o godzinie 10:00 przedstawi Mateusz Markiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz kto puka? Shaggy i Angel.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
8: No i szybciutko przechodzimy do godziny 10, a skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
9: Spółki wodne w Wielkopolsce z dodatkowymi funduszami upały zmierzają do naszego regionu. Warta Poznań z pierwszym domowym meczem dopiero we wrześniu. Blisko 2,5 miliona złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafi do 132 spółek wodnych działających w regionie. Wsparcie umożliwia realizację wielu podstawowych prac, by utrzymać w należytym stanie urządzenia melioracyjne, ograniczając zagrożenia ze strony skrajnych warunków pogodnych, mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
10: Wsparcie dla spółek wodnych z samorządu województwa wielkopolskiego płynie regularnie już od wielu, wielu lat i przez ten okres kilkunastu lat przeznaczyliśmy na różne prace 31 milionów złotych. Dzięki temu znów w wielu miejscach w Wielkopolsce będzie można odmulić rowy, zadbać o to, żeby były drożne. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach mokrych, kiedy ta woda musi schodzić.
9: Tegoroczna wysokość udzielonego spółkom wodnym dofinansowania wyniesie prawie 34% wartości prac ujętych we wnioskach, a przeznaczona z budżetu województwa pula środków na ten cel została w pełni wykorzystana.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
9: W wielu miejscach w Wielkopolsce pod koniec tygodnia mają powrócić upały. Mogą być one uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Katarzyna Frąckowiak ze schroniska dla zwierząt w Poznaniu przypomina, jak można w tym czasie zadbać o nasze pupile.
11: Przede wszystkim pamiętajmy o świeżej wodzie, o tym dostępie do wody. To chodzi zarówno psy, koty, jak i króliki, jak podopiecznych tutaj w domu. Natomiast pamiętajmy o zacienionym miejscu. Jeśli chodzi o psy, pamiętajmy o tym, aby jednak wychodzić z nimi w godzinach porannych i późno popołudniowych, wieczornych. Pamiętajmy o nagrzanym asfalcie, o tym, że tutaj łapki mogą się odparzyć i to jest bardzo nieprzyjemne. Pamiętajmy bardzo i chrońmy swoich starszych podopiecznych, czyli starsze psiaki, ale również szczenięta.
9: Objawy przegrzania lub udaru cieplnego mogą być bardzo groźne. Według weterynarzy właściciele powinny zaalarmować przede wszystkim intensywne dyszenie, które nie ustępuje, osłabienie, niechęć do stania, zaburzenia równowagi, a także omdlenia. Prawidłowa temperatura ciała psa wynosi około 38,5 stopni Celsjusza, a kota około 39 stopni. Przy udarze cieplnym temperatura zwykle przekracza 40 stopni.
0: Informacje sportowe.
9: Kibice Warty Poznań muszą poczekać na pierwszy domowy mecz do drugiego weekendu września. Wtedy to Zieloni podejmą przy drodze Dębińskiej Arkę Gdynia. Wcześniejsze spotkania ligowe z Chrobrem Głogów i Miedzią Legnica rozegrane zostaną na wyjeździe. Powodem nie są opóźnienia w remoncie boiska. Te prace zakończą się zgodnie z planem w połowie sierpnia. Zwłoka wynika z dwóch czynników. Konieczności formalnego odbioru obiektu przez PZPN, wymogów telewizyjnych, według których nadawca potrzebuje minimum 14 dni na zaplanowanie transportu. transmisji. Klub zapewnia, że to ostatnia zmiana w terminarzu. Ustalenie dokładnej daty powrotu na stadion pozwala władzom Warty oficjalnie wystartować ze sprzedażą karnetów na nowy sezon. Najbliższy mecz Zieloni rozegrają jutro. O godzinie 15:30 na wyjeździe zmierzą się z Odrą Opole. Około 9 tysięcy żołnierzy będzie zaangażowanych we wszystkie przedsięwzięcia związane z obchodami Święta Wojska Polskiego. Najwięcej w Warszawie, gdzie odbędzie się defilada wojskowa, oraz w Gdyni, gdzie zaplanowano wojskową paradę morską. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że warszawska defilada będzie pokazem siły polskiej armii.
4: 300 jednostek sprzętu, ale też wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców. Bardzo się cieszę, że będą brać udział nasi sojusznicy w tym przedsięwzięciu, będą ministrowie z naszych sojuszniczych państw i zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce. Niech ten dzień będzie dniem jedności na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.
9: Wojskowa defilada przemaszeruje jutro warszawską Wisłostradą. Zaplanowano udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn wojskowych. Nad głowami uczestników i widzów przeleci około 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
8: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 23 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza, która jest w tym momencie dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 10 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Ja jestem z wami do godziny 11, Mateusz do godziny 12. Zapraszam was bardzo gorąco, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim będziemy tam zmierzać, no to będzie grupa Green Day. Ale akurat tym razem nie zagramy kompozycji Boulevard of Broken Dreams, a nieco nowszy utwór, chociaż cały raz jeszcze to jest utwór z lat 2000. Green Day, 21 Guns. Tak zaczynamy 10 muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Faryzeusze przychodzą z konkretnym pytaniem, ale nie interesuje ich prawda. Zastawiają na Jezusa pułapkę. Chcą go wystawić na próbę. Często posługują się w tych intrygach dramatem człowieka. Dziś pytają o tych, którym wspólne życie się rozpadło. Innym razem postawią kobietę cudzołożną. Jezusa na szczęście interesuje człowiek. Jest wrażliwy na ludzką biedę. Jeśli upomina, to po to, by ocalić. Nigdy poniżyć ani potępić. Jezus chce naszego dobra. Czy nie wykorzystuje innych dla własnych celów?

z Tiną. A teraz sprawdzamy już dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co mamy dzisiaj? Mamy dzisiaj piątek, ale nie 13, a 14 dzień sierpnia. 226 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Maksymilian, Eusebiusz, a także Elżbieta. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj tylko jedno, ale bardzo ważne. Dzień energetyka. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, patrzę, bo mamy dwa. Dobra, wybieram dzisiaj tak dla odmiany przysłowie numer dwa. Na koniec sierpnia śniegiem okryte góry, jesień bez chmury. No musiałbym to zweryfikować. No, akurat w górach nie będę, więc jeżeli ktoś z was będzie, no to musicie po prostu zweryfikować ten stan rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od papieża Franciszka i to zdanie brzmi: rodzina to miejsce, gdzie uczymy się przebaczać i doświadczać przebaczenia. Bardzo ładne zdanie na dziś. Ja przypominam, że dzisiaj mamy czwartek. Jaki czwartek? Piątek mamy dzisiaj. Piątek mamy, 14 sierpnia. Trzymajmy się faktów, słuchajcie. A fakt jest taki, że teraz na naszej antenie George Michael i Fast Love.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 20 minut zostało do godziny 11. Za nami Red Hot Chili Peppers, a także Robbie Williams, który już jutro zagra w stolicy Wielkopolski. Jutro chyba tak, jutro. Ale nie jutro, a już dzisiaj, wręcz za moment, kolejna w tym tygodniu, ostatnia w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie. Wybierzemy się w muzyczną przeszłość, tę bliższą i tę dalszą. Także zapraszam Was bardzo gorąco. W okolicach 10:45 wyruszymy. Ale teraz, mimo tego, że słuchacie Radia Emaus, to będzie Radio Hello, NA w tym momencie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: .47 już na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatnią w tym tygodniu muzyczną podróż w czasie. Przygotowałem dla Was dzisiaj trzy wydarzenia. Najpierw rok 2009, premiera albumu DXX. No i z tego krążka zagramy ikoniczny utwór intro. Później rok 1981, premiera singla The Rolling Stones Start Me Up i na koniec rok 1982, pierwszy koncert zespołu Lady Punk, miało to miejsce w Warszawie w klubie Park. Wówczas tego utworu jeszcze nie było w katalogu tego zespołu, ale my dzisiaj zagramy tacy sami. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie DXX intro, Rolling Stones Start Me Up, a także Lady Punk i tacy sami. A ja Wam dziękuję za dzisiaj już teraz. Kuba Antkowiak się odnajduje. Bardzo dziękuję też Mateuszowi Markiewiczowi za informację Radia Emaus. My się słyszymy, uwaga, my się słyszymy, patrzę na kalendarz, 27 sierpnia, więc chwilkę poczekacie, ale no cóż, odpoczynek musi być, a od godziny 11 do godziny 17 będzie z Wami Arek Szymański. Dzięki wielkie, trzymajcie się i na razie, a teraz wyruszmy na koniec w muzyczną podróż w czasie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
4: i podziabiemy na strzępy.
5: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: Puk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: I godzina 11 przywitała się z nami, więc i my przywitamy się z wami.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
3: Rozpoczął się festiwal muzyczny na poznańskiej Cytadeli. Piłkarski Lech podejmie dzisiaj zespół z Wysp Owczych. Funkcjonariusze policji zakończyli akcję Speed. Od wczoraj na poznańskiej Cytadeli trwa Bittersweet Festival. Organizacja imprezy wiąże się jednak ze zmianami dla mieszkańców. Do niedzieli zamknięta będzie Aleja Armii Poznań od Garbar do ulicy za Cytadelą. Kierowcy nie wiadą też na Aleję Niepodległości od ulicy Przepadek do Armii Poznań i w ulicy Winogrady, od skrzyżowania z ulicą Armii Poznań i od strony Pułaskiego. Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego zapewnia także o wzmocnieniu komunikacji na festiwal.
4: Jest dodatkowa linia, która będzie funkcjonowała w dniach od 13 do 15 sierpnia, w godzinach od 15 do 2.30. Tramwaj linii numer 30, on będzie kursował co 10 minut, umożliwiając dojazd do rejonu Pętli na Wilczaku. Także będą dodatkowe kursy 13, 14 i 15 sierpnia, w godzinach od 23 do 2.30 na linii numer 3. Także będą dodatkowe kursy noce z 13 na 14, z 14 na 15 i z 15 na 16 sierpnia na linii tramwajowej nocnej numer 201.
3: Bilety, karnety i opaski na wydarzenie będą uprawniać właścicieli do przejazdu komunikacją publiczną bez dodatkowych biletów na liniach ZTM w godzinach od 13 do 4 w dniach z piątku na sobotę oraz soboty na niedzielę. Piłkarze Lecha Poznań zmierzą się dziś wieczorem z KI Klaksvik na Wyspach Owczych. Początkowo spotkanie miało się odbyć wczoraj, jednak z powodu ogromnych problemów z dotarciem na archipelag UEFA ostatecznie zdecydowała o przełożeniu rewanżu na dzisiaj na godzinę 20 czasu polskiego. Przypomnijmy, że z powodu gęstej mgły środowy wylot z Ławicy został całkowicie odwołany. Dopiero wczoraj przy trzecim podejściu i po wcześniejszym przekierowaniu do norweskiego Bergen drużyna wylądowała u celu tuż przed godziną 16.30. Mistrzowie Polski zagrają w dzisiejszym meczu osłabieni. Z powodu kontuzji na Wyspy Owcze nie polecieli Filip Jagiełło, João Moutinho i Leo Bengtsson. Na boisku zabraknie również Czerego Jegbe oraz Janika Aniero, którzy musieli się udać do Afryki, aby przedłużyć swoje unijne wizy. W pierwszym spotkaniu rozegranym tydzień temu w Poznaniu Lech wygrał 1-0. Początek dzisiejszego decydującego starcia o awans punktualnie o godzinie 20.
1: Informacje z regionu.
3: Wielkopolscy policjanci podsumowali akcję Speed. Wzmożone kontrole na drogach w całym regionie trwały tydzień i zakończyły się w ubiegłą niedzielę. Akcja zatrzymywania piratów drogowych zakończyła się odebraniem 19 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, zaznacza nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
5: To pokazuje, że takie działania, takie kontrole są bardzo potrzebne, ponieważ nadal bardzo wielu kierowców nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza tych dotyczących ograniczeń prędkości, a jak podkreślają sami policjanci, to właśnie nadmierna prędkość to cały czas główna przyczyna zdarzeń drogowych, do których dochodzi na wielkopolskich drogach.
3: Policjanci przez tydzień odnotowali prawie 2,5 tysiąca wykroczeń i skontrolowali prawie 3 tysiące pojazdów. Najwyższe mandaty sięgają nawet do 5 tysięcy złotych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Brytyjsko-polski youtuber Stuart KB, znany jako Stu, przebywa w jednym z warszawskich aresztów śledczych, potwierdziła prokuratura. Mężczyzna został wczoraj przetransportowany samolotem z Wielkiej Brytanii do Polski. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, powiedział Polskiemu Radiu, że w przyszłym tygodniu z podejrzanym będą prowadzone czynności.
6: Mogę potwierdzić to, że został wczoraj prowadzony i mają być w przyszłym tygodniu czynności.
3: Stu ma usłyszeć zarzuty związane ze sprawą znaną jako Pandora Gate. Dotyczą one m.in. czynów o charakterze pedofilskim, których miał się dopuścić wobec osób poniżej 15 roku życia. Od października 2023 roku 34-latek przebywał w brytyjskim areszcie, gdzie doczekał się na ekstradycję do Polski. W połowie lipca sąd w Londynie ostatecznie zdecydował o jego wydaniu polskim władzom.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Gorąco w Poznaniu, a będzie jeszcze cieplej. 24 stopnie pokazują teraz termometry w stolicy Wielkopolski, a odczuwalna temperatura to aż 25 stopni. No i co więcej, myślę, że dużo bardziej gorąco jest jeszcze na terenach poznańskiej Cytadeli, bo tam przecież festiwal. No i pewnie temperatura dzisiaj powietrza też osiągnie wysoka będzie, bo na przykład koło godziny 16-17 to już będzie 29 stopni na skali termometrów, a odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa. Jutro jeszcze cieplej, powyżej 30 stopni, a pojutrze powinno być trochę chłodniej. Ale zobaczymy, bo jutro nawet 34 stopnie mogą pokazać termometry w stolicy Wielkopolski. W niedzielę 28 podobno, bo mają się też pojawić w niedzielę przelotne deszcze. Do niedzieli o deszczu raczej możemy zapomnieć.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: ty bardziej będziesz dzisiaj na Wyspach Owczych myślami i wzrokiem swym śledził tak, co tam się dzieje, czy może Bittersweet Festival?
1: Nie, aż tak dobrze nie mam.
0: Czyli dobrze, czyli wybrałbyś festiwal.
1: Wybrałbym festiwal, ale no ale obowiązki wzywają.
0: Rozumiem, czyli będziesz kibicował, bo po prostu masz to gdzieś tam w DNA wbudowane. Kibicowanie polskiej drużynie, poznańskiej drużynie. Lech Poznań dzisiaj na Wyspach Owczych zagra. Miał zagrać wczoraj, ale tak się zdarzyło, że zagra dzisiaj. Dobrze, że wszystko dobrze się skończyło i że są już tam, na miejscu. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj będziemy na dobre popołudnie. Znaczy z tobą to tylko jeszcze godzinę. A tak naprawdę na antenie to ty się już dzisiaj nie pojawisz tutaj.
1: Tak naprawdę nie, już Lilia Łada za mnie.
0: No tak,
1: my właśnie. Się zmieniamy.
0: Ale będziesz za ścianą tutaj jeszcze przez chwilę.
1: Będę.
0: Dobra, no to państwu już mówisz do widzenia, tak? Do usłyszenia?
1: Tak, do usłyszenia.
0: Mateusz Markiewicz się pożegnał, ale Lilia Łada za godzinę się tutaj pojawi. Arkadiusz Szymański, czyli ja, mówię wam dzień dobry, a za chwilę jeszcze pojawi się tutaj pan profesor Jerzy Bralczyk.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Aleksander zajmuje się reklamowaniem firm w internecie. Pyta mnie o odmianę słowa Facebook. Jest to słowo, z którego pan Aleksander często korzysta, jak pisze, w życiu prywatnym i zawodowym, i znalazł w przewodniku dobrego stylu odmianę tego słowa taką oto. Mianownik Facebook, dopełniacz Facebooka, celownik Facebookowi, biernik Facebook albo Facebooka, narzędnik Facebookiem, miejscownik Facebooku i wołacz Facebook z wykrzyknikiem. Czy to jest poprawne? Co ja myślę? Pyta pan Aleksander o tej odmianie. No oczywiście mamy czasem wątpliwości, czy słowa obce, bardzo obce w tym przypadku, z taką obcą ortografią, bo jednak nie przychodzi nam wciąż do głowy, żeby pisać Facebook przez E, J i przez U zamiast dwóch O, żeby takie słowo obce odmieniać. Ale odmieniać trzeba, bo oczywiście nie powiemy, że ktoś tam ma swój, no nie swój Facebook, to nawet powinniśmy powiedzieć, ale że coś jest na Facebook, prawda? A więc musimy to słowo odmieniać. A jak? No mamy tutaj wątpliwości, no kilka wątpliwości. Pierwsza dotyczy dopełniacza. Facebooka czy Facebooku? Nie mam Facebooka czy Facebooku. O ile z blogiem jest tak, że wolę formę nie mam blogu niż nie mam bloga, choć wszyscy mówią bloga, to tutaj chyba bym się przychylił do tego Facebooka, bo tutaj alternatywna forma, czyli nie mam swojego Facebooku, wydaje się bardzo rzadko stosowana i chyba nie przebije się z pewnością. Druga wątpliwość może dotyczyć biernika. Czy mam swój Facebook, czy swojego Facebooka. Tutaj także no, rozszerza się ten biernik żywotny, a więc równy dopełniaczowi. I tak jak mamy już wysłał maila, a nie mail, wysłał SMS-a, a nie SMS, a w każdym razie te formy się szerzą, to także rozszerza się forma mam Facebooka, a nie mam Facebook. Wolę Facebook, oczywiście, ale też dostrzegam to, że Facebooka pewnie się będzie rozszerzało. Czy uznać to za poprawne? No cóż, trzeba będzie w przyszłości. Kolejna wątpliwość dotyczy wołacza. Czy rzeczywiście wołamy do Facebooka Facebook, czy raczej Facebooku? Jeśli już ożywiliśmy ten Facebook tak bardzo, że w bierniku mamy Facebooka, tak jak to właśnie jest z rzeczownikami żywotnymi męskimi, to może i Facebooku, ty Facebooku, powinniśmy do niego mówić, gdybyśmy oczywiście takiego wołacza używali. Sam czuję żartobliwość tej sytuacji, bo przecież chyba nie będziemy do niego pisali, ale kto wie, w końcu pisujemy czasami mój drogi dzienniczku i tam oczywiście to się pojawia. Tak to myślę o tej odmianie i życzę wszystkiego najlepszego.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Lato z Radiem Emaus.
3: Ja czuję, że to wysłałem SMS-a, to się tak już rozszerza, że sam takiego stwierdzenia używam i no i tak jak powiedział pan profesor, to już tuż, że to będzie wszystko poprawne, ale normalnie powinniśmy powiedzieć jeszcze chyba wysłałem SMS. Zdaję sobie sprawę z tego, że często popełniam ten błąd jednak. No ale usus językowy jest tutaj nieubłagany, więc pewnie prędzej czy później to wszystko sam nam ureguluje. Moi drodzy, share, to znaczy drogi. No i teraz droga share u nas na antenie.

jest utwór o ważeniu słów. O tym, że no, jak się coś już powie, to to się powie na żywo i to już poszło i nie da się tego cofnąć. I Cher o tym właśnie teraz śpiewa w tym utworze. Utwór jest może dość stary, bo to z 1989 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie wtedy jeszcze nie wszyscy nasi słuchacze byli na świecie. No ale prawda jest ponadczasowa. Gdybym mogła cofnąć czas, gdybym znalazła sposób, cofnęłabym te słowa, które cię zraniły. Zostałbyś? Takie pytanie pada w tym utworze, ale czasu nie możemy cofnąć.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie wielu z nas jest w rozmaitych grupach, takich wspólnotach jakichś, także gdzieś tam w mediach społecznościowych. Ja nie ukrywam, że w takiej jednej grupie, no nie jednej jestem, ale w tej, o której teraz wam chcę powiedzieć, to dość istotna informacja, bo Joasia z grupy, która dotyczy Gór Wysokich, napisała coś takiego. Tak nie do końca jest się czym chwalić, bo prawie byłam na Zadnim Granacie. Zadni Granat, czyli to jest ta część Tatr Wysokich, no bardzo malownicza i bardzo piękna. I tak 15-20 minut przed szczytem miałam atak paniki. W głowie miałam, że jeżeli wejdę na szczyt, to nie zejdę. Nie byłam w stanie się ruszyć i po prostu chciałam zejść. I powoli, na pupie, bo nawet nie byłam w stanie wstać, zaczęłam schodzić. Tak się zaczęła zsuwać na pupie. Szybko okazało się, że to schodzenie nie było takie straszne. Szkoda, bo fizycznie szlak nie był dla mnie trudny. Nie wiem, może zostanę przy Bieszczadach, choć tam już chyba wszystko przeszłam po kilka razy. Albo może następnym razem już wejdę na ten granat. Niestety jednak mam lęk wysokości. Tak napisała. To ja myślę, Joasiu, że nie ma w ogóle się czym przejmować, że to takie wyznanie, jak najbardziej szczere. Po co udawać kogoś, kim się nie jest? Po co udawać jakiegoś bohatera i przeceniać swoje możliwości. To jest doskonały wpis. Pozdrawiam cię serdecznie, Joanno, na tej grupie. Wysłałem już pozdrowienia zresztą. Także myślę, że przyznać się do tego, że gdzieś nie dajemy rady i że jednak odpuszczamy, to wcale nie jest coś złego. Kiedyś, nie tak dawno, w zeszłym tygodniu, czytałem taką myśl, że sprzęgło uczy nas odpuszczania. Że jak odpuścimy, to pojedziemy dalej. No i chyba tak było też w tym przypadku.

0: Dzisiaj szczególnie was zachęcę do tego, żebyście zajrzeli na stronę radioemaus.pl. Już za chwilę to zrobię tak naprawdę, bo o 11.30 serwis kulturalny na naszej antenie, a wśród rozmów w ramach spotkań przy kawie pojawia tam się jedna osoba, którą dzisiaj będziecie mogli też spotkać na żywo, bo ona jest oprócz tego, że himalaistą, to jest także członkiem grupy muzycznej pewnej, no ale my już za chwilkę właśnie z serwisem kulturalnym.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: porządku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Tak nam się tutaj pośpieszyło, no ale to tak bywa czasami. No ale ten moment już jest właśnie. Ten moment, który nazywa się serwisem kulturalnym. No i w serwisie kulturalnym najpierw zaproszenie do Bazaru Poznańskiego, ulica Ignacego Paderewskiego 8 i tam o godzinie 17 koncert. Tak, Bazar Poznański ostatnio zrobił się takim też miejscem, gdzie sporo koncertów się odbywa i bardzo ciekawe propozycje tam są. A dzisiaj między innymi musicale Koty, Deszczowa Piosenka, Dzwonnik z Notre Dame, Piękna i Bestia, La La Land, Moulin Rouge, West Side Story, Skrzypek na Dachu, Czarnoksiężnik z Oz, Mamma Mia. No tak, to wszystko tam będzie dzisiaj, ale oczywiście w odpowiedniej dawce, bo będzie to koncert Broadway Musicals przy świecach. O godzinie 17 Bazar Poznański zaprasza na taką imprezę, no i będzie można usłyszeć niezapomniane melodie z musicali, które na zawsze zapisały się w historii światowej sceny. Jeśli chcecie się wybrać, to dzisiaj o godzinie 17 początek w Bazarze Poznańskim. A w Bazarze Poznańskim także później, o godzinie 18.30, zgoła inna muzyka. To będzie Jezioro Łabędzie przy świecach. Koncert z tańcem na żywo. No bo skoro Jezioro Łabędzie, no to każdy gdzieś w głowie ma ten balet, który wpisany jest w tę muzykę Piotra Czajkowskiego. No i to będzie balet show i muzyka Piotra Czajkowskiego z Jeziora Łabędziego. I właśnie w Bazarze Poznańskim będziecie mogli się pozachwycać tym występem. Dzisiaj o godzinie 18.30 początek Jezioro Łabędzie przy świecach. Koncert z tańcem na żywo. No i teraz przechodzimy do tego, o czym mówiłem wam wcześniej. O godzinie 19 natomiast w restauracji Browarna Przystań, to jest ulica Browarna 37, odbędzie się koncert zespołu Celtic Fusion Urodziny Wszechświata. No i to właśnie członkiem tego zespołu jest Mariusz Sprutta, który jest muzykiem, jest geologiem, jest też himalaistą, tak? To jest jedyny poznaniak jak do tej pory, który wszedł na szczyt, który nazywa się Annapurna, no ale też jest znakomitym muzykiem, więc jeśli chcecie posłuchać, jak śpiewa, jak gra, to dzisiaj też będziecie mogli to zrobić i posłuchać zespołu Jill Real Maniacs, którzy zagrają właśnie takie spotkanie koncertowe w plenerze, a to już cykl takich spotkań koncertowych pod tytułem Urodziny Wszechświata. Impreza organizowana jest z okazji wielu jubileuszów przypadających na piękne miesiące letnie, lipiec, sierpień i wrzesień. No a to jest też okazja, aby 36-lecie zespołu urodziny liderów i seniorów Jill Real Maniacs świętować, bo i gitarzysty Michała Tadeusza Jankowskiego, a także menadżera, basisty i wokalisty Mariusza Sprutty, jak również, a właściwie przede wszystkim urodziny Małgosi Hampel, właścicielki magicznego miejsca nad Stawem Młyńskim w Poznaniu, mentorki i mecenasa koncertów Browarnej Przystani. Możecie włączyć się dzisiaj w to wydarzenie kulturalne o godzinie 19. Dobrej muzyki nie zabraknie przy Browarnej Przystani, koncert Celtic Fusion Urodziny Wszechświata i o godzinie 19 możecie się tam pojawić. Toska przy świecach, no to już jest inna muzyka, zgoła inna, ale miejsce już znane, bo dzisiaj wymieniałem tę lokalizację. Bazar Poznański, ulica Ignacego Paderewskiego 8 o godzinie 20. Akcja Toski toczy się w Rzymie w roku 1800. Śpiewaczka Floria Toska kocha malarza Maria Cavaradossiego, lecz na drodze ich uczucia staje bezwzględny prefekt policji, baron Scarpia. Za udzielenie pomocy zbiegłemu więźniowi politycznemu Cavaradossi zostaje schwytany i skazany na śmierć. Szczegóły dzisiaj będziecie mogli przeżyć w tej doskonałej muzyce Giacomo Pucciniego. Doskonałe głosy, fragmenty opery Toska zostaną zaprezentowane w Bazarze Poznańskim o godzinie 20. Jeśli macie jakąś książkę niedoczytaną, jeśli macie jakąś muzykę niedosłuchaną, jeśli jakiś spacer z kulturą w tle, gdzieś tam wpleciony, niedokonany jeszcze, to dzisiaj idealne ku temu okazje, żeby to zrealizować. Z kulturą za pan brat być zawsze lepiej niż na bakier i do tego was zachęcam. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: tylko teraz. Lalka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
2: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
0: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Parafia Świętego Rocha w Poznaniu zaprasza na odpust. Trwają zapisy do poznańskiej edycji akcji sprzątania świata. Jutro w Gdyni z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się parada marynarki wojennej. 16 sierpnia parafia pod wezwaniem Świętego Rocha w Poznaniu zaprasza na uroczystość patrona parafii Świętego Rocha. To wyjątkowy święty i warto przy tej okazji sobie o tym przypomnieć, mówi proboszcz parafii ksiądz Piotr Garstecki.
4: Jego otwarcie, posługa chorym, cierpiącym w czasach zarazy, chorób, pomorów różnych, to jest coś niesamowitego. On też w ikonografii zwykle bywa malowany czy rzeźbiony cem, który w legendzie o jego życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Więc Święty Roch z jednej strony jest dla nas takim ważnym patronem, uczącym nas otwartości na świat, na ludzi i dla drugiego człowieka.
3: Główna msza święta rozpocznie się 16 sierpnia o 12:15, a będzie ją odprawiał wyjątkowy gość.
4: Tę mszę świętą będzie odprawiał o 12:15 ksiądz Franciszek Grobelny, który jest wikariuszem w Kościanie, ale kilka lat temu był też tutaj w naszej parafii, posługiwał jako diakon, więc cieszymy się bardzo z jego obecności.
3: Warto przypomnieć, że 18 sierpnia w parafii Świętego Rocha odbędzie się kolejny odpust. Tym razem ku czci błogosławianej siostry serafitki Sancji Janiny Szymkowiak, patronki kościoła.
1: Informacje z Poznania.
3: Trwają zapisy do poznańskiej edycji akcji sprzątania świata. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
5: W stolicy wielkopolskiej akcję sprzątania świata zaplanowano od 7 do 20 września. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest SOS dla wody, niech będzie wolny od śmieci. Szczególna uwaga będzie więc zwracana na odpady wyrzucane do rzek, jezior, stawów czy strumyków. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 września za pomocą formularza zgłoszeniowego. Urzędnicy miejscy zapewniają udostępnić wolontariuszom worki oraz rękawiczki. Po posprzątaniu wybranego terenu uczestnicy będą musieli wysłać do Wydziału Gospodarki Komunalnej zdjęcie zebranych śmieci. Zostaną one wówczas udostępnione na mapie akcji. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
3: Ponad 530 tysięcy pasażerów skorzystało w lipcu z poznańskiego lotniska Ławica. To o 5% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jak podają władze portu, wzrosło zainteresowanie tanimi liniami oraz lotami czarterowymi. Spadł z kolei ruchu przewoźników tradycyjnych. Hitem tegorocznych wakacji jest południowa Turcja. W minionym miesiącu z Poznania do Antalii odleciało aż 138 samolotów czarterowych. Władze lotniska zaznaczają jednak, że rośnie także popularność podróży do Chorwacji. Bezpośrednio ze stolicy Wielkopolski można polecieć do Puli, Dubrownika oraz Zadaru, do którego odbywa się nawet do 10 lotów w tygodniu.
1: Informacje z kraju.
3: Wojskowa parada morska w Gdyni pokaże możliwości polskiej marynarki wojennej, oświadczył wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Impreza odbędzie się jutro z okazji Święta Wojska Polskiego, a okręty będą widoczne na trasie wzdłuż wybrzeża od około 11:20.
6: To są przede wszystkim zaprezentowane możliwości polskiej marynarki wojennej. Ponad 20 jednostek pływających, okrętów marynarki wojennej, ale także będziemy mieli przyjemność gościć jednostki ze Szwecji, Estonii, Finlandii. To pokazuje także nasze umiejętne, sojusznicze współdziałanie.
3: Oprócz wojskowej parady morskiej w Gdyni w Święto Wojska Polskiego odbędzie się wiele defilad oraz lokalnych imprez. Największą z nich będzie sobotnia wojskowa defilada, która przemaszeruje warszawską Wisłostradą, a w której weźmie udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn wojskowych. Nad głowami uczestników i widzów przeleci około 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: A w pogodzie. Będzie ciepło, a w zasadzie gorąco. 25 stopni teraz na termometrach, ale odczuwalna temperatura już wyższa. 27 stopni Celsjusza. Szansa na opady dzisiaj? Zerowa. Nie będzie padać. Nie ma takiej możliwości w ogóle. No, żeby coś padało, to muszą być chmury. A chmur nie będzie aż do zachodu słońca. Całkowity błękit nad Poznaniem i okolicami również. Taką to dzisiaj mamy aurę. Raczej cała Wielkopolska skąpana słońcem. Po prostu. No i bez żadnej chmury. Jeśli gdzieś macie jakąś chmurę obok i nie jest to chmura jakaś z ogniska, dymu, kawałka, no to poproszę o zdjęcie na 601-077-033. Ale w całym naszym regionie dzisiaj bezchmurne niebo, będzie nam towarzyszyło piękna aura, no tylko te warunki biometeo, coś takie dziwne, bo niekorzystne, ale w nocy biomet ma się poprawić, w nocy prawie bezchmurne niebo, może jakieś perseidy jeszcze ktoś zobaczy gdzieś tam na niebie, może jeszcze jakieś jedna, dwie się pojawią. Jeśli chodzi o jutro 34 stopnie maksymalnie, a odczuwalna temperatura 32 stopnie. Jutro też prawie bezchmurne niebo, więc raczej cień z chmury niemożliwy, ale pewnie gdzieś pod drzewem będzie trzeba go szukać. No jutro też niekorzystne warunki biometeo. Ale co z tego, że też? Jak jesteście słuchaczami Radia Emaus, to kompletnie nie ma znaczenia.

0: Prawda, że to nie ma znaczenia, jak się jest słuchaczem Radia Emaus? Dobrego Radia Emaus?
1: Prawda, prawda, prawda.
0: Ale jak jest z pracownikami Radia Emaus? Zawsze mają dobry biometr?
1: Tak samo.
0: I kto to mówi? Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj będziemy na dobre popołudnie, no i to chyba jest dobry pierwiastek.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył? Niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie: jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.
2: Jedni szukają recepty na udane małżeństwo, inni na dobre życie w celibacie. Tyle, że recepta zawiera wskazania dotyczące leczenia choroby. Tymczasem właściwie przeżywane małżeństwo i wiernie realizowany celibat nie są lekarstwem na życiowe problemy, lecz drogą do duchowego zdrowia. A człowiekowi, który żyje w zgodzie ze swoim powołaniem, łatwiej odnaleźć szczęście, choć często wymaga ono poświęcenia i odpowiedzialności. W przeciwnym razie pozostaje jedynie narzekanie na los i poczucie niespełnienia. Pomyśl, co motywuje mnie dziś do wierności własnemu powołaniu.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30%.

0: 100% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
1: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
6: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
7: Dzień dobry.
6: No i dziś odwiedzimy chyba jedną z piękniej położonych miejscowości w Wielkopolsce.
7: A zarazem taką, której nazwę kojarzą chyba ludzie w całej Polsce. Jest to Chodzież.
6: Miejscowość, tak jak mówiliśmy, naprawdę niezwykle położona i niektórym może się kojarzyć, że to już nie Wielkopolska, która w większości, no poza wyjątkami, jest w miarę płaska. Okolice Chodzieży, jednak tereny, no może nie górzyste, ale wzgórzyste.
7: Wiesz co, kiedyś rozmawialiśmy na temat Wielkopolskich Gór i faktycznie tam się nam Chodzież pojawiła, bo no, ten szczyt Gontyniest, który właściwie jest w granicach miasta jeszcze, no jest całkiem wybitny, jakby spojrzeć na to, jak faktycznie płaska jest większość Wielkopolski. Ale tak jak mówisz, jadąc do Chodzieży, w ogóle zjeżdżamy w dół w taką kotlinkę. Jest miasto otoczone przez kilka bardzo malowniczych wzgórz i ten widok z góry, szczególnie jak siedzi od strony Poznania, tam się można, tak powiem, spokojnie się rozejrzeć. Oczywiście, no, jak to przy drodze wjazdowej będziemy mieli parę marketów i stacji benzynowych, ale mimo to jest to ogromna przyjemność właśnie tego takiego momentu, kiedy się do Chodzieży wjeżdża. No i ma się to poczucie, że no jednak ta Wielkopolska aż tak płaska nie jest. No, zresztą wjeżdżając do Chodzieży po prawej stronie jest drogowskaz z napisem Stok Narciarski, co samo sobie już sugeruje, że wcale płasko być nie może i faktycznie na górze Talerz, o niej też kiedyś rozmawialiśmy, znajduje się Stok Narciarski. Jeśli tylko zima jest odpowiednio śnieżna, co niekoniecznie jest oczywiste w ostatnich latach, ale jeśli zima jest śnieżna, no to faktycznie ten stok jest uruchamiany i przyciąga dużo turystów, no bo jest to świetne miejsce, chociażby żeby złapać formę przed wyjazdem w trochę wyższe góry i na nieco dłuższe stoki. Ale wracając do samego miasta, faktycznie pięknie położone. No i co też ważne, położone nad jeziorami. Także mamy nie tylko wzgórza, nie tylko lasy, które otaczają Chodzież, ale też piękne jeziora. Jedno jest właściwie w centrum miasta i tak naprawdę jest ono tym takim ośrodkiem życia dla mieszkańców i w sumie dla wielu turystów również, bo tam znajdują się i restauracje, i lodziarnie, i pływa stateczek wycieczkowy. Znajduje się akwapark i plaża, i tereny spacerowe i misko. Skończył się jeden wdech, żeby wszystko wymienić.
6: I o ile dobrze pamiętam, tereny polodowcowe, stąd takie ukształtowanie terenu.
7: No tutaj jakby nie patrzeć, to większość Wielkopolski to jest teren polodowcowy i te wszystkie wzgórza, jeziora, wszystkie rynny takie, czy jakieś inne pofalowane elementy, to jest efekt tego lądolotu skandynawskiego, który nam się te kilkanaście tysięcy lat temu nad Polskę, czy na dzisiejszą Polskę oczywiście, nasunął i pozostawił ten piękny krajobraz. Natomiast tutaj mamy faktycznie tak duże nagromadzenie tych elementów, które wymieniliśmy, że przylgnęła do tej okolicy nazwa Szwajcarii Chodzieskiej. Szwajcaria oczywiście tu sugeruje połączenie wody ze wzgórzami, no i tej całej malowniczości, no bo Szwajcaria przez lata czy wieki nawet była zawsze symbolem pięknego krajobrazu i miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Także tych Szwajcarii w ogóle mamy kilka w Wielkopolsce, ale dzisiaj się skupiamy na tej Szwajcarii Chodzieskiej.
6: No to my za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, co warto w Chodzieży, czy też w okolicy Chodzież zobaczyć, no ale to jest miasto, które słynie jeszcze z jednego elementu. Elementu, który chyba większość z nas ma w swoich domach.
7: No właśnie dlatego powiedziałem na początku, że pewnie jest to jedno z najbardziej znanych miast Wielkopolski. Chociaż z drugiej strony tak mnie teraz naszło, czy wszyscy kojarzą, że ono na pewno jest w Wielkopolsce. No chodzi oczywiście o markę porcelany, tak? Porcelany produkowany od XIX wieku, już nieprodukowanej niestety w Chodzieży i to jest ten smutny fakt, na który osobiście bardzo ubolewam, ponieważ właściciel produkcji, to jest też firma ta, która ma markę Ćmielów, zdawało się o wygaszeniu produkcji, przeniesieniu całej produkcji do Ćmielowa, czyli marka chociaż istnieje, natomiast już niestety nie jest w Chodzieży produkowana. Te hale fabryczne w tej chwili czekają na swoje drugie życie. Wiem, że są jakieś bardzo ambitne pomysły, którym też mocno kibicuję, żeby dać im nowe życie tym wszystkim halom. Natomiast no, niestety jak gdyby porcelana już w Chodzieży produkowana nie jest, co nie zmienia faktu, że przez bardzo długi czas była. No i powiedziałeś, że ty masz porcelanę chodzieską, ja mam porcelanę chodzieską w domu i myślę, że połowę osób, które byśmy zapytali na ulicy, przynajmniej jeden element jakiś porcelany chodzieski w domu ma, nawet jeśli sami go nie kupili, to być może dostali od rodziców, czyli po dziadkach. No w każdym razie porcelana chodzieska to jest i marka Chodzież coś, co w polskich domach jest no właściwie od pokoleń.
6: Ja pamiętam jeszcze z czasów szkolnych wycieczki do Chodzieży, między innymi jednym z elementów była oczywiście wizyta w sklepie z porcelaną i od porcelany chyba nawet tą wycieczkę się zaczynało. No ale na razie porcelanę zostawmy na boku. Powiedzmy, co jeszcze w Chodzieży warto zobaczyć.
7: No przede wszystkim przejście po mieście i zobaczyć tą jego historyczną część. Oczywiście centrum miasta jest Tyrynek, przy rynku znajduje się kościół świętego Floriana, barokowy. On ma długą historię, bo jak gdyby w środku znajdują się elementy, czy właśnie mury gotyckie, natomiast cały wystrój jest barokowy. On został odbudowany też po zniszczeniach w połowie XVIII wieku i wtedy właśnie taki późno barokowy charakter otrzymał. Z daleka widoczny, wysoka wieża, też charakterystyczne kolory, takie biało-różowe. Ciekawa budowla. Natomiast tym, co najczęściej pojawia się w przewodnikach, kiedy się czyta o Chodzieży, to są nawet domki tkacze. One znajdują się kawałeczek dalej, to po dwóch stronach ulicy, bo też kościuszki, jeśli dobrze pamiętam, w krasie bardzo blisko rynku. Charakterystyczne, ustawione w rzędzie domy, w takim równym rzędzie, czy szeregu, nazwijmy to, które tworzyły tak zwane Nowe Miasto. Nowe Miasto to była ta część Chodzieży, którą zasiedlili tkacze, w większości pochodzący ze Śląska i z Niemiec, którzy przybyli do Chodzieży i oni odpowiadali właściwie za wielki boom gospodarczy tego miasta. I tam jak gdyby cała gospodarka rozwijała się w Chodzieży właśnie dzięki tym tkaczom, tym imigrantom, którzy przybyli do Chodzieży i przynieśli swoje, tak zwane się powiedzieć językiem, know-how, jak te wyroby wytwarzać. Co ciekawe, ci tkacze też nawet na początku XIX wieku zaczęli sprzedawać maszyny parowe i pierwsze urządzenia mechaniczne, żeby tą swoją pracę usprawnić i jak gdyby ją jeszcze bardziej rozwinąć. Też można dorzucić, że w tym okresie Chodzież była miastem bardzo, bardzo wielokulturowym. Tam, tak jak czytałem w opracowaniach, tam bodajże 5 czy 6 różnych wyznań można było naliczyć w mieście, które przecież wcale bardzo duże nie było.
6: Czy coś jeszcze byś polecił?
7: Przede wszystkim poleciłbym jezioro, o którym wspomniałem na samym początku, bo Chodzież ma bardzo piękną promenadę, która prowadzi nas wokół jeziora. Można się zatrzymać też w kilku punktach, zarówno tej części takiej bardziej przyrodniczej, leśnej, kiedy jedziemy właściwie z krajem jeziora, ale cały czas w cieniu lasu, no ale też oczywiście tą część miejską, kiedy przechodzimy w tej bardziej gwarnej części, gdzie się gromadzą się mieszkańcy w każde popołudnie, czy północnym brzegiem, gdzie znajdują się też ciekawe miejsca, na przykład też z niewielką plażą i z bardzo dobrymi restauracjami, też idealnie, tak żeby w połowie drogi się zatrzymać, także z tym mi się bardzo kojarzy Chodzież. No i oczywiście Gontyniec, tak, wyprawa na Gontyniec, o której, jak już wspomnieliśmy, mieliśmy całą dłuższą rozmowę. I chyba jak ktoś szuka żeby się troszeczkę rozruszyć, a niekoniecznie chciałby jechać od razu w Sudety czy na Ślęże, która jest, wiem, że bardzo popularna wśród poznaniaków, no to dlaczego by nie pojechać na Gontyniec do Chodzieży? No jedzie się tam pociągiem około godzinki, a spacer na górę i z powrotem, no to 3-4 godziny można spokojnie sobie liczyć i to już jest takie bardzo przyjemne letnie popołudnie, żeby aktywnie je spędzić.
6: No i wspomniałeś już trochę to, o czym chciałem powiedzieć, że chociaż dobrze skomunikowana, bez problemu można dostać się zarówno samochodem, jak i pociągiem, nie ma z tym żadnego problemu. Można wybrać się na wycieczkę specjalnie do Chodzieży, ale można też zatrzymać się na chwilę, na kilka godzin w drodze nad morze.
7: Oczywiście można też objechać okolice, tak? Chociażby pojechać sobie do pobliskiego Margonina, gdzie znajduje się słynne kąpielisko, a w pobliżu jeden z największych głazów polodowcowych, takich, które też jak gdyby nam lądolód przyniósł ze Skandynawii o nazwie Zaklęta Karczma. Też taka ciekawostka miejscowa. Ale tak jak powiedziałeś, chyba pociąg jest tym najlepszym rozwiązaniem, bo jest też bardzo mocno bezstresowy. Unikamy wszystkich korków na wylotówkach z Poznania, także jesteśmy w ciągu godziny w Chodzieżu, siadamy na stacji kolejowej i nieważne, czy kroki nas kierują nad jezioro, czy w góry, na pewno będzie bardzo fajnie.
5: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus.

0: Mgła. Jak mgła może wpływać na wyniki sportowe? No, w zasadzie to ma związek. Mimo wszystko to ma związek. Józef Diaczenko będzie dzisiaj gościem Michała Bondyry w audycji Hartowo na Sportowo. Ta audycja o 17.30. No i dlaczego mgła się tam pojawia? No dlatego, że samolot, mgła, no to się wiąże, a w samolocie piłkarza Lecha. I ten mecz wczoraj miał być, a będzie dzisiaj. O tym będzie dzisiaj w audycji Hartowo na Sportowo. Więc jeśli chcecie wiedzieć, to posłuchajcie, co przygotował Michał Bondyra i jego gość. A Michał ponadto pojawi się dzisiaj jeszcze wieczorem, po godzinie 21, tuż po apelu jasnogórskim. Wtedy jego gościem będzie Michał Paks-Bukowski. Kim on jest? No, myślę, że może wielu z was zna Michała Paksa-Bukowskiego, ale będzie o między innymi jego małżeństwie. O małżeństwie Michała Paksa-Bukowskiego, które jest małżeństwem ekumenicznym. Co to znaczy małżeństwo ekumeniczne? No, jeśli chcecie się przekonać, to Michał Bondyra pojawi się tutaj także po godzinie 21, o 21.05 męskim okiem i Michał Bondyra w tej audycji też się pojawi.
1: Lato z Radiem Emaus.
0: Są takie piosenki o miłości w języku polskim napisane i polskich twórców, które wpisują się w pewien kanon piosenek o miłości, które często są grane w rozmaitych rozgłośniach. Ja myślę, że ta piosenka, która za chwilę się tutaj pojawi, zespołu Zio, należy na pewno do ścisłego kanonu takich utworów.

0: reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czyta lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena

0: przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jesteście ciekawi najnowszych informacji? No to proszę, a w zasadzie to Lilia Łada mówi. Proszę bardzo.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jak w czasie upałów dbać o zwierzęta? W sanktuarium maryjnym w Harbielinie trwa odpust. Iga Świątek wygrała kolejny turniej WTA. Powrót upałów może być uciążliwy nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt domowych. Katarzyna Frąckowiak ze schroniska dla zwierząt w Poznaniu przypomina, jak chronić swoje zwierzaki przed skutkami upałów.
3: Przede wszystkim pamiętajmy o świeżej wodzie, o tym dostępie do wody. To chodzi zarówno psy, koty, jak i króliki, jak podopiecznych tutaj w domu. Natomiast pamiętajmy o zacienionym miejscu. Jeśli chodzi o psy, pamiętajmy o tym, aby jednak wychodzić z nimi w godzinach porannych i późno popołudniowych, wieczornych. Pamiętajmy o nagrzanym asfalcie, o tym, że tutaj łapki mogą się odparzyć i to jest bardzo nieprzyjemne. Pamiętajmy bardzo i chronimy swoich starszych podopiecznych, czyli starsze psiaki, ale również szczenięta.
2: Objawy przegrzania lub udaru cieplnego mogą być bardzo groźne. Według weterynarzy właścicieli powinny zaalarmować przede wszystkim intensywne dyszenie, które nie ustępuje, osłabienie, niechęć do stania, zaburzenia równowagi, a także omdlenia. Prawidłowa temperatura ciała psa wynosi około 38,5 stopni Celsjusza, a kota około 39 stopni. Przy udarze cieplnym temperatura zwykle przekracza 40 stopni.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: W sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej Pośredniczki Łask w Harbielinie od wczoraj trwa uroczysty odpust pod hasłem Maryja wzywająca do przemiany serca. Pierwszy dzień był poświęcony strażakom, mówi proboszcz parafii świętego Jakuba Większego Apostoła w Dłużynie, która zarządza sanktuarium, ksiądz Wojciech Rzeźnik.
4: Wieczorem o 18 mszą w intencji strażaków od 20 za doradcę do 21 przy ołtarzu polowym. W piątek dzień chorych. Modlimy się w intencji chorych. Na każdej mszy można otrzymać sakrament chorych. A dzień taki szczególny, odpustowy to 15 dzień, czyli w tym roku sobota. Mszę o 7, 8, 30, 10, 11, 30, 18.
2: W ostatni dzień odpustu, 16 sierpnia, o godzinie 11.30 zostanie odprawiona msza święta w intencji dzieci pod przewodnictwem biskupa Jana Glapiaka. Odpust zakończy apel maryjny o godzinie 21.00.
1: Informacje z Poznania.
2: W weekend od 14 do 16 sierpnia w miejskiej komunikacji obowiązują zmiany. Dziś autobusy i tramwaje kursują według roboczego rozkładu jazdy, natomiast nocne według rozkładu jazdy na noce z soboty na święto. W sobotę 15 sierpnia oraz w niedzielę 16 sierpnia wszystkie linie komunikacyjne będą funkcjonować według świątecznego rozkładu jazdy. W dniu święta Wojska Polskiego autobus numer 102 będzie kursował co 60 minut w godzinach od 10 do 16 i będzie miał zmienioną trasę na Tatrzańską, bez wjazdu do Muzeum Broni Pancernej.
1: Informacje z kraju.
2: Iga Świątek po niespełna roku wygrała kolejny turniej WTA. W nocy z czwartku na piątek Polka pokonała w finale Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Turniej odbywał się na kortach twardych w Toronto. Eksperci są pod wrażeniem formy Igi Świątek. Dziennikarz Tomasz Wolfke mówił w Polskim Radiu 24 o zmianie taktyki gry tenisistki.
5: Nasza tenisistka wróciła do tej swojej dobrej gry, równej przez więcej niż 2 czy 3 mecze. Tym razem rozegrała 6 znakomitych spotkań w Toronto, no i całkowicie zasłużenie ten tytuł zdobyła. Grała w swoim najlepszym stylu, bardzo równo, popełniając bardzo niewiele niewymuszonych błędów. Mam wrażenie, że zaczęła grać spokojniej, zaczęła grać troszeczkę lżej, odjęła 10-20% siły na rzecz precyzji swoich uderzeń, no i efekt jest znakomity.
2: Ostatni sukces na tym poziomie Iga Świątek odniosła we wrześniu ubiegłego roku w Seulu. Pokonała wtedy w finale Rosjankę Jekaterynę Aleksandrową. Następny turniej z udziałem Polki odbędzie się 16 sierpnia w Cincinnati.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: 26 stopni na termometrach, ale odczuwalna temperatura to jest już 29 stopni, moi drodzy. I to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o temperaturę. No bo koło godziny 16-17 to na termometrze ma być 29, więc odczuwać będziemy dużo, dużo więcej. 1024 hektopaskale na barometrach. Czy ciśnienie będzie rosło, czy będzie spadać, panie redaktorze? Takie pytanie przed chwilą otrzymałem. Raczej będzie spadać. W nocy spadnie do 1017 hektopaskali, a jutro do 1013 hektopaskali. Czy się zmienią warunki biometeo? No tych pytań to było tutaj chyba z 300. No przesadzam oczywiście, ale tak. Warunki biometeo się zmienią z tych niekorzystnych na korzystne. Ale nie zmienią się tak, że dzisiaj są niekorzystne, a jutro będą korzystne, bo jutro też będą niekorzystne, tylko w nocy biomet będzie korzystny. A więc to noc przyniesie nam to, co korzystne, a w dzień, no niestety, ta druga wersja, na drugim biegunie. I dzisiaj gorąco i sucho, a jutro upalnie i sucho, bo jutro temperatura odczuwalna przynajmniej, podkreślam słowo przynajmniej, na poziomie 32 stopni.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Czy deszcz widać, panie redaktorze? Pyta Marek na 601-077-033. Dziś nie widać deszczu. Jutro też nie będzie widać deszczu, ale synoptycy mówią, że w niedzielę trochę popada. W Poznaniu popada. Jak będzie w dalszej części Wielkopolski, nie mam pojęcia. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański i Seal teraz w przepięknym utworze Kiss from a Rose.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Tekst Pharrell Williams. Muzyka Pharrell Williams. Utwór pochodzi z 2013 roku, ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że ten teledysk do tej piosenki podobno, uwaga, no i to jest dla mnie bardzo zaskakujące, że teledysk do tej piosenki trwa 24 godziny i jest tym samym najdłuższym teledyskiem w historii. Przyznam się, nie widziałem, ale może warto to nadrobić. Happy, Pharrell Williams u nas na antenie teraz, piosenka z 2013 roku, tak jak mówiłem. Początkowo miała promować film Minionki rozrabiają, ale później została zrealizowana jako normalny singiel i była nominowana do Oscara też ta piosenka w kategorii najlepszej oryginalnej piosenki, ale przegrała z utworem Idiny Menzel, Let It Go. To, że przegrała, to nie znaczy, że jest słabsza, bo utwór całkiem niezły.

15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No, też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay.

0: Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
4: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: jaką radością jest przypomnienie sobie, że Maryja jest naszą matką. Skoro nas kocha i zna nasze słabości, czegóż możemy się lękać?
3: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
5: About you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: No nie da się nie ruszać nogami, gdy taki utwór wybrzmiewa i te rytmy tak płyną, że po prostu człowiek aż chce się ruszać. Tylko jest jeden mały problem, że odczuwalna temperatura w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, więc jeśli będziemy się bardziej dynamicznie ruszać, no to spocić się to mało powiedziane. No to jeszcze nie jest to ostatnie słowo, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą temperaturę, dlatego że najcieplej będzie około godziny 17. Wtedy odczuwalna temperatura będzie powyżej 30 stopni Celsjusza. Macie jakieś patenty na to, żeby sobie z tym poradzić? Ze mną w studiu teraz jest Łucja, ale Łucja ma 4 lata i się nie odezwie, bo na razie się nie odzywa po prostu, bo ma 4 lata i stwierdziła, że nie odezwie się na antenie. Ja to szanuję bardzo, niemniej jednak jest tutaj obecna i widzi pracę w radiu od kuchni.

0: To był tylko sen. Tak wybrzmiewa ten tekst w tej piosence. Bill Berry, Peter Buck, Mike Miles i Michael Stipe. Oni stworzyli ten utwór, napisali tekst i piosenkę i muzykę do tego utworu. To bardzo stary już utwór, tak naprawdę. No może nie tak bardzo stary, ale z 1991 roku, a więc nie pierwszej młodości. No niemniej jednak Losing My Religion to chyba najbardziej znany utwór grupy R.E.M., prawda?
1: Lato z Radiem Emaus.
0: Prawda, powiedziałem. No ładnie to zabrzmiało też.

Poznaniu, jeśli popada, to dopiero w niedzielę, a proszę bardzo, w Krakowie już na Brackiej coś tam kropi, o tym za chwilę Grzegorz Turnał. No a już za niecałe 7 minut na naszej antenie Lilia Łada, informacje Radia Emaus i po informacjach będzie więcej o pogodzie.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.
2: 14 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Lotnicy z poznańskich Krzesin szykują się do defilady w Warszawie. Rezerwat w Grzybowie zaprasza do średniowiecznego grodu. Politycy wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości nie przejmują się tym faktem. Lotnicy z bazy w Krzesinach od tygodni szykowali się do warszawskiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. W Powidzu szlifowali współpracę z załogami innych maszyn, a jutro zobaczymy efekty ćwiczeń, mówi kapitan Sonia Popko z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
4: Przeloty pokazują. No tutaj akurat w formacjach, więc to troszeczkę inaczej wygląda. Będzie nas więcej. Połączone loty z innymi samolotami, które również wezmą udział. Więc tutaj bardziej chodzi o synchronizację tego przelotu, ale tak naprawdę to jest nasza codzienność.
3: W sobotę nad Warszawą będzie można zobaczyć w powietrzu kilkadziesiąt maszyn. Będą to śmigłowce i samoloty różnych typów. W Trójmieście z kolei odbędzie się parada morska.
1: Informacje z Wielkopolski.
3: 22 i 23 sierpnia rezerwat archeologiczny Gród w Grzybowie ponownie zamieni się w średniowieczny gród, a to za sprawą grzybowskiego turnieju wojów. Festiwal ten będzie obchodzić w tym roku ćwierć wieku swojej tradycji. Dla odwiedzających zaplanowano atrakcje zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i pasjonatów wczesnego średniowiecza, zapowiada Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
5: Warsztaty kulinarne, wypieki kołaczy na miodzie, zielarstwo, rymarstwo, wikliniarstwo, walstwo, pokaz wytopu żelaza, budowa pieca hutniczego, oczywiście Grzybowska Akademia Małego Archeologa, która jest adresowana do naszych najmłodszych odbiorców, strzelanie z kuszy, miniatur katapult i onagerów, gry i zabawy historyczne, malowanie twarzy oraz strefa dla dzieci. Oczywiście turniej zręcznościowy dla wojów.
3: Festiwal rozpocznie się w sobotę, 22 sierpnia o godzinie 13 i potrwa do 18. W niedzielę natomiast zabawa będzie trwać od 11 do 16.
1: Informacje z Poznania.
3: W Poznaniu trwają obchody Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Uroczystości rozpoczęły się o 9.30 mszą świętą w intencji Wojska Polskiego, odprawioną pod przewodnictwem biskupa Jana Glapiaka w kościele garnizonowym przy ulicy Szamarzewskiego. Główne obchody rozpoczęły się natomiast o godzinie 11.30 na Placu Wolności. Po prezentacji pododdziałów i krótkim koncercie orkiestry wojskowej uczestnicy mogli obejrzeć wystawiony sprzęt wojskowy. Druga część obchodów Święta Wojska Polskiego odbędzie się jutro w Muzeum Broni Pancernej. Będzie tam można obejrzeć m.in. pojazdy pancerne Wojska Polskiego oraz wystawę poświęconą historii Mieczysława Białkiewicza, uczestnika wojny obronnej 1939 roku.
1: Informacje z kraju.
3: Politycy ugrupowania Rozwój Plus nie są już w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy, którzy dołączyli do frakcji Mateusza Morawieckiego, zostali wyrzuceni z macierzystej partii. Większość z nich nie przejmuje się jednak swoim losem. Dla posła Roberta Gontarza skreślenie z listy PiS nic nie zmienia, bo jak mówi, zamierza skupić się na pracy na rzecz Polski.
6: Ciężka praca, wyzwania, które stoją przed nami, raczej skupiają nas w kierunku pracy, zajmowania się tym, co jest naprawdę istotne, a mniej trochę odpoczynku. To wyjątkowo mało ogórkowy jest ten sezon ogórkowy.
3: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o usunięciu z partii klubu parlamentarnego PiS 38 posłów oraz dwóch senatorów związanych z klubem Rozwój Plus. Wśród wyrzuconych jest też były premier Mateusz Morawiecki.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: Jak pogoda będzie wpływać dzisiaj na nasz organizm? No, to zależy kto co lubi, bo jeśli wpływa na was biomet, jeśli jesteście meteopatami, no to możecie dzisiaj odczuwać rozdrażnienie, możecie odczuwać rozkojarzenie, możecie czuć się naprawdę niekomfortowo, mówiąc delikatnie, bo jest gorąco i sucho i warunki biometeo niekorzystne. Ale jeśli ktoś w ogóle się tym nie przejmuje i słucha dobrej muzyki, i słucha Radia Emaus, i jest pozytywnie nastawiony do życia, no to fakt, że jeszcze jest dobra jakość powietrza dzisiaj, no to już w zupełności wystarczy do tego, żeby mieć dobry piątek, a poza tym piątek, weekendu, początek, więc to sam w sobie musi być pozytywne. Bezchmurne niebo nad nami, no to pewnie dla tych, którzy chcieliby podlewać sobie jakiś ogródek, i to nie za własny koszt, czyli za wodę, którą gdzieś tam macie na ogrodzie, tylko żeby deszcz to zrobił za was, no to, to trochę słabo dzisiaj z tym, bo deszczu nie będzie, ale deszcz ma popadać w niedzielę, więc no niedziela to będzie dzień odpoczynku dla nas, a deszcz niech sobie pada, prawda? Może tak być chyba.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Teraz ci coś pokażę, Lilio. Zablokował się przycisk on-off w naszej klimatyzacji i to oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że za chwilę chyba się zamrozimy tutaj, bo nie jestem w stanie wyłączyć tego.
1: No, ładna rzecz.
0: Co ty na to?
1: No, myślę, że trzeba tutaj poszukać jakiegoś fachowca od rzeczy technicznych.
0: No, ale to właśnie, ja tu bardziej humanista jestem, a nie taki od technicznych rzeczy. Po prostu przycisk został uruchomiony i się nie odruchomił.
1: Po prostu przez te upały tak intensywnie włączaliście przycisk, że się biedny zablokował.
0: On po prostu zasnął. No, tak. Ten przycisk zasnął i powiedział, że już nie będzie się wyłączał, teraz będzie tylko oziębiał nas. No i ta temperatura spada. Więc jeśli za godzinę nie będzie informacji Radia Emaus, a nie będzie, bo będziemy się łączyć z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, to też może mieć związek z tym, że my tutaj się lekko schłodzimy. Tak nawet bardzo możemy się tu schłodzić.
1: Ale podejdźmy do tego na zimno.
0: Podejdźmy do tego na zimno, nie na mroźno może. Więc jeśli na zimno, to da się jakoś to przeżyć. Tym bardziej, że na zewnątrz temperatura odczuwalna teraz 29 stopni Celsjusza. To już nie są przelewki. A właśnie a propos przelewek, coś trzeba wypić, żeby uzupełnić wodę, elektrolity w organizmie. Jak najbardziej polecamy. No to myślę, że to jest też dla nas też czas, żeby coś uzupełnić, jeśli chodzi o organizm, prawda?
1: I słusznie mówisz, idziemy.
0: I idziemy.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Nie usłyszycie o godzinie 15 Lili Łady. Nie będzie informacji w Radiu Emaus o godzinie 15. Dlaczego? Ano dlatego, że dzisiaj jest piątek, a w piątek łączymy się o 15 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, skąd nadamy oczywiście koronkę do Miłosierdzia Bożego. Jak robimy to co tydzień. Dodatkowa informacja dla tych, którzy nie są wtajemniczeni i rzadko bywają na naszej, rzadko nas słuchają, to to, że w piątek konkurs popołudniowy nie zaczyna się o 15.15, tylko nieco opóźniony jest z uwagi na to, że rozpoczyna się dopiero po zakończeniu transmisji z Krakowa Łagiewnik. Jeszcze jedna informacja, ale to jest ta dobra informacja, że w piątek, w związku z tym, że konkurs jest stosunkowo krótszy, no to od razu usłyszycie wszystkie podpowiedzi, które mają was prowadzić do rozwiązania, a nie będę ich dozował, jak to czynię w pozostałe dni tygodnia, bo w piątek konkurs zacznie się później, no i też będziecie mieli mniej czasu na dedukcję w związku z tym, a zatem wszystkie podpowiedzi do zagadki popołudniowej będą ujawnione od razu. Pewnie większość z was o tym wie, ale gdybyście nie wiedzieli, to ja o tym mówię. Powiedziałem, że o 15 nie usłyszycie Lili Łady, ale usłyszycie ją już za 10 minut, bo wtedy... A jej audycja u proboszcza w parafii i u proboszcza w parafii będzie właśnie Lilia Łada. Jaka to będzie parafia, jaki to będzie proboszcz, przekonacie się za chwilę, a informacje Radia Emaus najbliższe o godzinie 16, bo o 15, przypomnę, łączymy się z Krakowem Łagiewnikami.

0: Muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Bambuk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: 90. urodziny Kalwarii w Bogdanowie pod Obornikami. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i dożynki powiatu gostyńskiego na Świętej Górze w Gostyniu. Odpust w sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Harbielinie i odpusty Świętego Rocha oraz błogosławionej siostry Sancji Szymkowiak w kościele w Poznaniu. Jak zwykle wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: Kalwaria w podobornickim Bogdanowie ma już 90 lat. Obchody rocznicy poświęcenia Kalwarii rozpocznie msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Zostanie odprawiona w piątek, 14 sierpnia o godzinie 18. Mówi ksiądz Paweł Książkiewicz, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, która zarządza Kalwarią.
2: Zaprosiliśmy na tą uroczystość księdza arcybiskupa, który przyjął nasze zaproszenie. Będziemy odprawiać mszę świętą przy stacji ostatniej, tam gdzie jest ołtarz, gdzie są trzy krzyże. W tej uroczystości będzie uczestniczył poprzedni proboszcz parafii Kwarnej, ksiądz kanonik Józef Kamzol. Będzie także ksiądz wikariusz Stanisław Tokarski, który na samym początku swojego kapłaństwa był tutaj, to były bodajże lata 1980-81. Będą także towarzyszyli tej mszy świętej kapłani z miasta Oborniki, ksiądz Zbigniew Urny i ksiądz Rafał Banaszak. Odprawiamy mszę świętą z formularza podwyższenia krzyża i po tej mszy świętej będzie zakończenie, ale to już przy stole, przy poczęstunku.
1: 90 lat Kalwarii to sporo czasu, ale jej historia zaczęła się znacznie wcześniej. Na wzgórzu w Bogdanowie, na którym powstała w średniowieczu, stał kościół Świętego Ducha, a później były szwedzkie szańce.
2: Dokładna data poświęcenia to jest 15 sierpnia 1936 rok. Na tę uroczystość przygotowaliśmy reprint broszury z roku 1937, gdzie bardzo, bardzo szczegółowo jest opisana cała budowa, poszczególne stacje. W ogóle inicjatywa pochodziła od księdza Stefana Szymańskiego, który urodził się w Wielichowie. To był rok 1876 i bardzo go natchnęła ta myśl właśnie, żeby wybudować taką kalwarię, gdy zobaczył, jakie jest powodowanie terenu tutaj na tym malowniczym wzgórzu bogdanowskim. Stwierdził, że jest tutaj pewien potencjał duchowy, który trzeba wykorzystać i to było początkiem powstania.
1: Sama budowa zaczęła się jednak dopiero pod koniec lat 20. ubiegłego wieku, a ukończono ją w 1936 roku. Podczas odpustu będzie można zapoznać się z przewodnikiem po Kalwarii, a także oczywiście odwiedzić wszystkie stacje pieczołowicie odbudowane po zniszczeniach wojennych.
0: U proboszcza w parafii.
1: Ojcowie Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu zapraszają 15 sierpnia na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, połączoną z dożynkami powiatu gostyńskiego, mówi ksiądz Marek Dudek, proboszcz parafii.
3: Serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które od lat też połączone są ze świętem plonów powiatu gostyńskiego. Uroczystości rozpoczynamy tradycyjnie dzień wcześniej wieczorem mszą świętą o godzinie 19, w czasie której modlimy się też za naszych bliskich zmarłych i po mszy świętej udajemy się w procesji na gostyński cmentarz, by tam właśnie modlić się za zmarłych, by Matka Boża wniebowzięta dla nich wypraszała niebo.
1: Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 12 przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, ale uroczystości rozpoczynają się znacznie wcześniej.
3: Już od godziny 6 rano rozpoczynają się uroczystości odpustowe pierwszą mszą świętą. Suma odpustowa o godzinie 12 przy ołtarzu polowym, połączona właśnie z dziękczyniem za tegoroczne plony. U nas oprócz zwyczaju przyniesienia wieńcy dożynkowych, bukietów, ziół, kwiatów i chleba, też święcimy zaczyn dla piekarzy. Tutaj z okolicznych piekarni, którego potem na cały rok brany jest zaczyn, by piec chleby dla ludzi.
1: Na uczestników odpustu czeka też wiele innych atrakcji. Jarmark z przysmakami powiatu gostyńskiego, obrzęd święcenia chleba i oczywiście świeży chleb z gostyńskich piekarni. A wieczorem koncert budki suflera.
0: U proboszcza w parafii.
1: Trwa także odpust w sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej Pośredniczki Łask w Harbielinie w powiecie leszczyńskim. Rozpoczął się już 13 sierpnia, a odbywa się pod hasłem Maryja wzywająca do przemiany serca. Pierwszy dzień był poświęcony strażakom, mówi proboszcz parafii świętego Jakuba Większego Apostoła w Dłużynie, która zarządza sanktuarium, ksiądz Wojciech Rzeźnik.
4: W piątek dzień chorych. Modlimy się w intencji chorych. Na każdej mszy można otrzymać sakrament chorych. Msze są o 8:30, 10:00 i 18:00. A dzień taki szczególny, odpustowy, to 15 dzień, czyli w tym roku sobota. Msze o 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00. Tak samo są msze o tych samych godzinach w niedzielę. Niedziela kończy czas odpustu, na mszy o 11:30 będzie biskup Jan Graczek modlił się w intencji dzieci. 15 na mszy o 11:30 modlimy się w intencji małżeństw, kolejną rocznicę ślubu.
1: Odpust zakończy apel maryjny o godzinie 21:00.
0: U proboszcza w parafii.
1: 16 sierpnia parafia pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu zaprasza na uroczystość patrona parafii świętego Rocha. To wyjątkowy święty i warto przy tej okazji sobie o tym przypomnieć, mówi proboszcz parafii ksiądz Piotr Garstecki.
5: Jego otwarcie, posługa chorym, cierpiącym w czasach zarazy, chorób, pomorów różnych, to jest coś niesamowitego. On też w ikonografii zwykle bywa malowany czy rzeźbiony cem, który w legendzie o jego życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Więc święty Roch z jednej strony jest dla nas takim ważnym patronem, uczącym nas otwartości na świat, na ludzi i dla drugiego człowieka. Dlatego też zapraszamy do parafii świętego Rocha 16 na mszę główną, mszę odpustową o 12:15, ale wszystkie msze niedzielne też będą uroczyste. Tę mszę świętą będzie odprawiał o 12:15 ksiądz Franciszek Grobelny, który jest wikariuszem w Kościanie, ale kilka lat temu był też tutaj w naszej parafii, posługiwał jako diakon, więc cieszymy się bardzo z jego obecności.
1: Natomiast 18 sierpnia w parafii odbędzie się odpust ku czci błogosławionej siostry serafitki Sancji Janiny Szymkowiak, patronki kościoła. To była niezwykła osoba i warto ją poznawać, mówi ksiądz Garstecki.
5: Anioł dobroci, z sercem otwartym, usługująca chorym, cierpiącym, niezwykle wrażliwa i otwarta na Bożą miłość, głosząca cześć serca Jezusowego. Niezwykła osoba, warto ją poznawać. W tych dniach trwa nowenna ku czci błogosławionej Sancji. W social mediach można włączyć się w tą modlitwę. A w sam dzień odpustu zapraszamy bardzo serdecznie wraz z siostrami terapeutkami, które też są gospodarzami tego sanktuarium razem z parafią, na uroczystości. Do południa, po godzinie 10:00 będzie msza święta, podczas której będziemy modlić się za zmarłych dwóch wielkich promotorów siostry Sancji, mianowicie kardynała Zenona Grofolewskiego oraz księdza profesora inkuata Mariana Fonkę. To oni zadbali o to, żebyśmy o niej nie zapomnieli, też od takiej strony oficjalnej, urzędowej w procesach beatyfikacyjnych odegrali wielką, wielką, wielką rolę. Ksiądz kardynał Zenon Grofolewski często bywał tutaj w sanktuarium i nieustannie nam przypominał, że dostaliśmy świętą. Nasi święci patronowie pokazują, że warto żyć dla tej miłości, to serce Panu Bogu oddać, bo miłość miłości niczego nie może odmówić, jak powiadała siostra Sancja. No i jeśli idziemy z Panem Bogiem, to na całość, na przepadłe. Też niejednokrotnie powtarzała te słowa.
1: O godzinie 16:00 parafia zaprasza na nieszpory, a o godzinie 18:00 rozpocznie się suma odpustowa, której będzie przewodniczył biskup Damian Bryl. Na koniec mszy świętej odbędzie się tradycyjna procesja wokół kościoła z relikwiami błogosławionej Sancji, zakończona modlitwą o uproszenie łask za wstawiennictwem błogosławionej.
0: U proboszcza w parafii.
1: Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na pierwsze w Polsce misterium, a na imię było jej Maryja. Zaplanowano je 14 sierpnia o godzinie 20:30. To misterium o pokornej służebnicy Pana, którą wybrał Bóg przed wiekami na matkę swojego Syna, wyjaśnia ksiądz Sławomir Chomącik, kustosz sanktuarium. Przez poszczególne sceny z życia niewiasty z Nazaretu pragniemy przejść razem z nią drogę jej wiary, nadziei i miłości, odkrywając tym samym ścieżkę, po której Bóg pragnie prowadzić i nas dzisiaj.
6: Pierwsza scena to tak zwana protoewangelia, która ma osadzenie w Księdze Rodzaju, gdzie już jest zapowiedź Matki Najświętszej, a potem te wydarzenia, które są zawarte w Ewangelii, czyli zwiastowanie, nawiedzenie, narodzenie Pana Jezusa, cud w Kanie Galilejskiej, scena pod krzyżem, ale jest także takie wydarzenie, o którym Biblia nie wspomina, czyli spotkanie Pana Jezusa Zmartwychwstałego ze swoją Matką. O tym Ewangelia nic nie mówi.
1: Misterium odbędzie się na placu przed Bazyliką, a przedstawi je grupa licheńskich aktorów Magnificat. Tworzą ją osoby od wielu lat zaangażowane w przygotowanie wydarzeń religijnych i artystycznych w sanktuarium, m.in. Misterium Męki Pańskiej, dzieląc się swoim talentem, czasem i świadectwem wiary.
0: U proboszcza w parafii. Lato z Radiem Emaus.

16 minut brakuje nam do godziny 15. Ważna informacja dla kierowców. Przed kilkudziesięcioma minutami doszło do poważnego zdarzenia na skrzyżowaniu Krzywoustego i Anny Jantar w Poznaniu. Tam doszło do dachowania samochodu osobowego. No i jedna osoba jest ranna w wyniku tego zdarzenia, ale utrudnienia trwają. W kierunku ronda Rataje możecie jechać z opóźnieniem. Przypominam, motosygnały podały informację, że doszło do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulicy Krzywoustego i Anny Jantar. Tam dachowanie samochodu osobowego, jedna osoba ranna. Uważajcie na utrudnienia w kierunku ronda.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Faryzeusze przychodzą z konkretnym pytaniem, ale nie interesuje ich prawda. Zastawiają na Jezusa pułapkę. Chcą Go wystawić na próbę. Często posługują się w tych intrygach dramatem człowieka. Dziś pytają o tych, którym wspólne życie się rozpadło. Innym razem postawią kobietę cudzołożną. Jezusa na szczęście interesuje człowiek. Jest wrażliwy na ludzką biedę. Jeśli upomina, to po to, by ocalić. Nigdy poniżyć ani potępić. Jezus chce naszego dobra. Czy nie wykorzystuje innych dla własnych celów?

0: sama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Miłosierny Zbawicielu świata, Jezusie, Synu Boży, gdy chodziłeś po tej ziemi, nauczałeś i czyniłeś cuda, szły za Tobą tłumy. Ale w godzinach odrzucenia i pod Twoim krzyżem na Golgocie pozostało niewielu. Tylko Twoja matka, kilka innych niewiast i umiłowany uczeń. Tylko tylu spośród tysięcy, które karmiłeś, uzdrawiałeś, nauczałeś, którym odpuszczałeś grzechy. Tylko ta garstka wiernych pozostała przy Tobie do końca, aż po sam krzyż. Byli z Tobą od początku, słuchali Ciebie, żyli z Tobą, patrzyli na miłosierdzie, które ludziom czyniłeś. Dlatego święty Jan pisał, że widział i świadczy o tym, że Bóg posłał swego Syna jako Zbawiciela świata. I my dziś przychodzimy pod Twój krzyż i patrzymy oczami wiary na Ciebie, który zostałeś do Niego przybity i na Nim umierasz. My też możemy słuchać Twojego słowa, żyć z Tobą, patrzeć na Ciebie ukrytego w białej hostii, doświadczać Twego miłosierdzia. Przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy, dopomóż nam, Panie, aby nasze przebywanie w Twojej obecności, słuchanie Słowa Bożego, korzystanie z sakramentów świętych i daru modlitwy, a także dostrzeganie Twojej obecności i Twego działania w naszej codzienności umacniało naszą wiarę. Chcemy bowiem, jak święty Jan, świadczyć, że Ty, Jezus z Nazaretu, jesteś prawdziwie Synem Bożym, jedynym Zbawicielem świata, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, pod którym bylibyśmy zbawieni. Wiemy, że Ty naprawdę wszystkim okazujesz swoje miłosierdzie, bo za każdego oddałeś życie, by każdy je miał na wieki.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest miłość. Dlatego z naczyniem ufności przychodzimy do Ciebie, by zaczerpnąć łask dla nas i całego świata. Daj tonącej w grzechach ludzkości poznanie zła i Twego miłosierdzia. Otwórz oczy ślepym, aby dostrzegli miłosierną miłość Ojca Niebieskiego. Oczyść z trądu grzechu pogrążonych w nienawiści, nieczystości, bałwochwalstwie, niszczących życie i godność człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących z powodu wojny i trudnych doświadczeń. Umocnij czyniących dobro. Wlej nadzieję w serca ludzi walczących o sprawiedliwy pokój wszędzie tam, gdzie toczą się wojny i łamane są podstawowe prawa człowieka. Wspieraj dzieło moralnego odrodzenia naszego narodu i Europy. Błogosław naszym rodzinom, rolnikom, wypoczywającym na wakacjach, aby ten czas służył wzmocnieniu ciała i ducha. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Ewige Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein, schmerzhaftes Leiden.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Отче предвечный, приношу тебе тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. radzi w ostradaniu.
5: Nie

Uwielbiamy Cię, Panie, za wiarę, bo ona tłumaczy sens trudnych doświadczeń spotykających nas w życiu. Dziękujemy za dusze niewinne, poddawane wielu doświadczeniom, a żyjące żywą wiarą. One są ofiarami, które podtrzymują świat w istnieniu. Dziękujemy za Matkę Miłosierdzia, która uczy nas, że nagrodą za współpracę z Twoim zbawczym miłosierdziem jest niebo. Za Kościół, cieszący się dziś świętością życia siostry Faustyny i radujący się owocami nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. Niech we wszystkim będzie uwielbione miłosierdzie Twoje.

0: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach nadaliśmy dla Was koronkę do Miłosierdzia Bożego.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.
0: A już za chwilę na naszej antenie konkurs popołudniowy, na który serdecznie zapraszam, a zatem można się już powoli przygotować.

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Piątkowy konkurs popołudniowy ma to do siebie, że za chwilę usłyszycie ode mnie wszystkie podpowiedzi, które są potrzebne do tego, żeby wydedukować, jakie to słowo dzisiaj jest poszukiwane w konkursie popołudniowym. Zazwyczaj jest tak, w innych dniach tygodnia, że podaję wam te podpowiedzi stopniowo. A dzisiaj, skoro piątek i skoro ten konkurs jest krótszy, bo zaczął się później z uwagi na transmisję z Krakowa, no to od razu usłyszycie za chwilę ode mnie wszystkie podpowiedzi, które pozwolą wam dotrzeć do właściwego słowa, które rozwiązaniem do zagadki jest. Do wygrania dzisiaj książka, imponująca książka, ponad 550 stron czytania, Znak woli i mocy Dariusza Balcerzyka. Niesamowita opowieść, osadzona w średniowieczu, głęboka wiara i twarda polityka, mroczne tajemnice i groźne potyczki, zaufanie i zdrada. No i tę książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Czyta się niesamowicie, wciąga od pierwszej strony do ostatniej, a więc myślę, że to jest doskonały pomysł na to, żeby zaopatrzyć się w lekturę, znakomitą lekturę do przeczytania. Ciężka książka, więc niewysyłalna. Trzeba ją odebrać w ciągu 14 dni z naszej redakcji, ale żeby dopełnić szczęścia, to dorzucam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus, no i może smycz Radia Emaus, żeby był taki komplet imponujący. A zatem książka Znak woli i mocy Dariusza Balcerzyka, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dwie zakładki i smycz Radia Emaus. To jest nagroda dla zwycięzcy. A żeby wygrać, to trzeba grać i trzeba

0: To jest podpowiedź, która jest bardzo ważna. Zwierzęta kryją się w dzisiejszym rozwiązaniu. I tak, na wstępie wspak mały koń. Na wstępie rozwiązania wspak mały koń. Druga podpowiedź, burak może być. Trzecia podpowiedź, na końcu łaciate na łące pasące się. I czwarta podpowiedź, ostatnia, słodki. Czwarta podpowiedź to słodki. 71,48 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko wydedukujecie. A to słowo, do tego słowa prowadzą was następujące podpowiedzi. Zwierzęta kryją się w dzisiejszym rozwiązaniu i tak na wstępie wspak mały koń. Kolejna podpowiedź, burak może być. Następna podpowiedź, na końcu łaciate, na łące pasące się. No i jeszcze jedna podpowiedź, słodki. 71,48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu rozwiązania. Książka Znak Woli i Mocy, napisana przez Dariusza Balcerzyka, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, dwie zakładki i smycz czekają na zwycięzcę.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
9: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: jaką radością jest przypomnienie sobie, że Maryja jest naszą matką. Skoro nas kocha i zna nasze słabości, czegóż możemy się lękać?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy w Radiu Emaus trwa. Znacie wszystkie podpowiedzi, więc w zasadzie nie powinno być trudności, więc ja zachęcam do tego, żeby wysłać SMS na 7148 za złotówkę i 23 grosze. I ani grosika więcej. Złotówka i 23 grosze, tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs pod 7148. No i w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które przychodzi wam do głowy, gdy słyszycie takie podpowiedzi. Zwierzęta kryją się w dzisiejszym rozwiązaniu. Na wstępie wspak mały koń. Zwierzęta kryją się w dzisiejszym rozwiązaniu. Na wstępie wspak mały koń. Kolejna podpowiedź. Burak może być. Burak może być. To kolejna podpowiedź. Następna podpowiedź. Na końcu rozwiązania łaciate na łące pasące się. Na końcu rozwiązania łaciate na łące pasące się. No i ostatnia podpowiedź, słodki. 7148, złotówka i 23 grosze. To jest koszt wiadomości wysłanej pod 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, po słowie zagadka postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie rozwiązanie do zagadki, czyli słowo, które wydedukowaliście albo wydedukujecie już lada moment. Na to liczę. Znak woli i mocy. Ta książka autorstwa Dariusza Balcerzyka, ponad 555 stron czytania, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, osadzona w średniowieczu, ta powieść, no myślę, że ciekawa propozycja, jeśli chodzi o książkę na ten czas, który teraz mamy. No i do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus, żeby była pełnia szczęścia. To jest nagroda, którą odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni naszego konkursu w ciągu 14 dni z naszej redakcji. Od razu zaznaczam, książka niewysyłalna, bo zbyt ciężka. Także trzeba ją odebrać osobiście.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Teraz utwór o czymś, co kompletnie się dzisiaj nie przyda, chociaż Francuzi mają na to dwa określenia, bo tytuł tego utworu, który zaśpiewa za chwilę Rihanna razem z JMZ, to Umbrella. Francuzi mówią parasol na to coś, co ma chronić przed słońcem, i parapluie na to coś, co ma chronić przed deszczem. Więc parasol dzisiaj by się przydał i dla Francuza, no ale parapluie to nie za bardzo, bo pada

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to sprawdzamy, czy po drugiej stronie jest ze mną Łukasz. Halo, Łukaszu, jesteś tam?
2: Tak, jestem, witam bardzo serdecznie.
1: Witam cię serdecznie. Powiedz mi, mój drogi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: O, oczywiście Poznań, ale dzielnica to Wilda. Wilda taka niegłęboka, no brzeg raczej droga nęglińska.
1: Rozumiem, głęboka Wilda. Ładnie to zabrzmiało. Ja zawsze mówię, że Wilda to tak z angielskiego wild. Oczywiście tutaj drobnym żartem to nazywam. Łukaszu, ale my nie o Wildzie będziemy teraz rozmawiać, o tej pięknej dzielnicy w Poznaniu, tylko będziemy rozmawiać o zagadce. A zagadka dzisiaj kryje w sobie dwa zwierzęta. Zgodzisz się?
2: Mhm,
1: tak. Jakie zwierzęta są ukryte w dzisiejszej zagadce?
2: Ucyk i krowy.
1: No tak, dobra, no to teraz tak. Na wstępie mamy wspak małego konia, czyli kto jest na wstępie?
2: Kuc, wspak to będzie cuk.
1: No tak, kuc, cuk, oczywiście o to chodzi. Kuc, nie kucyk, tylko kuc będzie. No i teraz tak, na końcu mamy na łące pasące się, już powiedziałeś?
2: Krowy.
1: Krowy, tak. No i teraz burak może być, słodki. Co jest rozwiązaniem dzisiejszej zagadki? Jakie to słowo?
2: Cukrowy.
1: Cukrowy, oczywiście, że tak. Cukrowy. Mój drogi, no to książka, książka 555 stron czytania. Znakomita książka, osadzona w średniowieczu. Znak woli i mocy Dariusza Balcerzyka. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. To już jest twoja nagroda. Gratuluję ci serdecznie. Do tego dwie zakładki Radia Emaus. No i jeszcze, jakby tego było mało, smycz Radia Emaus. Bardzo praktyczna rzecz, którą można wykorzystać chociażby do tego, żeby nie zgubić kluczy albo nie zgubić jakiegoś identyfikatora, tego, co się przyczepi do tej smyczy. No i wtedy jest większa szansa na to, że to będzie zabezpieczone. Gratuluję ci serdecznie, mój drogi. Przekazuję ci teraz głos. Możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
2: No to bardzo serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę. Całą trójkę dzieci, oni teraz siedzą, właśnie słuchają mego głosu w radiu. Lucję, Karinkę, Pawełka oraz małżonkę. Niedawno mieliśmy 12 rocznicę ślubu. Droga żono Kingo, kocham całym sercem.
1: Piękne to było to wyznanie na koniec dla żony. Lucja, Karinka i?
2: Paweł.
1: I Paweł, dobra. Pozdrawiamy też i żonę oczywiście też serdecznie pozdrawiamy. Ciebie, Łukaszu, też serdecznie pozdrawiamy. No i gratulujemy, bo dzisiaj byłeś bezkonkurencyjny, muszę ci powiedzieć, jeśli chodzi o szybkość dedukcji. Więc brawo, brawo, brawo dla ciebie. Za chwilę SMS zwrotny mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrodę. Książka ciężka, więc trzeba po nią przyjechać. Ale myślę, że to będzie sama przyjemność odwiedzić naszą redakcję. Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla najbliższych. Pozdrawiamy serdecznie, a za chwilę u nas na antenie Oskar Cyms. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre

0: Jest punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na misterium. Święto Wojska Polskiego w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Szefowie Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadal czekają na generalskie awanse. Pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Tak, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej nazywa misterium, a na imię było jej Maryja. Rozpocznie się ono dziś o godzinie 20:30. To misterium o pokornej służebnicy Pana, którą wybrał Bóg przed wiekami na matkę swojego syna, wyjaśnia ksiądz Sławomir Chomącik, kustosz sanktuarium. Przez poszczególne sceny z życia niewiasty z Nazaretu pragniemy przejść razem z nią drogę jej wiary, nadziei i miłości, odkrywając tym samym ścieżkę, po której Bóg pragnie prowadzić nas i dzisiaj.
3: Pierwsza scena to tak zwana protoewangelia, która ma osadzenie w Księdze Rodzaju, gdzie już jest zapowiedź Matki Najświętszej, a potem te wydarzenia, które są zawarte w Ewangelii, czyli zwiastowanie, nawiedzenie, narodzenie Pana Jezusa, cud w Kanie Galilejskiej, scena pod krzyżem, ale jest także takie wydarzenie, o którym Biblia nie wspomina, czyli spotkanie Pana Jezusa Zmartwychwstałego ze swoją Matką. O tym Ewangelia nic nie mówi.
2: Misterium odbędzie się na placu przed Bazyliką, a przedstawi je grupa licheńskich aktorów Magnificat.
1: Informacje z Poznania.
2: 15 sierpnia będzie można się wybrać do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Na uczestników czekają liczne atrakcje w ramach Święta Wojska Polskiego. Poza wystawą czasową zatytułowaną Wielkopolanie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, przygotowano warsztaty i rekonstrukcję, informuje Justyna Motylewska z Muzeum Broni Pancernej.
4: Niewątpliwie jedną z największych atrakcji będzie uruchomienie pojazdów pancernych z okresu II wojny światowej oraz pokaz współczesnego, nowoczesnego sprzętu wojskowego. Będą też warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, o które zadba Państwowa Straż Pożarna, warsztaty survivalowe, między innymi rozstawiania namiotu, które przeprowadzą harcerze, będzie moc zabaw, animacji, konkursów dla dzieci i dla młodzieży oraz wojskowa grochówka prosto z kuchni polowej.
2: Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 16. Wstęp jest wolny.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W przyszłym tygodniu rozpocznie się kolejny etap przebudowy ulicy Piątkowskiej w Poznaniu przy skrzyżowaniu z ulicą Trójpole. Od wtorku 18 sierpnia ruch w obu kierunkach będzie się odbywał wahadłowo i będzie dotyczył także autobusów linii numer 168, 178, 190, 193 oraz 322 i 216. Ze względu na możliwe trudności ze skrętem autobusów przegubowych w lewo w ulicy Juraszów, podczas prac linie te będą obsługiwały okresowo autobusy 12-metrowe.
1: Informacje z kraju.
2: Szefowie Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadal czekają na generalskie awanse. Wnioski w tej sprawie czekają na podpis prezydenta Karola Nawrockiego od 3 miesięcy. Żałuję, że prezydent nie podjął nadal w tej sprawie pozytywnej decyzji, powiedział w rozmowie z dziennikarzami minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: Wniosek został złożony na początku maja. Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia i przyjechać do Polski. Więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona, bo są to osoby, które absolutnie na to zasługują.
2: Minister dodał, że awanse generalskie byłyby formą docenienia także tego, w jak trudnych warunkach obie służby działają. Wroga agentura, przypomniał Tomasz Siemoniak, prowadzi liczne akcje dywersyjne i sabotażowe przeciwko naszemu państwu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: A pogoda broni się dzielnie, a w zasadzie temperatura broni się dzielnie. 29 stopni na termometrach w Poznaniu. Bezchmurne niebo. A temperatura odczuwalna? No już jest 30 stopni, proszę. I 1021 hektopaskali na barometrach. Czy ciśnienie będzie rosło, czy będzie spadać? No to w zależności od tego, czy ktoś wam podniesie ciśnienie. Mówię o ciśnieniu krwi. A jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, no to raczej będzie spadać. W nocy to już będzie 1017 hektopaskali, a jutro to 1013 hektopaskali. Czy będą się zmieniały warunki biometeo? Bo są podobno niekorzystne. Jutro też podobno będą niekorzystne. No to zmienią się w nocy. W nocy biometeo będzie korzystny. No i w nocy prawie bezchmurne niebo nas czeka. Znowu będzie można obserwować gwiazdy. Może jakieś jeszcze jakieś zbłąkane Perseidy gdzieś tam się pojawią. To warto je zobaczyć. A jeśli chodzi o to, jak będzie z termiką w nocy, bo dzisiaj w dzień gorąco i sucho, jutro będzie upalnie i sucho, a w nocy dzisiaj będzie tylko ciepło i sucho, bo temperatura odczuwalna dziś w nocy to 15 stopni.

0: A pani redaktor to w końcu widziała te Perseidy, czy nie? Czy
1: no
0: wolne?
1: Nie widziałam. Żadnych marzeń. To jest, nie mam co liczyć, że mi się jakieś marzenia spełnią.
0: No, nie, no to po prostu...
1: Jestem zbulwersowana.
0: Nie, no to jak ty idziesz w tę stronę, to fusy z kawy, takie rzeczy. Możesz tam gdzieś popatrzeć, może coś zobaczysz, ale...
1: Perseidy w fusach z kawy?
0: Ja mówię teraz o tych twoich gusłach, o których mówisz, że tam coś ci spełni życzenie. No, to trzeba mieć dobrych ludzi wokół i wtedy oni spełniają wszystkie życzenia, nawet jak się o nich nie pomyśli. Bo dobrzy ludzie wiedzą, czego tak naprawdę potrzebujesz w życiu. Więc jeśli masz takich wokół, czego ci szczerze życzę, no to oczywiście oni będą wiedzieli, jak ci sprawić przyjemność. A jeśli chodzi o to, że nie widziałaś tych spadających gwiazd, nic straconego. Teraz ostatnia nadzieja. Sanach i Dawid Podsiadło u nas na antenie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: To tylko z pozoru historia nie na temat i nie o dzisiejszym patronie, świętym Maksymilianie Marii Kolbem. Oto II wojna światowa dobiega końca, gdy na japońskim niebie pojawia się amerykański bombowiec. Skrywa w sobie bombę atomową, która ma zniszczyć port w mieście Kokura. Kokurę skrywają jednak gęste chmury, dlatego śmiercionośny ładunek zostaje zrzucony na cel zastępczy – Nagasaki. Punktem orientacyjnym jest tutaj katedra świętej Marii w Urakami, największy kościół ówczesnego Dalekiego Wschodu, postawiony w samym sercu chrześcijańskiej dzielnicy Nagasaki. W ciągu kilku sekund rozpętuje się tam prawdziwe piekło, które pochłonie 80 tysięcy ofiar. Tymczasem zbudowany przez świętego Maksymiliana Kolbego klasztor nadal tam stoi. Stracił zaledwie szyby w oknach, a mieszkający w nim zakonnicy od razu po eksplozji ruszają z pomocą potrzebującym. Tylko jak to możliwe? Otóż gdy kilka lat wcześniej ojciec Kolbe przyjechał z misją do Japonii, zaoferowano mu ziemię pod klasztor właśnie w owej dzielnicy Urakami. Odparł wtedy: tu nie możemy budować. Wkrótce spadnie tutaj ognista kula i wszystko zniszczy. Wprawił tymi słowami wszystkich w osłupienie, ale jak zwykle poszedł bez wahania za głosem niepokalanej. Zbudował klasztor, tyle że po drugiej stronie pobliskiej góry, i uratował tym samym od pewnej śmierci wszystkich swoich japońskich współbraci. Zatem warto wiedzieć, komu być posłusznym.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
3: Prawie 13 minut po godzinie 16. O 16.30 propozycje kulturalne mieć będę dla was. A w zasadzie to będzie serwis kulturalny, więc posłuchacie pewnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Za 10 minut na naszej antenie serwis kulturalny, ale zanim o tym, to zadam wam pytanie. Ilu poznaniaków weszło na szczyt, który nazywa się Annapurna? 8091 metrów nad poziomem morza. No, okazuje się, że tylko jeden poznaniak tego dokonał. Dokonał tego Mariusz Sprutta, który stanął na wierzchołku 23 października 1991 roku. Zdobył szczyt samotnie od obozu czwartego, wspinając się skrajnie trudną południową ścianą Annapurny. Działał w ramach międzynarodowej ekspedycji. No i kim jest Mariusz Sprutta? To jest muzykujący himalaista, jak sam o sobie mówi, jak niektórzy o nim mówią. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Geolog i geomorfolog, tak mógłby o sobie powiedzieć. A oprócz tego, no muzyk zespołu Jill Real Maniacs, i ten zespół dzisiaj wystąpi w Poznaniu. Gdzie wystąpi? O 16.30 serwis kulturalny, więc bądźcie blisko, wtedy dowiecie się, gdzie możecie po pierwsze posłuchać zespołu Jill Real Maniacs, ale także spotkać się z Mariuszem Spruttą, bo będzie tam obecny wśród członków tego zespołu, no a poza tym będą też inne informacje kulturalne, z których być może skorzystacie. To już za niecałe 9 minut na naszej antenie serwis kulturalny. A teraz o tych, którzy mają w sobie jakieś supermoce. Ja na przykład jestem leworęczny.
2: Mam

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
8: Ostatnie dzisiaj informacje kulturalne, serwis kulturalny Radia Emaus. Zaczynamy od propozycji, którą ma Bazar Poznański. Bazar Poznański, ulica Ignacego Paderewskiego 8 i tam o godzinie 17, czyli już za niecałe pół godziny, koncert Broadway Musicals przy świecach. Dlaczego musicals? Dlaczego liczba mnoga? Bo będą musicale. Koty, Deszczowa Piosenka, Dzwonnik z Notre Dame, Piękna i Bestia, La La Land, Moulin Rouge, West Side Story, Skrzypek na dachu, Mamma Mia i jeszcze pewnie coś się znajdzie. Ten koncert przedstawi największe przeboje, światowe przeboje musicali broadwayowskich w nowatorskich aranżacjach. No i myślę, że jeśli ktoś się wybierze na to spotkanie z musicalem właśnie dzisiaj do Bazaru Poznańskiego o godzinie 17, to nie będzie zawiedziony. Jezioro Łabędzie to też w Bazarze Poznańskim, ale od godziny 18.30, bardziej klasycznie, będzie balet i będzie muzyka na żywo. Taniec na żywo będzie przy świecach. No o tym też warto pamiętać, że to nie tylko piękna kompozycja Piotra Czajkowskiego, ale do tego jest ilustracja taneczna w postaci tańczących balerin. Jezioro Łabędzie to jest taki jeden z bardziej znanych baletów.

0: które można oglądać. Piotr Czajkowski stworzył tę opowieść, no a idealnie do tego choreografię można dopasować, jeśli chodzi o tańczące osoby w balecie. Dzisiaj będziecie mogli się temu przyjrzeć. Bazar Poznański o godzinie 18.30 zaprasza na Jezioro Łabędzie przy Świecach. Koncert z tańcem na żywo. No i teraz koncert Celtic Fusion. Urodziny Wszechświata to dzisiaj właśnie o godzinie 19.00. Wyjątkowy muzyk, ale nie tylko on, bo i jego koledzy. Jill Real Maniacs, tak nazywa się ten zespół. Zespół, który tworzą gitarzysta Michał Tadeusz Jankowski, a także basista i wokalista Mariusz Sprutta. No i Małgosia Hampel, która pomogła zorganizować ten koncert. To wszystko dzisiaj. Jill Real Maniacs wystąpią w restauracji Browarna Przystań przy ulicy Browarnej 37 o godzinie 19.00 początek tego koncertu. Toska przy świecach to koncert, na który zaprasza o 20.00 Bazar Poznański, czyli wspomniana wcześniej lokalizacja. O 20.00 Toska Giacomo Pucciniego, czyli akcja, która toczy się w Rzymie w 1800 roku, gdzie śpiewaczka Floria Tosca kocha malarza Maria Cavaradossiego. Lecz na drodze ich uczucia, ich szczęścia staje bezwzględny prefekt policji. Jeśli chcecie poznać całą tę historię, to o godzinie 20.00 bądźcie w Bazarze Poznańskim przy ulicy Paderewskiego 8 i tam Toska przy świecach, ten koncert. No i oczywiście nie można zapomnieć o festiwalu, który trwa w Poznaniu. Od wczoraj trwa, ale dzisiaj też ważny dzień, bo dzisiaj jedna z gwiazd tego festiwalu między innymi wystąpi. 21 Pilots, ten zespół dzisiaj pojawi się na Bittersweet Festiwalu, ale nie tylko oni tam będą. Jeśli ktoś odwiedzi ten festiwal, to na pewno nie będzie zawiedziony, bo tam mnóstwo znakomitych artystów w jednym miejscu na Poznańskiej Cytadeli. Dzisiaj kolejny dzień tego festiwalu, ale on jeszcze potrwa do jutra. Tak, do jutra. Do jutra potrwa, więc jutro ostatni dzień festiwalu. Jutro gwiazdą ma być Robbie Williams przede wszystkim, ale też inni artyści się tam pojawią. A dzisiaj 21 Pilots na pewno na tym festiwalu też się pojawią. To był serwis kulturalny.
1: Lato z Radiem Emaus.

Tak wyobraźnią gra grupa Wham. Dla tych, którzy nie mogą nigdzie wyjechać, a chcieliby posłuchać na przykład cykady gdzieś tam w tle i wyobrazić sobie, że jesteście w jakimś malowniczym miejscu, a czas urlopu jeszcze to nie jest ten moment dla was, no to Club Tropicana.

Ekumeniczne małżeństwo. Czymże ono jest? Możecie się dowiedzieć dzisiaj więcej na ten temat w audycji Męskim Okiem, tuż po apelu jasnogórskim. Michał Bondyra, jego gość, Michał Paks-Bukowski, między innymi o tym będą rozmawiać, ale Michał Bondyra pojawi się tutaj wcześniej, bo już o 17.30 audycja sportowa Hartowo na Sportowo. Będzie oczywiście o Lechu Poznań, o tym, jak to mgła mogła przeszkodzić Lechowi w rozegraniu spotkania arcyważnego, no ale będzie to dzisiaj także jeszcze spotkanie na naszej antenie z muzyką chrześcijańską. Ta muzyka chrześcijańska, jak zwykle, w liście pokornych. Lista pokornych dzisiaj wieczorem na naszej antenie. Michał Starzyński zaprasza. Piotr Starzyński zaprasza, przepraszam. I to już dzisiaj po godzinie 22. Lista pokornych w jego wydaniu.

0: czas przywitać godzinę 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Odpust i dożynki powiatu gostyńskiego na Świętej Górze w Gostyniu. W poznańskim Starym Zoo powstaje japoński ogród wyobraźni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w całym kraju. Ojcowie Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu zapraszają 15 sierpnia na odpust w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i dożynki powiatu gostyńskiego. O godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Po mszy natomiast planowany jest nietypowy obrzęd, będący gostyńską tradycją, jak mówi ksiądz Marek Dudek, przełożony kongregacji ze Świętej Góry.
3: U nas oprócz zwyczaju przyniesienia wieńcy dożynkowych i bukietów ziół, kwiatów i chleba, święcimy zaczyn dla piekarzy. Tutaj z okolicznych piekarni, którego potem na cały rok brany jest zaczyn, by piec chleby dla ludzi.
2: Odpustowi będzie towarzyszył jarmark dożynkowy i festyn, a święto zakończy koncert Budki Suflera o 19.30.
1: Informacje z Poznania.
2: W zachodniej części Starego Zoo trwa budowa japońskiego ogrodu wyobraźni, projektu wybranego przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Przygotowywane są tereny pod nasadzenia, powstają nowe alejki, a część elementów przyszłego ogrodu zaczyna już nabierać docelowego kształtu, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: W ramach prac przewidziana jest m.in. altana herbaciana, która będzie mogła służyć jako takie miejsce kontemplacji i spotkań związanych z parzeniem herbaty. To będzie altana o takiej lekkiej konstrukcji i tradycyjnym wyglądzie podkreślającym inspirację Dalekim Wschodem. W otoczeniu planowane są też kamienne latarnie, misy i do altany będzie prowadzić ścieżka z nawierzchni mineralnej.
2: Roboty budowlane prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo japoński ogród wyobraźni ma mieć powierzchnię blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych.
1: Informacje kulturalne.
2: Sobotnia msza święta w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Poznaniu o godzinie 10.30, a po niej przemarsz na Stary Rynek i niedzielny koncert finałowy w Muszli Parku Wilsona. To ostatnie punkty światowego przeglądu folkloru Integracje, który trwa w Wielkopolsce. Koncert finałowy rozpocznie się o godzinie 18 i nosi tytuł Folklor bez filtra. Na scenie wystąpią m.in. Polski Zespół Tańca Ludowego Poznań AWF-u oraz Zespół Ondraszek ze Szczyrku, a także zagraniczne gwiazdy Tropeiros do Litoral z Brazylii i Vidanza Mexico. Wstęp jest bezpłatny.
1: Informacje z kraju.
2: Jutro w całym kraju będzie gorąco. Niemal wszędzie temperatura wzrośnie do 30 lub nawet 32 stopni Celsjusza, mówił w Polskim Radiu 24 synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
5: W przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie już taka w zakresie upalnej, czyli od 30 do 32 stopni. Także gorąca sobota przed nami, no i początek zmiany nocą z soboty na niedzielę, kiedy zacznie nasuwać się od północnego zachodu chłodny front atmosferyczny, który przyniesie burze z przelotnymi opadami deszczu. Front ten w niedzielę będzie się przemieszczał stopniowo w kierunku południowo-wschodnim i na północnym zachodzie już się wyraźnie ochłodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla województw opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz dla części województw łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego. Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim oraz w części województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, a także warmińsko-mazurskiego.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: W dzień gorąco dzisiaj, ale w nocy będzie już tylko ciepło. Ciepło i sucho, bo bez deszczu. Temperatura 15 stopni Celsjusza, więc chyba taka w sam raz, jeśli chodzi o noc. A porywy wiatru nocne 25 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia też na tym poziomie porywy wiatru, a w niedzielę powieje mocniej, bo porywy sięgną nawet 40 km na godzinę. Jutro upalnie i sucho. I prawie bezchmurne niebo. A w niedzielę gorąco i mokro, bo może pojawić się deszcz, no i to będzie taki ciepły deszcz, skoro taka temperatura, ale w niedzielę to już tylko 29 stopni, jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną. No i jeśli ma w poniedziałek być jeszcze chłodniej, no ma być jeszcze chłodniej, bo będą tylko 23 stopnie na termometrach, tylko. No to przecież też całkiem sporo, 23 stopnie 17 sierpnia, prawda? No ale już noc na przykład z poniedziałku na wtorek to tylko 13 stopni, a odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ty wchodzisz za chwilę w tryb sportowy, kulturalny, czy może relaksacyjny?
1: No relaksacyjny oczywiście.
0: Zdecydowanie? No bo dzisiaj wiesz, wieczorem Lech Poznań gra i niektórzy będą oglądać mecz.
1: A no to ci to od sportu. To ty, ja nie.
0: Ty nie. Ty ja będziesz nie. Odpoczywać. W zasadzie relaksować się będziesz.
1: Tak i też myślę, że zafunduję sobie odrobinę rozrywek kulturalnych.
0: A proszę bardzo, jeżeli połączysz kulturę z relaksem, bo to zawsze można łatwo połączyć. Lilia Łada kończy już dzisiaj spotkanie z wami, drodzy słuchacze. Ja też kończę, halo. Ale my tu z Lilą wracamy. Arkadiusz Szymański, ja dziękuję oczywiście za spotkanie z wami, drodzy słuchacze. I razem z Lilią przywitamy was w poniedziałek. To co, o 4.30 czy o 3.20?
1: W każdym razie bądźcie czujni.
0: Nie, no rano będziemy, ale to o 7.00 dopiero się pojawimy tutaj. Dopiero, no 7.00 to też w czasie wakacji i urlopowym. To 7.00 to jest całkiem wcześnie, prawda? Prawda, że wcześnie.
1: Prawda.
0: To do usłyszenia, drodzy słuchacze.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś w naszej audycji, myślę, wyjątkowo szczególny gość, Michalina Szymczak, pilotka i przewodnik po Korei Południowej.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dziś podróżujemy po Korei, no to nie mogę się zapytać też o przemieszczenie się z miasta do miasta. Jak tu wygląda podróżowanie po Korei? Czy przyjeżdżając z Europy jakoś możemy spokojnie się w tym odnaleźć? Czy są też pewne rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, o których powinniśmy pamiętać? Czy jest pewna trudność w poruszaniu się po tym kraju?
2: Tak naprawdę transport publiczny w Korei jest bardzo intuicyjny i bardzo dobrze oznaczony. To jest coś, o czym głównie nie musimy się martwić. Ale, jest jedno duże ale. Warto pamiętać, że w Korei nie używamy Google Maps. Nie używa się Google Maps i to Google Maps jest bardzo źle tam skomunikowane gdzieś z samym transportem. Używa się innych aplikacji. To są dwie aplikacje, takie najpopularniejsze. Jedna to jest Naver Map i druga to jest Kakao Map. I te aplikacje można też je podłączyć, zmienić sobie język na język angielski i wtedy bez problemu gdzieś tam sobie wpisywać poszczególne nazwy. Natomiast właśnie to Google Maps nie działa i jeśli ktoś sobie wpisze przejazd z jednego miasta do drugiego, to mogą wyjść jakieś naprawdę takie bardzo śmieszne i dziwne pory jazdy albo bardzo długie dystanse. Na przykład wychodzi, że jedziemy z jednego miejsca do drugiego 8 godzin, gdzie normalnie jeździ się na przykład 2 godziny. Tylko po prostu Google Maps nie zawiera tych informacji o transporcie publicznym. Natomiast sam transport publiczny jest bardzo dobrze opisany. W większości miejsc są znaki, są strzałki. Te strzałki są na ścianach, są na podłogach, są znaki stojące i zawsze opisane w dwóch językach, koreańskim, angielskim. Jeszcze czasem jest to chiński albo japoński dodatkowo, ale ten angielski, koreański jest zawsze.
1: Czyli nie powinniśmy mieć raczej problemu, żeby trafić gdzieś na pociąg czy na autobus.
2: Tak, z tym bez problemu i właśnie takie przejazdy już wewnątrz kraju to zazwyczaj właśnie wykonuje się takimi pociągami albo autobusami takimi właśnie dalekomiejskimi, pospiesznymi.
1: Jakiej jakości jest to transport?
2: Bardzo dobrej, szczególnie te dalekodystansowe, czyli te pociągi to są pociągi pospieszne, możemy to przyrównać do naszego Pendolino. Wsiadamy, taka główna trasa, którą się pokonuje w Seulu, taka też najbardziej znana, to jest Seul Busan, czyli to jedziemy z północy na południe Korei. Pokonuje się ją w około 3 godziny i tam jest prawie, bo sama jakby odległość to jest 300 km, ale tam jest, że z racji, że jedziemy jeszcze trochę po skosie, to jeszcze tam ta odległość jest większa, ale ten pociąg jedzie bardzo szybko, zatrzymuje się tylko na kilku głównych stacjach, więc to jest to. Tak, jedynie warto zwrócić też uwagę i to jest takie ostrzeżenie, że jeśli się jedzie w samym mieście i są transport publiczny autobusowy, to kierowcy jeżdżą bardzo szybko, bardzo porywczo i koniecznie trzeba się czegoś złapać, bo można wylądować gdzieś tam na kolanach, na ścianie albo po prostu na innej osobie przed sobą.
1: Czy są jeszcze jakieś różnice kulturowe między właśnie Polską, Koreą, Europą, Koreą, o których warto pamiętać, warto wiedzieć, zanim wybierzemy się do Korei?
2: Oczywiście takich różnic to jest bardzo dużo. Natomiast ja bym zwróciła uwagę na ostrość potraw, bo kuchnia to są też takie różnice. Kuchnia koreańska bardzo różni się od kuchni europejskiej i między innymi jest bardzo ostra. Używają bardzo dużo przyprawy ostrej, gochugaru i gochujang pasty i te właśnie te przyprawy nadają ostrości potrawom. Często to, co wyróżnia te potrawy, to ich kolor, czyli kolor czerwony. Jeśli widzimy coś czerwonego, to oznacza, że to będzie ostre. W samych takich restauracjach często te kucharze, gdy widzą obcokrajowców, to pytają się, czy na przykład taka osoba może zjeść taką ostrą potrawę, ale mówią, ale to jest ostre, może nie będziesz mógł tego zjeść. Albo czasem robią mniej ostre wersje dla obcokrajowców, natomiast to nie jest jedyna rzecz, która można zjeść w Korei. Ostre są też inne dania, jest bardzo dużo dużo zup, jest oczywiście dużo dań z ryżem, dużo ryb, owoców morza, więc to jest taka rzecz właśnie, myślę, że ta ostrość, na którą trzeba się przygotować zdecydowanie przed przyjazdem do Korei.
1: Czy są jakieś takie zachowania, których powinniśmy unikać, które dla nas wydają się być normalne, oczywiste, a w Korei może, no, powinniśmy tego unikać?
2: To podobnie jak powiedziałam w kulturze japońskiej, czy też w innych krajach azjatyckich, taki kontakt cielesny, takie podawanie dłoni, przytulanie, to nie jest coś, co w Korei występuje i to nie jest sposób, w jaki porozumiewają się zazwyczaj Koreańczycy. Natomiast w Korei jest to pokłon. Kłaniamy się sobie na znak takiego szacunku, na znak przywitania się drugiej osobie. Te pokłony są oczywiście, tam jest kilka różnych rodzajów pokłonu, bo to w zależności od tego, czy ta osoba jest wyższa ranką, czy ma wyższe stanowisko, czy jest starsza od nas, te pokłony się różnią, ale po prostu taki zwykły pokłon głową albo lekkie schylenie ciała to jest coś, na co Koreańczycy na pewno zwrócą uwagę i docenią to. I też taką rzeczą wyjątkową dla Koreańczyków jest to, że zazwyczaj podajemy coś i odbieramy od drugiej osoby w dwie ręce. Trzymamy na przykład szklankę w dwie ręce, albo jeśli ktoś pojedzie, to może zwrócić uwagę, że Koreańczycy nawet podając pieniądze, płacąc przy kasie, często jest to podanie banknotu jedną ręką i podtrzymują tą rękę drugą, albo pod łokciem, albo pod nadgarstkiem, albo po prostu przekazują banknot tak dwiema dłońmi.
1: Czy Koreańczycy są ludźmi, nie wiem, otwartymi, życzliwymi? Jak oni podchodzą do turystów?
2: Są bardzo pomocni. Często jest tak i często to są nie tylko jakby moje historie, ale też innych osób, moich znajomych i turystów, którzy mówią, że gdzieś się zagubili na ulicy albo ktoś widzi, że ta osoba szuka czegoś na mapie i nie może znaleźć i podchodzi do takiej osoby, Koreańczyk czy Koreanka. Zazwyczaj to są nawet takie osoby starsze. Nazywam je Adziumy i Adziosi. I oni starają się pomóc. Często nie umieją rozmawiać po angielsku, komunikować się, ale naprawdę mają chęć pomocy. Nawet wyciągają telefon, wyciągają translatora. To jest też taka rzecz, którą bardzo często w Korei można spotkać. Wyciągają od razu tłumacza, wpisują i w taki sposób starają się pomóc, pokazać, coś polecić. Więc ta pomoc od Koreańczyków, są bardzo otwarci właśnie i chętni do pomocy dla obcokrajowców. Natomiast to taka inna rzecz, o czym warto pamiętać, to fakt, że cenią sobie swoją prywatność i nie są bardzo tacy wylewni, nie dzielą się swoim życiem osobistym i uczuciowym na zewnątrz i to nawet nie tylko w kontekście obcokrajowców, ale też pomiędzy nimi samymi, pomiędzy Koreańczykami, tylko z bardzo bliskimi osobami, z przyjaciółmi tam gdzieś od dzieciństwa czy w rodzinie, oni się otwierają na takie głębsze tematy. Natomiast tak zwyczajnym osobom to zazwyczaj nie. Natomiast jeszcze bym powiedziała, że to jest taka rzecz Koreańczyków. To właściwie się widzi nie tylko w Korei, ale też w innych krajach azjatyckich, ale tak zauważyłam, że w Korei trochę inny jest powód tego, czemu tam wszyscy pędzą. Czemu oni są tacy szybcy, czemu wszędzie się spieszą. I tak jak w Japonii też można to zauważyć, ale wygląda to trochę inaczej niż w Korei i właśnie to jest tak naprawdę interesujące w tym, żeby pojechać do innego kraju, idziemy do takiej Japonii i do Korei, możemy zobaczyć już takie małe niuanse i różnice, które świadczą o tym, że jak bardzo te dwa kraje się różnią. W Korei jest na przykład tak, że te osoby pędzą, ale jest bardziej taki nieład. Wszyscy pędzą gdzieś, ale każdy jest zabiegany, myśli o swoich rzeczach, jedni idą w prawo, jedni w lewo, trochę pod prąd. Natomiast w Japonii jest naprawdę widać tą harmonię. Wszyscy idą w jednym kierunku, wszyscy idą w drugim kierunku. No i teraz tak, czemu ci Koreańczycy pędzą? No i mówi się, że to wynika między innymi z tego, w jaki sposób nastąpił między innymi wzrost gospodarczy w Korei i to też za sprawą wprowadzenia takiego ładu militarnego, że musieli być przystosowani, musiało być wszystko na czas. No i po prostu to Koreańczykom to weszło ich w kulturę i w ich takie osobowości. Natomiast to, co ja zauważyłam, to często jest tak, że Koreańczycy bardzo lubią spędzać czas, delektować się takim wolnym czasem. I potem się orientują, że zostało im mało czasu na spotkanie. No i oni pędzą. I oni wtedy pędzą na to metro, i oni pędzą na ten autobus, gdzieś tam się spieszą, więc to niekoniecznie jest tak, że jest taka harmonia, ułożenie, jakby się mogło wydawać często, Tylko zazwyczaj też jest właśnie tak, że takie korzystanie z tego wolnego czasu, delektowanie się, rozmowa ze znajomymi, coś takiego często przedłuża właśnie, przedłuża taki moment i po prostu wtedy, kiedy się orientują, że muszą już wychodzić, okazuje się, o, mało czasu i pędzą gdzieś.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
2: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Mieliśmy dziś porozmawiać o zaplanowanym na wczoraj meczu rewanżowym piłkarzy Lecha Poznań z KL Klaksvik w ramach trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Mieliśmy, bo potężna i gęsta mgła storpedowała podróż poznańskiej drużyny na Wyspy Owcze. Po wielu perturbacjach i przymusowym lądowaniu w norweskim Bergen, zespół kolejorza zamiast lądowania w Vágar w środę o 17.30 wylądował na lotnisku rywala w czwartek o 16.20. A podróż z trzech przewidywanych godzin wydłużyła się do 7. W tej sytuacji delegat UEFA przełożył mecz z czwartku z godziny 19.30 na dziś na 20. O podróży, nieobecności Terego Yegbe i Janika Aniero, specyficy gry na wyspach, na których Lech grać nie lubi, no i o potwierdzonym transferze Gustawa Berggrena rozmawiam dziś z Józefem Diaczenko z kibica poznańskiego. Józef jest na Hartowie, to zaczynamy. Cześć Józef.
3: Witam, dzień dobry.
2: Wczoraj zamiast emocjonować się meczem, śledziliśmy drugi dzień sagę pod tytułem czy Lech wyleci i czy Lech wyląduje na lotnisku Vágar na Wyspach Owczych. Gęsta mgła na wyspach to rzecz, która zdarza się często. To pytanie do Ciebie. Czy Lech zamiast trzymać się standardowych procedur, które mówią, że planować lot trzeba 26 godzin przed meczem, nie mógł wzorem na przykład szwajcarskiego FC Lugano po prostu zaplanować lot na wtorek, a nie na środę?

0: przyrodą jeszcze nikt nie wygrał, nigdy nic nie wiadomo. Zawsze jest coś za coś i zawsze trzeba się z tym liczyć. Lech miał i ma ciągle, mimo przełożenia jednego, drugiego meczu, napięty harmonogram, postawił na takie rozwiązanie, nie mógł przewidzieć, że będzie inaczej. No i niestety przejechał się na tym, nie ze względu na jakieś swoje słabości, swoje niedociągnięcia, nie ze względu na to, co zgotowali mu rywale, ale przegrał po prostu z przyrodą. No to nie ma silnych i musimy to zaakceptować.
1: Wiesz, prognozy były takie, że mogło to się zdarzyć.
0: Tak, ale tego samego dnia lądowało kilka innych samolotów i tego samego dnia. I nie było żadnego problemu. Wydawało się, że Lechowi też się uda. Tak samo następnego dnia wydawało się, że wyląduje spokojnie, ponieważ ileś tam samolotów wylądowało od rana. Lechowi się nie udało. Ale mieliśmy przy okazji bardzo ciekawe zjawisko polegające na tym, że zamiast na boisko kibice Lecha obserwowali niebo.
1: 35 tysięcy osób.
0: No to jest niesamowite zjawisko. Mi się to skojarzyło z wydarzeniem z 1982 roku, gdy ekipa Wojciecha Łazarka, dopiero budząca swoją pozycję na rynku europejskim, poleciała na mecz z Westmanna Yarn, z Islandczykami, którzy mieli siedzibę na jednej z wysp o tej właśnie nazwie, położonej przy głównej wyspie, przy Islandii. I pamiętajmy, że to były lata stanu wojennego, to był smutny okres. Polska była odcięta od świata, jeszcze bardziej niż Islandia chyba, niż Wyspy Owcze dzisiaj. O internecie nikt jeszcze wtedy nie marzył, nikt sobie nie wyobrażał, że coś takiego jak globalna sieć powstanie. I kiedy wiadomo było, o której Lech gra mecz, o której zakończył mecz, to dziesiątki tysięcy ludzi zachodziły w głowę, jaki jest wynik. Poznańskie redakcje nie robiły nic innego sportowe, jak odbieranie telefonów od kibiców i informowanie, że oni też nie wiedzą, czy czekają na jakieś agencyjne doniesienia. I dopiero po iluś tam godzinach okazało się, że Lech zwyciężył 1-0. To był wrzesień, śnieg już padał i że jedyną bramkę strzelił Leszek Partyński głową. No i wtedy zapanowała ulga i radość w Poznaniu. Aby teraz było tak samo, że ludzie zaczną się interesować nie niebem, ale boiskiem, co prawda ze sztuczną trawą, ale Lech się nie przestraszy tego i zagra tak, jak wszystkim nam się wydaje, że powinien zagrać.
1: No dobrze, to rozłóżmy jeszcze te perturbacje Lecha z podróżą na części pierwsze. Na szczęście Lech dostatecznie szybko informował o problemach UEFA. Siły przyrody to kolejna rzecz, która była okolicznością, która sprawiła, że nie dostał od władz europejskich piłki nożnej Walkovera. Czy uważasz, że to pierwsze przesunięcie na wczoraj, na 21.45, byłoby gorsze niż ta gra dziś o 20?
0: Ja myślę, że niekoniecznie. No, piłkarze byli zmęczeni, to fakt, ale
1: wiem, o 16.20 dopiero byli na lotnisko, tam trzeba
0: tak,
1: jeszcze dojechać,
0: ale wiem,
1: prawda?
0: Że byli gotowi i wiem, że bywa tak, że człowiek, kiedy jest pełen emocji, kiedy ma za sobą już najgorsze perypetie związane z podróżą, to może na tej samej fali wysiłku wejść na boisko, zrobić
1: coś. Takiej adrenaliny wewnętrznej,
0: tak.
1: Dokładnie.
0: Pamiętam, co się działo z Fiorentiną za czasów Jana Urbana, kiedy nastąpiła awaria samolotu, który Lech wyczarterował, i do Włoch leciał dopiero w dzień meczu. Okazało się to korzystne, bo wygrał 2-1, mimo że nie było mu tam łatwo, ale osiągnął wynik sensacyjny. Nikt się tego nie spodziewał, ale dał radę. Więc ja jestem przekonany, że gdyby mecz był wczoraj, tak czułem to wewnętrznie, to Lech po prostu sobie poradzi. Natomiast dzisiaj, kiedy ma teoretycznie więcej sił, ma też więcej sił na myślenie, na rozważanie i tak dalej, to Lechowi niespecjalnie służy, ponieważ no, zwróćmy uwagę, jak mamy nietypową, niesamowitą sytuację. Lech mierzy się z kopciuszkiem piłki nożnej, zdrożoną z głębokich peryferii europejskiego futbolu, a kibice zachodzą o głowy, czy wystarczy zaliczka jednobramkowa, czy sobie poradzimy, czy się nie skompromitujemy kolejny raz.
1: No wiesz, no,
0: w jakim świecie my się znaleźliśmy?
1: Ale poczekaj, no dobrze, dobrze, powiedziałeś, że się nie skompromitujemy kolejny raz. Ja przed tą naszą rozmową wyciągnąłem sobie, bo można by te Wyspy Owcze porównać do Islandii, o której ty wspomniałeś z lat 80. Najbliższa historia, Kolejosz mierzył się przecież w eliminacjach Ligi Europy.
0: Najpierw
1: 2-14 Bustiernan, Później był 22, był eliminację Ligi Konferencji Wikingur. Oba mecze bez strzelonej bramki kolejorza, oba mecze przegrane 0-1. Przy takim wyniku pachnie dogrywką i karnymi.
0: No, gdyby tak się wydarzyło, to na pewno, ale teraz już Lech ma jednak więcej bardzo jakościowych zawodników w składzie. No, porównanie wartości jednej i drugiej drużyny to jest, daje nam efekt porażający. To w ogóle nie ma o czym mówić. To jest jak mrówka wobec żółwia, wobec słonia. Aha. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Farerzy grają w sposób niewygodny dla przeciwników z kontynentu. Potrafią zaskoczyć, potrafią pozbawić faworyta atutów. Grają defensywnie, ale i skutecznie w ofensywie. Się specjalizują w wykorzystywaniu stałych fragmentów gry w kontratakach. I pamiętamy mecz w Poznaniu, kiedy niewiele brakowało, żeby objęli prowadzenie. To tam, gdyby mieli ciut lepszych napastników, bardziej zdecydowanych, którzy potrafili wykorzystać szansę, jaka się stworzyła, no to mogłoby być bardzo nieciekawie. Do tego jeszcze dochodzi prawdziwe sztuczne boisko, no to już w ogóle no
1: właśnie
0: pełnia szczęście.
1: Sztuczne boisko uważa, że to jest taki mit, który gdzieś tam się powielany, czy rzeczywiście to aż taką różnicę robi, jeśli chodzi o Lecha?
0: Nie tylko jeżeli chodzi o Lecha, o każdą drużynę. Przecież trawa na wszystkich stadionach świata jest grubsza taka sama. Gra się tak samo. Może być boisko bardziej suche, bardziej wilgotne. Może być dłuższa, krótsza trawa, ale to zawsze jest trawa. Zawsze jest taka sama. Natomiast odmian plastiku mamy co niemiara i piłkarze, którzy występowali na takich boiskach, tak jak ostatnio na Media Day powiedział Antek Kozubal wobec dziennikarzy poznańskich, na wszystkich stadionach ze sztuczną murawą ta nawierzchnia jest inna. Wszędzie gra się inaczej, wszędzie do tego się trzeba przystosować i to wymaga czasu, więc tym bardziej, że Lech nie miał oficjalnego, bo nie mógł mieć oficjalnego treningu na tym
1: stadionie. No to w tym kontekście pewnie lepiej, że to dzisiaj gra, prawda?
0: No ale i tak by nie miał tego treningu, i tak by nie miał treningu, bo w ogóle nie jest zaplanowany. Wychodzi prosto na rozgrzewkę i dopiero tam poznaje ten nawierzchnia. Trener Fredriksen twierdził, że on już występował na tym stadionie, na którym Lech będzie grał, w stolicy kraju, w Tórshavn, że jego młodzieżówka wygrała tam dość łatwo i że to nie jest taka wcale zła nawierzchnia, ale ona jest inna niż wtedy, ponieważ jeden z piłkarzy powiedział jednemu, nie pamiętam komu, chyba to powiedział komuś z klubu, że to boisko było, ta nawierzchnia była wymieniana chyba półtora roku czy dwa lata temu, jest trochę inna, ale dzięki temu jest bardziej nowoczesna, bardziej przypomina trawę, a raczej zmniejsza różnicę wobec trawy, więc może nie będzie tak źle.
1: No dobrze, trawa to jedno i brak tej trawy i nawierzchnia sztuczna. Druga rzecz to też na Wyspach Owczych ten wiatr, bo on może wprowadzić taki element losowości. Nie boisz się tego w meczu?
0: No tego trochę mniej, dlatego że widziałem zdjęcia tego stadionu i on ma takie kompaktowe trybunki wokół boiska i to się wydaje, że to jest
1: naturalna taka ochrona przed tym wiatrem.
0: Stosunkowo osłonięty teren, chociaż jak zacznie mocno wiać, to nie jest nasz stadion, gdzie nie ma w ogóle przeciągu i przez to trawa kiepsko rośnie, naturalna trawa. Tam jednak to jest żywioł, to różnie może być, ale liczmy na to, że tego nie będzie.
1: Powiedziałeś o tym, że tam jest kwestia tej obrony jest ważna w Lechu. Pod tym kątem muszę cię zapytać o tym, co powiedziałem w zajawce, że nie będzie dwóch, moim zdaniem, bardzo ważnych zawodników, takiego absolutnego filaru obrony Terego Yegbe w tych pierwszych meczach. Nie będzie też Yannicka Agnero, którego ja akurat jestem fanem, jak wiesz, i który ostatnio strzela gole. Strzelił zresztą tą jedyną bramkę rywalowi z Wysp Owczych. Powiedz, oni oczywiście, ich absencja nie jest związana z kontuzjami, tylko z tym, że muszą sobie wyrobić wizy w afrykańskich konsulatach. Powiedz, czy twoim zdaniem te dwie absencje, one będą odczuwalne, jeśli chodzi o Lecha?
0: Nie nazwałbym Terego Yegbe jeszcze na tym etapie filarem obrony. Kimś takim jest nasz młodziutki Wojtek Mońka. To na niego trzeba przede wszystkim
1: No tak, ale Wojtek Mońka z Mateuszem Skrzypczakiem gra inaczej niż Wojtek Mońka z Terem Jegbę, prawda?
0: Zdecydowanie tak, bo jeżeli jej się o coś boję, to o to, że odpowiedzialnie zachowa się Mateusz Skrzypczak, nie popełnił żadnego błędu, nikt nie popełnił zresztą żadnego błędu, chociaż są one znakiem firmowym tej drużyny, nie oszukujmy się, we wszystkich meczach. Natomiast jeżeli chodzi o naszego napastnika, to on gra o wiele lepiej niż w ubiegłym sezonie, ale to jeszcze nie jest to, na co czekamy. On potrafi ładnie się odnaleźć, strzelić gola, ale też potrafi przez cały mecz nie pokazać nic. I jednak bardziej przewidywalny jest nasz kapitan, któremu wystarczy pół okazji czasami, żeby strzelić gola. Choć zdarza mu się też bardzo duża nieskuteczność, co widzieliśmy choćby też w pierwszym meczu, kiedy słabo mu szło.
1: No dobrze, ale wiesz co, ja trochę będę z tobą polemizował pod kątem Aniero i Iszaka, bo wydaje mi się, że ten początek Iszaka jest dużo słabszy niż w zeszłym roku zresztą, bo pamiętamy, jak strzelał regularnie bramki. Wydaje mi się, że w takim meczu może być też decydująca szybkość, a Szwed chyba tej szybkości już takiej nie ma jak Aniero.
0: Tak, tylko że Aniero, który jest szybki, nie jest tak szybki z piłką, nie jest tak sprawny w posługiwaniu się nią. Mhm. On technicznie jeszcze nie dorósł do naszego kapitana i pewnie jeszcze długo nie dorośnie, chociaż jest lepiej niż w pierwszych swoich meczach, kiedy pokazywał, że ma duże problemy z umiejętnością gry w piłkę nożną. Teraz jest lepiej pod tym względem, ale ciągle mu się zdarzy, że piłka mu odskakuje przy przyjęciu, że nie potrafi jej dobrze opanować.
1: Ma to brakuje mu tej stabilizacji też, mam wrażenie.
0: No, takiej pewności siebie też. No, nie ulega wątpliwości, że przydałby się. Nikt nie mówi, że byłby niepotrzebny, ale chyba jednak wolę, żeby on wypadł, jeżeli już ktoś koniecznie musi, niż żeby wypadł nasz kapitan.
1: No dobrze. O trochę Mateuszu Skrzypczaku powiedzieliśmy, że możemy się trochę bać tych błędów. O dziwo ze składem pojechał Alex Douglas. Przypomnijmy, że Szwed, kiedy był kupowany do Lecha, to miał kapitalne to wejście. Kilka miesięcy naprawdę
0: trafił do reprezentacji swojego kraju.
1: Dokładnie, miał naprawdę świetne wejście. Teraz go długo nie widzieliśmy, bo w marcu złamał 3 żebra. On dopiero teraz, on oczywiście jest w pełnym treningu, ale
0: w międzyczasie jeszcze miał poważną kontuzję stawu skokowego.
1: No właśnie. Uważasz, że on dostanie swoje minuty, czy nawet zaryzykuje Nils Frederiksen, żeby postawić go w duecie z Mońką?
0: Nie wydaje mi się, żeby tak na dzień dobry już w tak ważnym dla klubu momencie pojawił się na boisku. Raczej na to poczekamy jeszcze. Pojawi się, jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia nowego gracza, wtedy tak. Mhm. Czy na przykład bronienia się trzema obrońcami, czy zastąpienia któregoś z innych obrońców, wtedy dobrze, że on będzie na ławce i wtedy się bardzo może przydać. Natomiast w wyjściowym składzie nie przewiduję jego obecności.
1: No dobrze, skoro o Szwedach mówimy, to kolonia Szwedów się zwiększyła w Lechu. To chyba trochę też żałujemy, że ten Gustav Bergen, który był wyczekiwany, a który został już, mówiąc kolokwialnie, klepnięty, bo ma umowę 3-letnią z Lechem, nie może zagrać tego rewanżu. Ale i co ty w ogóle sądzisz o Gustawie, który przecież pokazywał się z dobrej strony w Rakowie, w MLS-ie nie szło mu, ale chyba to jest dobry ruch Lecha.
0: Moim zdaniem dobry. To jest człowiek, który się w Polsce sprawdził, który był jedną z wiodących postaci Rakowa. Pamiętam taki mecz wyjazdowy, kiedy nas prowadził Mariusz Rumak. Byłem wtedy na stadionie w Częstochowie, kiedy Lech nieudolnie wyprowadzał piłkę z własnej obrony i permanentnie był jej pozbawiany, między innymi przez Bergrena i przez kilku innych, ale głównie przez niego. I z takich właśnie przechwytów piłki następował szybki atak i Lech przegrał 0-4. I właśnie wtedy Bergren był wiodącą postacią na boisku. Więc myślę, że jeżeli znajdzie wspólny język z kolegami...
1: Znajdzie, bo przecież też z kolegami w Haken grał razem.
0: Ja mówię w sensie piłkarskim. Nie okay. Mówię, że język ojczysty ma taki sam jak 4 innych graczy Lecha. Wiemy, że 3 ich występowało właśnie w Haken, że jest przyjacielem Leo Bengtssona. Dobrze się znają i pozostają od lat w kontakcie. Ale chodzi o ustawienie całej naszej środkowej linii. Przez długi czas, kiedy Radek Murawski leczył kontuzję, próbował go zastępować Antek Kozubal i niespecjalnie mu to wychodziło. Był bardziej
1: to nie
0: Ustenko.
1: Jest jego pozycja, absolutnie.
0: To nie, on nie ma aż takiej predyspozycji. Dobrze, że w niektórych meczach zastępował go słynny Uma. I jeżeli tylko nie miał złego dnia, nie zepsuł więcej niż dał klubowi, to był z niego pożytek. Ale kilka meczów Lechowi ewidentnie przegrał. Był niepewną postacią. W tej chwili jest na Wyspach w Charlton Athletic.
1: No właśnie, championship.
0: Tak jest. Niech mu tam dobrze się dzieje. A my, jeżeli nie tylko Radek Murawski, ale i Gustav Berggren będzie w formie, no to możemy być spokojni o pozycję numer 6 na boisku i tym bardziej, że każdy z nich potrafi coś dobrego dać też w ofensywie.
1: A ja mam też wrażenie, że to przyjście Gustawa też spowoduje dużo większą rywalizację z Radkiem i Radek też podniesie jeszcze swoje umiejętności.
0: Ja myślę, że Radka nie trzeba było specjalnie motywować, to jest ambitny człowiek i chciał się...
1: Ale w naturalny sposób masz rywala, który do składu jest tak, rzeczywiście prawdziwym rywalem.
0: Ale on robił wszystko, żeby po tej kontuzji jak najszybciej się pokazać i żeby walczyć i za to trzeba cenić tego zawodnika. On zostawia serce na boisku. Nie zawsze mu wychodzi, czasami ma słabsze mecze, ale ostatnio na przykład w wygranym meczu 3-0 z Piastem był bardzo ważną postacią i pomógł Lechowi w zwycięstwie.
1: No to zupełnie na koniec. Jak byś zagrał ten mecz na miejscu Nisse Frederiksena i czego się spodziewasz wynikowo po tym meczu?
0: Trudno przewidywać, bo Lecha stać na wszystko w meczu z każdym, ale pewne...
1: Nie brzmi to optymistycznie.
0: Pewne nie. Pewne jest, że Farerzy, chcąc awansować, nie mogą nastawić się już tym razem wyłącznie na bronienie, muszą strzelić bramkę. I tylko pytanie, jak będą do tego dążyć? Czy będą dalej grali w głębokiej defensywie, licząc na stałe fragmenty gry, czyli tak jak u nas w Poznaniu, czy i na jakiś tam kontratak? Ale Lech już na pewno nie pójdzie szaleńczo do przodu, nie będzie musiał strzelać bramek, będzie chciał wykorzystywać to, w czym się dobrze czuje, czyli wolne przestrzenie na boisku. Gdyby Piast nie zwariował w drugiej części gry i się tak bardzo nie odsłonił, Lech by z pewnością nie wygrał, a już na pewno nie wygrał tak wysoko u siebie.
1: Zobaczymy dzisiaj, jak ten mecz będzie wyglądał. Oczywiście trzymamy kciuki za kolejorza i żeby to był awans i najlepiej w normalnym, regulaminowym czasie gry. No i o bezpieczny powrot, bo z tym powrotem też mogą być różne
0: historie.
1: Aby
0: nie było mgły na ławicy.
1: No właśnie, żeby nie było mgły ani na Wyspach Owczych, ani na ławicy. Dzięki serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Państwa i moim gościem był dziś Józef Diaczenko z Kibica Poznańskiego. Ja też się żegnam, ale tylko do 21, bo wtedy słyszymy się w Męskim Okiem. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji. Biskup nominat Karagandy Piotr Pytlowany opowiada o swoim doświadczeniu kościoła w Kazachstanie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
3: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Vatican News.
2: Kościół wspomina dziś świętego Maksymiliana Maria Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
4: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów Bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska, Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
5: Kazachstan to jest mój dom i dlatego przyjęcie tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele, wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół karagandyński jest niezwykły, bo o jego dzisiejszej rzeczywistości i żywotności stanowi jego wczoraj. Fundamentem, myślę, jest przede wszystkim tutaj wiara ludzi, którzy w czasie prześladowań nie przestali być wierni Chrystusowi. Karaganda i całe jej okolice są naznaczone, jak wszyscy wiedzą, historią deportacji, obozów, ogromnego cierpienia. A jednak właśnie z tego cierpienia, tak mi się wydaje, wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus. Kobiety w Biblii. Zaprasza Michał Jaworowski.
2: W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, czyli na obraz Boży. Stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Przez wieki teolodzy spierali się o to, co konkretnie w człowieku jest tym obrazem Bożym. No bo przecież Bóg sam w sobie jest duchem, więc nie ma na przykład ciała, a w związku z tym nie ma też ludzkich zmysłów, emocji czy płci. Padały więc różne odpowiedzi, ale w skrócie chodzi o to, że człowiek, podobnie jak Bóg, posiada rozum i wolną wolę, dzięki czemu człowiek może być na ziemi, wśród innych ziemskich stworzeń, jakby reprezentantem, namiestnikiem Pana Boga. Ale niektórzy zastanawiają się, czy czasem ten obraz Boży w człowieku nie sięga jednak jeszcze dalej. I niektórzy stawiają bardzo śmiałą tezę, że skoro Bóg stworzył człowieka według tego wzoru, jakim jest On sam, i że skoro stworzył nas jako mężczyzn i kobiety, to znaczy, że w nim samym też jest coś, co można by uznać jakby za taki pierwowzór męskości i kobiecości. Z tą, w cudzysłowie, męskością Boga jest jakby łatwiej, bo cała tradycja biblijna mówi o Panu Bogu, co zresztą też wcale nie jest takie oczywiste na tle różnych religii pogańskich, w których często bóstwo męskie miało zawsze jakiś swój żeński odpowiednik. No i przede wszystkim sam Pan Jezus wcielił się jako mężczyzna i mówił zawsze o Bogu jako o Ojcu, a o sobie jako o Jego Synu. I to wszystko to nie jest efekt jakiegoś spisku ze strony mężczyzn, żeby ubóstwić męskość i w ten sposób mieć wymówkę, żeby uciskać kobiety, nawet jeśli podobne tendencje u co niektórych mężczyzn się niestety w historii zdarzały. Po prostu chodzi o to, że Bóg wychodzi do nas z inicjatywą miłości, jako nasz oblubieniec. Do tego ojcostwo, w przeciwieństwie do macierzyństwa, zakłada od samego początku pewien dystans między ojcem a dzieckiem. U ludzi ten dystans jest m.in. fizyczny, bo w końcu to kobieta, matka, nosi dziecko w swoim własnym ciele, a nie mężczyzna. I m.in. z tego też wynika ta szczególna godność kobiety, ten tak zwany geniusz kobiecy. Ale w przypadku Boga i nas, ten dystans, albo lepiej ta różnica, jest wręcz nieskończenie bardziej widoczna, bo On nas nieskończenie przekracza i jest kimś zupełnie innym niż my. Czyli, mówiąc językiem teologicznym, jest transcendentny. Więc to jest uzasadnione, że Bóg, objawiając się nam najpierw w Starym, a później w Nowym Testamencie, przyjął właśnie taki, a nie inny sposób przedstawiania się nam. Ale niektórzy pytają, czy to aby na pewno już wszystko, czy skupiając się tylko na tym takim, w cudzysłowie, męskim aspekcie Boga, nie tracimy z oczu jeszcze czegoś, też bardzo ważnego. Zaczynają więc szukać, czy w Bogu, tak jak nam się objawił, da się znaleźć też taki aspekt, który dałoby się określić jako kobiecy. I odpowiedź na to pytanie bywa dla niektórych zaskakująca, a nawet gorsząca. Ale trzeba odpowiedzieć, że tak, w Bogu jest prawzór nie tylko męskości, ale także i kobiecości. W Piśmie Świętym są fragmenty, które pokazują to jakby kobiece oblicze Boga i w których Bóg, mówiąc o swojej miłości do człowieka, posługuje się językiem wręcz macierzyńskim. Na przykład w Księdze Izajasza jest ten słynny fragment, gdzie Bóg mówi, że nawet jeśli matka może zapomnieć o swoim dziecku, to Bóg i tak nie zapomni o nas. Podobny obraz jest jeszcze na przykład w Księdze proroka Ozeasza. Ale chyba najsłynniejszym swego czasu, choć dzisiaj trochę zapomnianym obrazem, jest ten, którego użył Jezus, kiedy płakał nad Jerozolimą i mówił, że tyle razy chciał zgromadzić swój lud, tak jak kura gromadzi pod swoimi skrzydłami pisklęta. W polskim przekładzie jest tutaj słowo ptak, więc to znaczenie żeńskie jest dużo słabiej widoczne, ale dla wielu świętych właśnie ten fragment był jednym z fundamentów bardzo ciekawej formy pobożności, która zwracała się do Jezusa jako do matki, też dlatego, że duchowo nas urodził w bólu i we krwi na krzyżu, karmi nas swoim własnym ciałem i krwią w Eucharystii i troszczy się o nas wręcz z macierzyńską czułością. Ta pobożność była bardzo popularna jeszcze w czasach średniowiecza i później niestety zanikła. A szkoda, bo wydaje się całkiem ciekawa. Do tego niektórzy, jak na przykład mistyczka Adrienne von Speyer, zwracają uwagę, że nawet wewnątrz samej Trójcy Syn Boży przez to, że otrzymuje i przyjmuje wszystko od Ojca, że przyjmuje i odwzajemnia Jego miłość, jest też w stosunku do Niego jakby kobiecy. Do tego muszę jeszcze dodać, że Syn Boży niejako przyjmuje nas w siebie, żebyśmy byli częścią Jego mistycznego ciała i jakby rodzi nas na nowo, oddając nas Ojcu. To już jest taka trochę wyższa teologia i dlatego silnie inspirowana mistyką, więc też zdania uczonych są podzielone, czy właśnie takie mówienie o Bogu jest w ogóle poprawne, ale chyba jednak coś w tym jest. Wielu też zwraca uwagę, że w Duchu Świętym jest coś jakby kobiecego. Nie bez powodu na przykład w starożytnej liturgii wschodniej o Duchu Świętym mówiło się w rodzaju żeńskim. I rzeczywiście coś w tym jest. W końcu Duch Święty kojarzy się z odrodzeniem, z życiem, a przede wszystkim z miłością. Jest w końcu osobową, wzajemną miłością Ojca i Syna. Jednym z symboli Ducha Świętego, w jakim ukazał się nad Jezusem w czasie Jego chrztu w Jordanie, jest nie gołąb, tylko właśnie gołębica. Do tego niektórzy zwracają też uwagę, że tak jak Ewa stoi wobec Adama w porządku stworzenia, tak Duch Święty stoi naprzeciwko Syna Bożego w samym Bogu, jako osoba równa Mu, a jednocześnie różna od Niego. Nie bez powodu też mówi się o Duchu Świętym jako o pocieszycielu, bo słowo paraklet oznacza również i to, a pocieszanie też jest czymś bardziej kobiecym, wręcz matczynym. W bliższych nam czasach m.in. święta Edyta Stein zwróciła uwagę właśnie na to powiązanie Ducha Świętego z kobiecością i co ciekawe, później św. Jan Paweł II to podchwycił w swoim liście do kobiet Mulieris Dignitatem, do którego lektury zresztą w ogóle bardzo wszystkich zachęcam. Przy czym oczywiście tutaj też się pojawiło, zwłaszcza w niektórych nurtach feminizmu, sporo nadużyć niestety, bo część feministek uważa, że męski obraz Boga to tylko produkt patriarchatu i że trzeba go obalić i najlepiej w ogóle przerobić Boga na kobietę, żeby w ogóle móc się skutecznie przeciwstawić uciskowi kobiet przez mężczyzn. Oczywiście jest to bardzo skrajne patrzenie i też oparte na nie tych podstawach, co trzeba trochę, ale w tym akurat mają słuszność, że w Bogu jest prawzór nie tylko męskości, ale też kobiecości i tutaj mają dużą zasługę w tym, że te elementy wydobywają, a przynajmniej wymuszają pewną bardziej pogłębioną refleksję w Kościele, nawet jeśli czasami idą niestety troszkę za daleko.

0: Kobiety w Biblii.
1: Jeszcze jednym takim biblijnym, kobiecym obrazem jest starotestamentowa mądrość. Pomaga tutaj fakt, że w języku polskim, tak samo jak po łacinie, po grecku, nawet po hebrajsku i do tego jeszcze w wielu językach współczesnych, samo słowo mądrość jest właśnie rodzaju żeńskiego. I rzeczywiście w niektórych miejscach Pisma Świętego, zwłaszcza w Księdze Przysłów, w Księdze Syracha, no i oczywiście w Księdze Mądrości, pojawia się właśnie mądrość jako osoba rodzaju żeńskiego, która nie jest jeszcze utożsamiana z Bogiem, ale jednocześnie pozostaje w silnym, bezpośrednim związku z Nim. Ta mądrość ma tą samą wiedzę co Bóg, uczestniczyła w dziele stworzenia świata i tak samo jak On może i chce nam pomagać dobrze kierować naszym życiem. Wstępuje do nas, poucza nas, wskazuje, co jest dobre, a co złe, co należy czynić, a czego unikać. Może ratować nas z różnych nieszczęść i prowadzi nas ku nieśmiertelności w zjednoczeniu z Bogiem. Nic dziwnego więc, że chrześcijaństwo powiązało mądrość ze Słowem, czyli Synem Bożym, albo też z Duchem Świętym. Judaizm jeszcze nie znał prawdy o tym, że Bóg jest Trójcą, więc nam, chrześcijanom, było już tutaj dużo łatwiej. I też nie bez powodu Kościół w swojej liturgii posługuje się tymi tekstami o mądrości, kiedy mówi o Maryi. Do dzisiaj na przykład w godzinkach są wykorzystane fragmenty przepięknego poematu o mądrości z Księgi Syracha. W końcu Maryja, przez to, że jest Matką Syna Bożego i do tego jako niepokalana jest oblubienicą Ducha Świętego, jest jak najściślej związana właśnie z tymi osobami boskimi, do których można zastosować te teksty o mądrości. I to do tego stopnia jest z nimi blisko, że można odnieść też do niej różne cechy właśnie tej mądrości. Zresztą to w ogóle jest ciekawe, że trochę już w starożytności, a już zwłaszcza w średniowieczu, mądrość, filozofię czy cnotę uosabiano właśnie jako postać kobiecą. To kobieta była więc tą, która ma prawdziwą wiedzę i uczy jej innych. Widać to trochę już w Księdze Przysłów, gdzie pod koniec są zapisane rady i pouczenia, jakie królowa matka spisała dla swojego syna króla. A w bezpośrednim sąsiedztwie tych tekstów znajduje się ten bardzo słynny poemat o dzielnej niewieście, który przedstawia wzór cnót mądrej pani domu. Przy czym chodziło nie o taką kurę domową w negatywnym rozumieniu, tylko o rzeczywiście panią całego domostwa, w którego skład wchodziły dzieci i duża ilość służby, razem ze wszystkimi dobrami, jakie były potrzebne do ich utrzymania. Więc to była całkiem spora instytucja i trzeba było mieć naprawdę niezłe zdolności menedżerskie, żeby tym wszystkim sprawnie zarządzać i nie tracić przy tym z oczu indywidualnych potrzeb każdego członka takiego domostwa. Co to wszystko mówi nam o Bogu? Po pierwsze, i to jest naprawdę bardzo ważne, On jest także mądrością, a nie jest tylko samą, arbitralną i w związku z tym nieprzewidywalną wolą. Taki sposób myślenia o Bogu jest na przykład w islamie, ale swego czasu pojawił się też i u nas, w chrześcijaństwie i niestety w wielu miejscach trwa do dzisiaj. Zaczęliśmy patrzeć na Boga jako na samą wolę, oderwaną od rozumu. Tyle, że gdyby tak było, to faktycznie nie istniałoby obiektywne dobro i zło, bo Bóg mógłby sobie arbitralnie określić jako dobre coś, co jest złe, albo na odwrót. Nikt nie mógłby mieć pewności, jaka droga doprowadzi go do zbawienia. A wszechświat zaczął być postrzegany nie jako dobry dar od dobrego Boga, tylko jako chaotyczna i niezrozumiała machina, pozbawiona jakiegokolwiek wewnętrznego sensu czy celu. Zaczęliśmy postrzegać Boga jako nie tylko niepojętego, ale też i nieprzewidywalnego despotę. I zaczęliśmy przez to podejrzliwie traktować i Jego, i wszystko, co od Niego mamy, a zwłaszcza świat i nasze własne ciało. Doszliśmy w końcu do wniosku, że takiego Boga to my nie chcemy, że już lepiej poradzimy sobie sami bez Niego, no bo w końcu mamy rozum i możemy starać się rozumnie układać swoje życie i jakoś próbować panować nad tą chaotyczną materią. Tak powstały na przykład niektóre nurty ateizmu. Tylko, że takie myślenie jest w ogóle sprzeczne z tym, co Bóg nam objawił sam o sobie. Bardziej to wszystko przypomina pokusę węża z raju i tą jego insynuację, że Bóg jest zły i zazdrosny, że chce odebrać nam wolność i że musimy wziąć sprawy w swoje ręce, jeśli chcemy być naprawdę wolni, czyli szczęśliwi. A tymczasem przecież Bóg jest mądrością, która wszystko układa miłosiernie i sprawiedliwie, także w stworzeniu, również w stworzeniu konkretnie Ciebie i Twojego ciała, wyraża się boski ład i porządek, piękno, sens i cel. I Bóg po to dał nam przykazania, żeby nam pomóc pokierować naszym życiem zgodnie z tym obiektywnym porządkiem, a nie po to, żeby nas despotycznie uciskać i tyranizować. Bo to mądrość prowadzi do szczęścia, czyli do życia, i to wiecznego. I ta mądrość jest nie gdzieś tam, w niedostępnych chmurach, tylko chce być blisko Ciebie, tu i teraz, do tego stopnia, że stała się człowiekiem i, jak pisał święty Jan w swojej Ewangelii, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I ta sama mądrość, według której Bóg stworzył wszystko, jako człowiek cierpiała za nas i oddała za nas własne życie, żeby urodzić nas do życia wiecznego. A co więcej, pokonała śmierć i chce być teraz blisko nas, pocieszając nas, pouczając i umacniając przez Ducha Świętego, jednocząc nas razem w miłości i karmiąc nas swoim własnym ciałem i krwią, tak jak mama karmi dziecko najpierw przez pępowinę, a potem własną piersią. A wszystko to tylko z czułej, bezwarunkowej, macierzyńskiej wręcz miłości. I wystarczy, że w naszej słabości, w naszej dziecięcej słabości, zawołamy tę mądrość na pomoc, a ona zaraz pospieszy nam na ratunek, żeby nam przebaczyć, żeby nas uleczyć i pocieszyć i miłosiernie pomóc nam znaleźć wyjście z każdej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. O ile oczywiście pozwolimy tej mądrości, żeby nas wychowywała i uczyła, czy to przez Słowo Boże, czy to przez wewnętrzne natchnienia lub zewnętrzne okoliczności, co czasami bywa dla nas niełatwe, bo często jesteśmy jak małe dzieci, które tak strasznie bardzo czegoś chcą i to już teraz w tej chwili i nie rozumieją, że lepiej będzie z tego zrezygnować albo poczekać. Albo właśnie czegoś bardzo nie chcą, mimo że to jest im tak naprawdę potrzebne. Ale dziecku kochającej mamy będzie przecież łatwiej jej zaufać i dać się wszędzie zaprowadzić za rękę. Tej macierzyńskiej czułości Boga można doświadczyć zwłaszcza na modlitwie i w sakramentach, z których wszystkie mają w sobie coś kobiecego. Wody chrztu to jakby wody płodowe, w których się rodzimy na nowo do życia. W spowiedzi Bóg nam przebacza i przygarnia nas do siebie, jak miłosierna matka. W Eucharystii nas karmi własnym ciałem i krwią. W bierzmowaniu wstępuje na nas Duch Święty, żeby nas ożywiać, pouczać, pocieszać i umacniać. Ostatnie namaszczenie przypomina czuły dotyk i opiekę matki nad chorym albo nawet umierającym dzieckiem. A małżeństwo i kapłaństwo to dwa wielkie sakramenty miłości, gdzie Bóg bierze miłość człowieka i łączy ją ze swoją własną.

0: Może tak myśli nam pomóc pamięć o tym, że Bóg stworzył nie tylko mężczyznę, ale również kobietę na swój obraz i podobieństwo i że On i Jego miłość ma też ten taki bardziej kobiecy, wręcz macierzyński aspekt. A wewnątrz stworzenia tą kobiecą twarz Boga najlepiej widać w Maryi. Także patrząc na nią i ucząc się jej w relacji z nią, poznajemy też coś więcej o samym Bogu. I między innymi dlatego lepiej nie próbować oddzielać jej od jej Syna, który związał ją ze sobą w całym dziele odkupienia, jako nowy Adam, nową Ewę i z którym nadal pozostaje zjednoczona w niebie, a nie tylko z Nim samym, ale też z Ojcem i z Duchem Świętym. Do tego zjednoczenia jesteśmy powołani także i my, każdy i każda z nas, a więc Ty też. I nie musisz bać się tego zjednoczenia, tej bliskości z Bogiem.
1: Kobiety w Biblii.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Rozdział 15.

0: Ben-Hur opuścił dom kupca z przekonaniem, że do dawnych zawodów przyjdzie mu dodać nowy. Im droższa mu była matka i siostra, tym ciężej przygniatała go ta myśl, a wraz z nią opanowało go uczucie zupełnego osamotnienia na tej ziemi, które więcej niż każde inne czyni ludzi obojętnymi na wszystko, co ich otacza. Z trudnością przecisnął się wśród ludzi i skrzyń z towarami i wyszedł na wybrzeże. W tej chwili przyszły mu na myśl słowa podróżnego, którego spotkał na okręcie. Lepiej być robakiem i żywić się morwami, Dafny, niżli być gościem u stołu królewskiego. Odwrócił się i poszedł śpiesznym krokiem do oberży. Pytasz o drogę do Dafny? Rzekł stróż zdziwiony pytaniem Ben-Hura. Więc nie byłeś tu nigdy. Zaprawdę, nazwij dzień dzisiejszy najszczęśliwszym w życiu. Nie bój się zabłądzić. Pierwsza droga na lewo w kierunku południowym wiedzie prosto na górę Sulpius, na której szczycie ujrzysz świątynię Jowisza i amfiteatr. Stamtąd idź prosto aż do trzeciej krzyżującej się drogi zwanej kolumnadą Heroda. Od niej zwróć się na prawo i idź w tym kierunku aż do krzyżowej bramy Epifanesa, skąd już sama droga zawiedzie cię do Dafny. Niech cię strzegą bogowie. Zarządziwszy swymi rzeczami, ruszył Ben-Hur w drogę. Kolumnadę Heroda znalazł łatwo, a stamtąd przeszedł do spiżowej bramy, gdzie zmieszał się z tłumem ludzi wszelkich narodów ziemi, trudniących się handlem. Droga była podzielona na części dla pieszych, jeźdźców i wozów, a ta znowu na jedną dla dążących do gaju i drugą dla wracających stamtąd. Chodniki dla pieszych były wybrukowane czerwonymi kamiennymi płytami, a drogi dla jezdnych i wozów były z piasku, który tak mocno był ubity, że nie było słychać turkotu kół ani nawet stąpania kopyt końskich. Niemałą ozdobą tych miejsc były wodotryski. Zbudowali ją rozmaici królowie, którzy zwiedzali te okolice, nadając jej swoje imiona. Piękna ta aleja ciągnęła się przeszło 4 mile w kierunku południowo-wschodnim. Ben-Hur, pogrążony w ciężkich myślach, nie zwracał uwagi na otaczający go przepych ani na tłum, z którym szedł. Niemniej i Rzymianie zwiedzający Antiochię zachowywali się dość obojętnie, bo i cóż mogli widzieć, czego by w doskonalszej formie nie widzieli w Rzymie. Ben-Hur minął powolne tłumy i doszedł do Heraklei, małej wioski w połowie drogi między miastem a Gajem. Czując się trochę zmęczonym, zwolnił kroku i zaczął się rozglądać. Otaczali go ludzie różnego wieku, płci i stanowiska, a wszyscy w świątecznych strojach. Jedni byli ubrani w szaty białe, inni w ciemne, jedni nieśli chorągwie, drudzy poruszali dymiącymi kadzielnicami. Jedni szli wolno, śpiewając hymny, inni postępowali przy odgłosie fletni i bębnów. Jeśli ludzie w ten sposób co dzień odwiedzają Gaj i grotę Dafny, jakże piękne musi być to miejsce. Nagle usłyszał radosne okrzyki, a patrząc w kierunku wyciągniętych rąk, ujrzał na wzgórzu drzwi świątyni. Przyglądał się wszystkiemu, ale był tak zobojętniały, że szedł dalej wraz z tłumem, nie zapytawszy nawet, dokąd idą, gdy wtem od strony lasku doleciał go powiew wiatru wraz z słodkim zapachem róż i wonnych korzeni. Zatrzymał się tedy wraz z innymi i spojrzał, skąd pochodzi ów powiew. Czy tam jest ogród? Zapytał wreszcie sąsiada. Prawdopodobnie odbywają się tam jakieś religijne obrzędy, odparł tamten w jego rodzinnym języku. Co tak zdziwiło Ben-Hura, że zapytał: jesteś Hebrajczykiem? Nieznajomy odparł z uśmiechem: urodziłem się w miejscu na rzut kamieni od targu jerozolimskiego oddalonym. Ben-Hur pragnął nawiązać dłuższą rozmowę, ale tłum ruszył właśnie z miejsca i odepchnął go na ścieżkę wiodącą do lasu, a nieznajomego pociągnął za sobą. Ten miał zwykłe suknie, kij w ręku i brązowy płaszcz. Twarz jego, wyraźnie żydowskiego typu, wyryła się dokładnie w pamięci młodzieńca. Rozstali się w miejscu, w którym ścieżka skręcała ku lasowi, umożliwiając odłączenie się od gwarnej procesji. Ben-Hur skorzystał z tej sposobności, po czym wszedł w zarośla. Krzewy stały w kwiecie lub dźwigały owoce. U ich stóp w cieniu zwieszonych gałęzi rozpościerała się łąka, zasiana różnobarwnymi kwiatami. Bzy i róże, lilie, tulipany i oleandry napełniały powietrze słodką wonią. Wśród kwiatów szemrał przejrzysty strumień, wijąc się w tysięcznych zakrętach. Ben-Hur usiadł w cieniu cytrynowego drzewa, kąpiącego swe szare korzenie w wodach strumienia. Wśród liści siedziała na gniazdku sikorka. Ptaszyna zdawała się patrzeć mu w oczy. Mimo woli pomyślał: zaprawdę, ptaszek ten tłumaczy mi, czym jest to miejsce, bo mówi: nie boję się ciebie, gdyż prawem tego uroczego ustronia jest miłość. Tak było w rzeczywistości. Prawem, które tutaj rządziło, była miłość. Ale niestety miłość bez prawa. Boże Izraela, zawołał głośno, powstając z rozpłomienioną twarzą. Matko Tirzo, przeklęta niech będzie każda chwila, w której, mimo że was straciłem, czułem się szczęśliwym. Wybiegł z gęstwiny i ruszył napotkaną ścieżką w głąb gaju. Po kilkuset krokach ujrzał leżącego w trawie człowieka, w którym poznał Żyda, spotkanego na drodze do świątyń. Człowiek ten wstał, a zbliżywszy się do niego, rzekł uprzejmie: i znowu pokój tobie. Dziękuję ci, odrzekł Ben-Hur i zapytał: czy idziesz w tę samą stronę, co ja? Idę na wyścigi, a jeśli to droga twoja? Na wyścigi? Tak, trąbka, którą właśnie słychać, wzywa współzawodników. Przyjacielu, rzekł Ben-Hur, nie znam gaju. Jeśli mi pozwolisz iść z sobą, rad będę. Szczęśliwym mnie to czyni, słuchaj, oto turkot wozów jadących na wyścigi. Ben-Hur słuchał chwilę, a potem położył rękę na ramieniu Żyda i rzekł: jestem synem Dumwira, Ariusza, a ty? Jestem Malluch, kupiec z Antiochii. Dobrze, zacny Malluchu, trąbka, turkot kół i sposobność zabawy zajmują mnie. Znam się na tym wszystkim, a areny rzymskie znają mnie, śpieszmy na wyścigi. Malluch zauważył po krótkim wahaniu: Dumwir był Rzymianinem, a syn jego w ubraniu żydowskim? Szlachetny Ariusz był mi ojcem przybranym, odparł Ben-Hur. A tak, rozumiem. Wyszli z lasku na pole przecięte drogą podobną do wyścigowego toru. Właściwy tor jednak był ubity z miękkiej ziemi i polany wodą. Z obu stron ograniczały go liny przytwierdzone do gładkich tyczek. Dla wygody widzów i tych, których interesy łączyły się z wynikiem wyścigów, było kilka miejsc ocienionych namiotami i zaopatrzonych w amfiteatralne siedzenia. Nowo przybyli usiedli w jednym z nich, po czym Ben-Hur zaczął rachować wozy w miarę jak przybywały. Naliczył ich 10. Życzę im szczęścia, rzekł przyjaźnie. Nie sądziłem, aby tu na wschodzie zaprzągano więcej niż parę koni, a tymczasem widzę, że tu macie ambicje i walczycie nawet królewską czwórką. Przypatrzmy się trochę. 8 czwórek przejechało stępem lub truchtem, wszystkie dobrze kierowane. 9 zbliżała się galopem. Ujrzawszy ją, Ben-Hur rzekł z zachwytem: zwiedzałem stajnie cesarskie, ale klnę się na pamięć naszego ojca Abrahama, nie widziałem nic podobnego. Ostatnia czwórka mijała ich właśnie z trzaskiem, gdy nagle ktoś krzyknął w tłumie. Ben-Hur spojrzał w stronę, skąd hałas dochodził, i ujrzał starca powstającego z miejsca, rozsrożonego z rękoma wzniesionymi i zacieśniętymi pięściami. Oczy jego błyszczały gniewem, a wspaniała broda dodawała mu powagi. Mimo to niektórzy z widzów śmiali się. Powinniby przecież uszanować siwy włos starca. Kto to jest? Zapytał Ben-Hur. Ten człowiek ma wielkie znaczenie na pustyni w pobliżu Moabu. Posiada liczne trzody wielbłądów i stada koni, mające się wywodzić od sławnych rumaków faraonowych. Ma godność szejka, a nosi imię Ilderima, odparł Malluch. Tymczasem woźnica na próżno usiłował uspokoić czwórkę, co szejka wprawiło w wściekły gniew. Niech go porwia, Baddon, krzyczał gniewnie. Śpieszcie, dzieci! Wołał do towarzyszącego mu orszaku, złożonego zapewne z ludziego szczepu. Słyszycie? Przecież one, tak jak i wy, dzieci pustyni, chwytajcie je, chwytajcie! Konie pędziły na oślep. Przeklęty Rzymianin! Wołał szejk, grożąc pięścią. Czyż nie twierdził, że potrafi je prowadzić? Klął się na wszystkie swoje łacińskie bogi, że będą w jego ręku szybować jak orlęta, a słuchać jak posłuszne baranki. Przeklęta matka łgarza, która go zwie synem. Co on robi? Przypatrzcie się im niezrównanym biegunem, a on? Niech je tylko spróbuje batem skarcić. Śpieszcie, chwytajcie je, nie bójcie się. Jedno słowo z pieśni, którymi was matka kołysała w namiocie, wystarczy, aby je uspokoić. O szalony, czemuż zawierzyłem Rzymianinowi, czemu je oddałem w ręce cudzoziemcowi? Wołał starzec, przyjaciele starali się go uspokoić, a tymczasem inni wstrzymywali rozbiegane rumaki. Ben-Hur rozumiał i żałował szejka. Czuł, że coś więcej niż duma właściciela i trwoga o wynik wyścigów szarpie jego sercem. Pojmował, że te uczucia płyną z przywiązania do zwierząt, a równają się najwyższej namiętności. Zresztą były to wspaniałe konie, maści jasno-kasztanowatej, bez najmniejszej odmiany, a tak doskonale zbudowane, że wydawały się mniejszymi niż były. Nad małymi głowami sterczały delikatne uszy. Szerokie i wypukłe czoła wznosiły się nad dobrze osadzonymi oczami, a z rozwartych nozdrzy, niby błysk płomienia, ukazywało się od czasu do czasu czerwono zabarwione ciało. Szyje ich gięły się wdzięcznym łukiem, a delikatna i bujna grzywa osłaniała z lekka piersi jakby jedwabną zasłoną. Od kolan do pęciny nogi ich były płaskie jak dłoń i suche jak nogi gazeli, ale z silnie rozwiniętymi muskułami. Kopyta lśniły jak błyszczący agat. Szejk nazwał swe rumaki nieocenionymi i mówił prawdę.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20 to czas na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek i w takim wakacyjnym wydaniu powiemy sobie trochę o tym, co w ciągu tych ostatnich kilku dni się działo. Powiedziałam wakacyjne wydanie, bo trochę tych rzeczy mniej, ten tak zwany sezon ogórkowy w mediach trwa, ale myślę, że o kilku ważnych rzeczach warto powiedzieć. Oczywiście o tym, co działo się na świecie, w kraju, i później już przejdziemy sobie do tego, co dzieje się w Poznaniu, a w Poznaniu dzieje się sporo, między innymi festiwal Bittersweet. Myślę, że wszyscy poznaniacy dobrze wiedzą, że to właśnie od wczoraj trwa, i inne wydarzenia. Nie przedłużając, zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: I tradycyjnie sumę tygodnia zaczynamy od sprawdzenia, co działo się na świecie, i tym razem przenosimy się do Ameryki Południowej, a konkretnie do Kolumbii, gdzie na początku tygodnia, w poniedziałek, doszło do potężnego trzęsienia ziemi, według niektórych ekspertów i według danych do najsilniejszego w XXI wieku trzęsienia ziemi właśnie w tym kraju. Tak naprawdę oficjalnych danych, ile osób zginęło, ile osób zostało rannych, jeszcze nie znamy, bo wciąż trwa uratowanie uwięzionych osób pod gruzami, trwa sprzątanie miejsca, które tak naprawdę od kilku dni pogrążone jest w chaosie. Zmarło na pewno kilkaset osób, a możliwe, że tych osób finalnie będziemy liczyć w tysiącach. W Kolumbii obowiązuje teraz stan wojenny, jest wprowadzona godzina policyjna. No i jeśli chodzi o skutki tego trzęsienia, to z ziemią zostały zrównane wielopiętrowe budynki. Poważnym uszkodzeniom uległo co najmniej 1500 domów, 18 szpitali i kilkadziesiąt szkół. Takie dane wyliczali we wtorek w depeszy dziennikarze Reutera. O odczuwaniu skutków tego trzęsienia ziemi informowały też władze Wenezueli, Ekwadoru i Panamy, a przypomnijmy, że w czerwcu w Wenezueli także doszło do potężnego zdarzenia, do potężnego trzęsienia, w wyniku którego ostatecznie zginęło 6 tysięcy osób. Od kilku dni cały kraj, a szczególnie Warszawa i Gdynia, ćwiczą do jutrzejszego święta Wojska Polskiego. Defilada wojskowa rozpocznie się w samo południe w stolicy na Wisłostradzie. W tym czasie w Zatoce Gdańskiej na Bałtyku ruszy parada okrętów Marynarki Wojennej. W defiladzie i paradzie na lądzie, w powietrzu i na morzu zaangażowanych będzie nawet kilka tysięcy żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz armii sojuszniczych, w tym także piloci z poznańskich Krzesin. Ci już trenują od kilku tygodni, między innymi w Powidzu, czyli w 33. bazie lotnictwa transportowego.
2: Pilot szkoli się przez wiele lat po to, by później w pewnym momencie swojego życia zaprezentować cały ten swój poziom wyszkolenia wtedy, kiedy ojczyzna go będzie potrzebować. Więc tutaj jest poniekąd podobnie, ponieważ przygotowania do tej defilady trwają dość długo w stosunku do tego, ile czasu my będziemy się prezentować na tym niebie. Ale im więcej czasu spędzimy na treningach, tym później, wiadomo, jesteśmy pewniejsi w realizacji tego finalnego efektu.
1: Mówił dziennikarzom Polskiego Radia pilot samolotu F-16 kapitan Emil Augustyn. Warto zaznaczyć, że jutrzejsza defilada będzie największą w historii Polski i będzie połączona z wręczeniem nominacji generalskich i admiralskich przez prezydenta RP Karola Nawrockiego.
0: Suma tygodnia.
1: I tym samym przenosimy się już do informacji lokalnych i pozostajemy w Powidzu, bo w tym tygodniu wojskowy samolot właśnie z tego lotniska wyruszył z darami humanitarnymi dla mieszkańców Libanu. Na pokładzie maszyny znalazły się ponad 2,5 tony darów dla potrzebujących, które zebrała poznańska Fundacja Redemptoris Missio. Do samolotu trafiły najpotrzebniejsze rzeczy dla mieszkańców kraju, który obecnie boryka się z kryzysem humanitarnym. tłumaczyła to dziennikarzom Anna Mikołajczyk właśnie z tej fundacji. Posłuchajmy.
3: Wysyłamy łóżka szpitalne, namioty, łóżka polowe. Są też opatrunki, mleko dla dzieci, pomoc szkolna, takie plecaki, które podarowała jedna z firm. Także ogrom dobra, zresztą takiego, o które sami żołnierze poprosili na miejscu, ponieważ są tam, widzą te potrzeby, rozmawiają też z szefami gmin i tych wiosek, które zostały zniszczone, dlatego pomoc, którą wysyłamy, jest absolutnie celowana.
1: Fundacja wysyła dary do Libanu od kilku lat i współpracuje w tej sprawie z wojskiem, które jest na miejscu. Pomoc okazała się potrzebna m.in. w czasie wojny w Syrii, kiedy Liban przyjął ponad 3 miliony uchodźców. Anna Mikołajczyk wskazywała również, że po wybuchu w Bejrucie w 2020 roku, wybuchu portu, niezbędne okazało się ich wsparcie.
3: Wtedy polecieliśmy do Libanu pierwszy raz pomocą humanitarną na zaproszenie żołnierzy, którzy stacjonują przy granicy z Izraelem. Są tam w ramach misji ONZ, tam jest polski kontyngent, który współpracuje z lokalnymi organizacjami na miejscu. Oni zbierają dane, mówią o tym, co jest potrzebne i nam te dane przekazują.
1: Kolejny samolot z darami dla mieszkańców Libanu wyleci z Powidza już w przyszłym miesiącu. W mediach z kolei doszło do wymiany zdań między dawnym właścicielem Warty Poznań a wiceprezydentem Poznania, Bartłomiej Fariaszewski. Był gościem jednego z programów lokalnej telewizji WTK, podczas którego skierował ostre słowa zarówno pod adresem prezydenta Jacka Jaśkowiaka, jak i jego zastępcy Marcina Gołka. Współpracę z nimi ocenił na minus 10. Obarczył wiceprezydenta winą za problemy z infrastrukturą przy drodze dębińskiej oraz zdradził, że 2 lata temu Gołek miał pożegnać się z funkcją społecznego doradcy zarządu klubu, ponieważ zdaniem Fariaszewskiego wynosił z niego informacje. Wiceprezydent w oświadczeniu przesłanym redakcji Sport Poznań wyjaśnił, że z funkcji zrezygnował sam i dodał, że projekt nowego stadionu przy drodze dębińskiej nie mógł zostać zrealizowany poprzez jego tak zwane pompowanie przez prezesów Warty właśnie na polecenie samego Fariaszewskiego i jego oskarżenia skwitował słowami ani kasy, ani klasy. I po raz kolejny wracamy także do tematu konfliktu między Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych i magistratem a sygnalistką Małgorzatą Rakowską, która twierdzi, że rejestratorkom kazano dopisywać przy nazwiskach niektórych pacjentów zatrudnionych w spółkach miejskich lub magistracie oznaczenia VIP. Dzięki temu mieli szybciej dostawać się do lekarzy specjalistów. W zeszłym tygodniu, w sumie tygodnia, mówiłam o interwencji posłanki Marceliny Zawiszy z partii Razem w tym temacie, a w tym tygodniu aktywiści poznańskiego rozbratu złożyli zawiadomienie do prokuratury okręgowej o możliwości popełnieniu przestępstwa.
4: O nadużyciu władzy przez funkcjonariusza. Do tego mamy również 2 wykroczenia, czyli zamiana umów o pracę umowami cywilnoprawnymi oraz wykroczenie dotyczące omijania kolejności przyjęcia, które obowiązują w ustawie przyjmowania ze środków publicznych.
1: Mówiła wspomniana sygnalistka Małgorzata Rakowska i przytaczała także podczas konferencji przed prokuraturą przykłady osób, które takie kolejki do specjalistów miały omijać.
4: Dziecko jednego z wiceprezydentów miasta Poznania dostało się do neurologa dziecięcego w przeciągu miesiąca. Dla innych dzieci mieszkańców Poznania są to 2-3 lata oczekiwania. Inne przykłady, na przykład neurologia dla osób dorosłych, miesiąc oczekiwania dla osoby, która pełni ważne funkcje w mieście lub jest w spółkach nadzorczych, instytucji miejskich. Dla innych jest to na przykład rok oczekiwania, bo dzwoniliśmy również na infolinię POSUM-u i otrzymaliśmy odpowiedzi, że terminy są na przyszły rok dla wszystkich innych mieszkańców.
1: Zwolniona pracowniczka zapowiedziała także, że będzie domagała się powrotu do pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich orzekł, że Małgorzata Rakowska jest objęta ochroną sygnalistów. Oznacza to, że działania POSUM-u w postaci zwolnienia jej ze skutkiem natychmiastowym są w świetle prawa nielegalne. Pytany wczoraj o cały ten temat Jacek Jaśkowiak stwierdził, że sygnalistka należy do tej samej grupy osób, czyli do rozbratu, do inicjatywy pracowniczej, która podczas czerwcowej sesji rzuciła w niego tortem, więc cała sprawa jego zdaniem jest prowokacją. Co więcej, zwrócił także uwagę na to, że Małgorzata Rakowska prywatnie spotyka się z mężczyzną, który właśnie rzucił tym tortem. Dodatkowo prezydent określił działania sygnalistki działaniami prymitywnymi i głupimi i powiedział, że członkowie samego rozbratu są, tu cytat, durniami. I na koniec o tym, co dzieje się obecnie w Poznaniu. A od wczoraj trwa jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce, czyli festiwal Bittersweet. Przypomnijmy, że to dopiero druga edycja tego wydarzenia. Wydarzenie, które odbywa się na terenie Cytadeli, ale po sprzedanych biletach widać, że cieszy się on ogromnym zainteresowaniem. W szczytowym momencie może być nawet 40 tysięcy festiwalowiczów w jednym miejscu. Wczoraj na scenie zagrali już Gorillaz, Lord, Jessie J, a dzisiaj między innymi Tom Odell, Rita Ora, Mrozu i główna gwiazda, czyli 21 Pilots. Łącznie do soboty wystąpi ponad 40 artystów, ale Bittersweet to także panele dyskusyjne, także każdy znajdzie coś dla siebie. Na wszystkie dni jest już sold out. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję Ania Hajduczek. Pomału odmeldowuję się sprzed mikrofonu Radia Emaus. Dziękuję Wam za wysłuchanie, za uwagę. Nieustannie zachęcam do słuchania pozostałych audycji programów, które przygotowaliśmy na weekend. Do słuchania informacji Radia Emaus od poniedziałku do piątku. Teraz w godzinach wakacyjnych od 7 do 17. I słyszymy się w przyszłym tygodniu w piątek po godzinie 20. Do usłyszenia.
0: Suma tygodnia.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zapraszam Michał Bondyra.
1: Małżeństwo oparte na miłości wyłącznej i definitywnej staje się obrazem relacji Boga z Jego ludem i odwrotnie, sposób, w jaki miłuje Bóg, staje się miarą ludzkiej miłości. Te słowa świętej pamięci papieża Benedykta XVI z encykliki Bóg jest miłością niech będą wstępem do naszego spotkania. Dziś o małżeństwie, w którym mąż ma inne wyznanie niż żona. Czy łatwo jest znaleźć w takiej sytuacji kompromis? Jak to zrobić, by żadna ze stron nie czuła się w tym wszystkim poszkodowana? No i jak wychować dzieci, gdy tata to katolik, a mama protestantka? Zapraszam na Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam was, drodzy słuchacze, w 156. odcinku Męskim Okiem. Dziś jest ze mną Michał Bukowski, Pax, raper, prezenter, konferencjer, reporter, pedagog i mówca, który ewangelizuje i prowadzi działania profilaktyczne. Możecie go znać z TVP, a konkretnie ze studia Raban i z serii Agape Blisko Ciebie. Michał rapuje w zespole Młode Koty, z żoną protestantką prowadzi profil bukowscy, ma dwoje dzieci. Cześć Michał!
2: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich, pozdrawiam was z chmurnej i głośnej Warszawy.
1: A ja ciebie ze spokojnego Poznania.
2: Słuchaj, witam.
1: Cieszę się, że nam udało się gdzieś spyknąć, bo ty też jesteś zapracowany facet. To zacznę od tego, że przedstawiłem cię, że masz żonę, nie powiedziałem, że jest Zuzia, i że masz dwójkę dzieci, Ignasia i Misię. Powiedz, tak. To takie klasyczne, ale ważne, otwierające pytanie. Czym jest dla ciebie dom i rodzina?
2: Właśnie tutaj się posłużę chyba tym cytatem z bajki, ponieważ moja żona jest miłośniczką bajek, w szczególności bajek Disneya, i w bajce Król Lew są takie dwie postaci, Timon i Pumba, chyba znani nam.
1: Klasyka gatunku.
2: Dokładnie, więc Pumba w którymś momencie powtarza i mówi takie słowa: nasz dom jest wszędzie tam, gdzie mój dom jest wszędzie tam, gdzie mój zadek. Ja mam trochę definicję domu Pumby, czyli mój dom jest tam, gdzie jestem ja, gdzie jest moja żona, gdzie jest moja rodzina, bo to ja tworzę dom i to my tworzymy dom. Nieważne, czy mieszkamy w wynajętej kawalerce, czy mieszkamy w średnio wyremontowanym segmencie z dziurawym dachem, czy być może w willi z basenem. W dwóch tych pierwszych mieszkałem, w trzeciej jeszcze nie, wszystko przede mną. Natomiast tak, dom to jest tam, gdzie jestem ja i moja rodzina.
1: Czyli parafrazując Timona i Pumbę, tam, gdzie są cztery zatki bukowskich.
2: Dokładnie, czyli dokładnie tam mamy taką zdolność, to ostatnio nawet moja żona powiedziała, że ja potrafię ogarnąć, gdzie ma mieszkać, czyli potrafię zadbać o to, gdzie mamy mieszkać, żeby było co do gara włożyć, żebyśmy się czuli bezpiecznie, a moja żona ma taki dar, że ona z tego wszystkiego, co ja wymyślę, gdzie będziemy mieszkać, to ona zrobi dom. Nie? Zadba o to, żeby były dobre firanki, żeby była pościel, żeby czysto, i żeby to się, to miejsce, które ja ogarnę, nam się z tym domem kojarzyło.
1: No i super. A powiedz, dom, który tworzysz, który tak fajnie zdefiniowałeś, to jest bardziej kalka tego, co miałeś w dzieciństwie, czy może totalne przeciwieństwo?
2: Pytasz o moje dzieciństwo.
1: Tak.
2: To jest dom, który ja... który jest opozycyjny do mojego domu z dzieciństwa. Ja tu mówię głównie, że to nie chodzi o te walory materialno-finansowe, bo wiadomo, że jesteśmy w ogóle w innym miejscu niż nasi rodzice. Mówiąc nasi, mam na myśli moich rodziców, swoich rodziców, rodziców naszych słuchaczy w ogóle. Jesteśmy akurat pokoleniem, które żyje dobrze, mam wrażenie, względem finansów, wolności, jaką mamy i tak dalej. Natomiast oczywiście zmagamy się też z innymi problemami, z którymi się nasi rodzice nie zmagali, bo nie były odkryte, tudzież nazwane, tudzież były wyrazem słabości. Mam na myśli na przykład depresję. Natomiast mój dom jest pod względem podejścia do człowieka totalnie opozycyjny, totalnie inny, bo kierujemy w naszym domu czymś takim, co się nazywa, a co jest obce, wydaje mi się, dla niektórych, czyli szacunek do czyichś emocji, czyli to, że na przykład wspólnie podejmujemy decyzje, czyli to, że dziecko jest wysłuchane, że jest, ma możliwość wyrażenia się, że nie spotyka się z agresją słowną i czy też agresją fizyczną. Natomiast no, dom, który ja tworzę i który staram się tworzyć, to jest przeciwległy biegun. Niestety dla moich dzieci. Niestety dla moich dzieci, a niestety dla moich rodziców, bo moi rodzice tego nie potrafią zrozumieć. Nie potrafią zrozumieć, że dziecko może wyrazić swoje emocje, że może mieć inne zdanie, że może powiedzieć, że mu coś nie smakuje, że może jest w takim wieku, że mówi cały czas nie. No i w moim domu na przykład z tego tytułu nie zostanie zdzielone po twarzy. To wydaje mi się, że dosyć szybko i szczegółowo opisałem krajobraz.
1: No, opisałeś taki krajobraz, który mam wrażenie w ogóle jest gdzieś chyba domeną obecnie ojców i w ogóle rodzin, że jednak wsłuchujemy się w nasze dzieci, że gdzieś taką politykę nakazowo obowiązkową zastępujemy dialogiem, co myślę, że
2: to jest trudne, to jest
1: tak,
2: trudne,
1: tak,
2: to jest
1: tak.
2: Trudne, bo sam dobrze wiesz, nie wiem.
1: Słuchaj, ja mam 20-latka i 14-latka.
2: No nie powiedziałbym, że tak, ale powiedziałbym raczej, że 2-latka i ze 3-4-latka. Natomiast sami dobrze wiemy, być może też przez to przechodziłeś, mówię oczywiście jako mężczyzna, że po prostu ja muszę podwójnie umierać, nie? Bo ja muszę umrzeć, kiedy na przykład zmagam się z jakimś problemem mojego dziecka, to muszę umrzeć dla tej sytuacji, czyli na przykład dziecko przychodzi i informuje mnie, że rozbiło mój ulubiony kubek. No to w domu
1: kubek to pół biedy, gorzej jak samochód.
2: A na przykład, dobra, no to samochód, nie? No to samochód. Więc jestem wściekły, jak nie wiem, natomiast umieram w tej sytuacji, żeby nie zdjąć pasa i po prostu tego dziecka nie pobić, nie? Albo żeby mu zrobić wyrzuty sumienia na całe życie. Więc umieram w tej sytuacji, żeby wypracować i żeby zareagować inaczej, żeby zareagować innym mechanizmem niż ja jestem wychowany i nauczony. Więc to jest śmierć pierwsza i śmierć druga, jeżeli tak ją mogę oczywiście brutalnie nazwać. To jest sytuacja, w której ja muszę, nie wiedząc jak, wypracować nowy mechanizm reakcji, nie?
1: I często musisz zrobić to, co prawda jest dużo takich podpowiedzi, czy na internecie, czy w książce, ale jednak mimo wszystko intuicyjnie, z potrzeby serca musisz to gdzieś tam odpowiedzieć.
2: Z potrzeby serca i dlatego też odpowiedzialnie idę na terapię i chodzę na terapię ja. Mam panią psycholog, która mnie prowadzi i znowuż odbijam do pytania pierwszego, czyli czy to opozycja... Mój dom, a dom, w którym się wychowywałem, no na przykład moi rodzice sobie nie wyobrażają czegoś takiego jak terapia, chociaż wiem, że w wielu miejscach byłaby ona potrzebna.
1: Wróćmy do tego twojego domu, bo też tak. W którymś z wywiadów, bo też sobie zrobiłem research, powiedziałeś, że żyliście na 15 metrach kwadratowych z rodzicami i z siostrą, że okolica lekko patologiczna wokół, chociaż z okien było widać kościół, ale tak. Też co powiedziałeś, co mi bardzo utkwiło, wiesz, że ty nie czułeś, nie miałeś poczucia własnej wartości, że głupim zachowaniem przed kumplami chciałeś udowodnić, że jesteś czegoś wart.
2: Prawda.
1: Powiedz, z czego to wynikało?
2: Słuchaj, no znowu odbijam się do mojego dziecka, do mojego syna Ignacego, w którym od początku buduje jego świadomość bycia facetem. To znaczy wiadomo, że to nie jest... On ma dopiero 6 lat, to znaczy dopiero już ma 6 lat, idzie teraz do podstawówki. Natomiast oczywiście cały czas zwracam uwagę na to, żeby był zauważony, wysłuchany, żeby znał swoją wartość, żeby wiedział, że jest chłopcem. Od początku w nim tę tożsamość taką bycia facetem, no staram się budować, staram się z nim spędzać czas, buduję to poczucie u Ignacego i uważam to za bardzo, bardzo potrzebne i ważne, ponieważ znowu, nie pamiętam, aha, no i właśnie jeszcze, synu, W ogóle ważne to jest, żeby ojciec powiedział do swojego dziecka, do chłopca, nie? Mhm. Synu. W ogóle jak bardzo to buduje męską świadomość. Synu, nie? Mhm. Ja na przykład nie przypominam sobie, żeby mój tato powiedział do mnie synu, a w ogóle żeby powiedział do mnie taki tekst. Synu, jestem z ciebie dumny. Nie? Mhm. Jestem z ciebie tak bardzo dumny.
1: Że albo wiesz, albo coś takiego, co też było kiedyś do pomyślenia, nie? Synu, jak bardzo cię kocham.
2: Synu, jak bardzo cię kocham, nie? Kocham cię, tak strasznie cię kocham. Jestem z ciebie taki dumny, nie? Rozpiera mi po prostu klatę, że mogę powiedzieć moim kolegom z pracy, że mam syna, który sam doszedł do tego, że na przykład prowadzi program w telewizji polskiej, nie? Mhm. Że gra koncerty, że mogę się nim pochwalić, że coś osiągnął, nie? Mhm. No więc to są rzeczy, których nie słyszałem nigdy. Natomiast no, mój syn to słyszy, nie? Mój syn to słyszy. Mój syn słyszy, że jestem z niego dumny. Mój syn jest wysłuchany, zauważony, doceniony. Nie wiem, z jakich traum się będzie leczył kiedyś, bo to też się zastanawiam, że staram się tak
1: bardzo zaopiekować. Ale wiesz co, Michał, ale będzie miał to poczucie własnej wartości, ten fundament, który dałeś ty.
2: No właśnie, no więc być może właśnie to się... Albo na przykład, o, słuchaj, pierdoła, nie? Mhm. Ale na przykład idzie do podstawówki. No u mnie podstawówka była mi przedstawiona tak. No, teraz to będziesz miał naukę. Teraz to dopiero zobaczysz. Będzie nauka. Będą oceny. Teraz to dopiero będziesz widział. Koniec tej zabawy. Idziesz do podstawówki, nie?
1: Żarty się skończyły.
2: Mój syn, siedzieliśmy wczoraj, jedliśmy jedzenie i Ignacy mówi tak. Ja mówię, Ignaś, jeszcze 2 dni przedszkola i 2 tygodnie przerwy, a potem zaczynasz nowy rozdział w życiu. A on do mnie mówi, tata, ale ja się boję. Ja mówię, synu, zobacz, masz bezpieczny dom, w którym jesteś, masz bezpieczny dom, do którego możesz przyjść, nieważne, co jest trzecie pytanie, i pamiętaj o jednym, że nieważne, jakie będą w twoim życiu oceny, kto będzie w klasie, pamiętaj, że tu masz zawsze w nas wsparcie i przejdziemy przez tę podstawówkę razem. To będzie super etap, czasami trudny, ale to będzie fajny etap, gdzie bardzo dużo się nauczysz. I dowiemy się o pewnych rzeczywistościach, pewnie razem nowych rzeczy. Mhm.
1: On ma dopiero 6 lat, ale tak się zastanawiam, czy ty już myślałeś o tym, jak ustrzec, jak pogadać z nim, chociażby o temacie pornografii, który na przykład był też w twoim udziale problemem przez wiele lat?
2: Nie. Ja nie będę czarował, nie myślałem o tym. Na pewno wiem, że on się dowie lub się już dowiedział, albo dowiedział się, tylko nie wie o co chodzi, bo też jeżdżę, czasami się zdarza, że na przykład on jedzie ze mną, słucha. Natomiast mamy takie momenty oczywiście, gdzie na pewno być może on zapyta, a być może ja podejmę rozmowę. Natomiast jak to zrobię? Szczerze nie powiem, jeszcze o tym nie myślałem. Na pewno będę teraz się cały czas otaczać atmosferę miłości. Chociaż też jestem świadomy, że w którymś momencie to już może powiedzieć się najpierw. Wiek będzie taki, że syn powie ci, tato, no weź. Może przestanie. Mhm. Boję się tego, ale wydaje mi się, że to jest za planą kolejności.
1: Dużo mówiłeś gdzieś tam w przestrzeni rozmów. My kiedyś też o tym rozmawialiśmy, o tym, że pornografia była dla ciebie problemem. Zresztą nie tylko dla ciebie, bo jakby wydaje mi się, że każdy z chłopaków na pewnym etapie ten temat dotknął bardziej lub mniej.
2: Ja się tak... O ile mówi prawdę, mój kolega, nie będę zdradzał, bo znaną jest osobą, ale o ile mówi prawdę, to znam jednego faceta, który nie oglądał i nie miał z tym problemu.
1: Jednego. Przy tych wszystkich znajomościach, które masz.
2: Tak.
1: No właśnie. To wyjątek, który potwierdza regułę, o której mówię. No właśnie, powiedz, czy ty dzisiaj, który nie masz z tym problemów, masz jakieś wewnętrzne alerty, by nie upaść na tym polu?
2: No pewnie, że tak. Kurde, a to wiesz, no to tak jakbyś się alkoholika zapytał, nie? Bo po kilku latach grubego uzależnienia byś się go zapytał, ty, a wykład, ty masz jakieś alerty w ogóle? No pewnie, że mam alerty, pewnie, że mi ciężko, pewnie, że mi trudno, pewnie, że mam odruchy. Pewno, że jak wszedłem na terapię, to pierwsze, co powiedziałem pani, mojej terapeutce, to to, że szanowna pani, miałem z tym problem. Mam pewne tryby. Nawet parę razy już po nawróceniu sobie nie poradziłem. I padłem na placek, na plecy. Pracujmy nad tym, nie? Pracujmy nad tym. Bo chcę się z tym uporać, więc alerty. Pewnie, że mam alerty. To mam 31 lat, uzależnienie, mimo że było ze mną przez bardzo długi czas mojego życia, ono cały czas gdzieś tam się tli, nie? To też jest ciekawe, nie? Że jakby my sobie tak nie potrafimy tego wyobrazić, że kurczę, alkoholik nie pije 10 lat i że on po 10 latach może mieć ciągoty, nie? No a ma.
1: A to zobacz, jakie spustoszenie w naszym organizmie to dokonuje, nie?
2: Dokładnie tak, więc to ja absolutnie każdemu, kto być może nas słucha, a ma w tym życiu problem, a czy oczywiście to jest, ja mam wrażenie, że to jest czasami takie po prostu pokoleniowe gadanie, nie? Bo jakbym ja miałem 18 lat i ktoś tak mówił, tego nie słuchałem, no nie słuchałem takiej osoby, w ogóle nie słuchałem, natomiast już po czasie mogę powiedzieć, że taka osoba, która by mi zwróciła uwagę na tą pornografię, no miałaby rację, nie? Więc kto nas słucha, a ogląda, albo ma z tym problem, to niech to rzuci pierniki, bo ja po 11 latach mogę powiedzieć, że dalej ten temat alertowy w moim życiu jest.
1: Alertowy jest, a też dopowiem tylko od siebie, że no jest to jakaś ułuda rzeczywistości i ona może bardzo w negatywny sposób wpływać na relacje z kobietami.
2: Oczywiście, że tak. Jasne. To z wieloma mężczyznami rozmawiałem i doszliśmy do wniosku takiego wspólnego, że kiedy się pornografię obejrzy, to momentalnie ci brzydnie to, co masz. I to ty brzydniesz sobie, relacja ci brzydnie i tak dalej, nie? Więc z kobietą oczywiście. To też jest taki właśnie dziwny mechanizm, nie?
1: No to trochę o tą twoją kobietę, twojego życia zapytam.
2: Tak.
1: O Zuzię. Najpierw było nawrócenie, czy najpierw była fascynacja Zuzią?
2: Jeśli chodzi o mnie i moją żonę, no to najpierw było nawrócenie oczywiście. Ja w ogóle chciałem być franciszkaninem, kiedy się nawróciłem. Bardzo chciałem być w klasztorze. Dzięki Bogu jeden z franciszkanów odradził mi to. Powiedział Michał, jak za rok wrócisz do mnie, będąc tak zakochanym w Panu Jezusie, to cię przyjmuje od razu w szeregi franciszkanów. Potem przez pół roku zacząłem odkrywać, czym to Pan powołuje mnie do tego, żebym miał rodzinę. Miałem dopiero po pół roku, a nawet więcej, po 9 miesiącach, kiedy się nawróciłem i zacząłem naprawiać swoje życie, no poznałem Zuzannę. No i przyszło zauroczenie nią. Zauroczenie tym, jaka jest wierząca, że piękną kobietą, że mi się podoba, że jest dojrzała. No, po dziś dzień się śmiejemy, że ona się nie modliła o wierzącego, że nie modliła się o to, żeby jej facet był protestantem, a ja się nie modliłem o to, żeby moja żona była katoliczką, bo się oboje modliliśmy o żonę, ja, ona o męża. Ja miałem warunki takie, że ma być piękna, wierząca i że to ma być ta kobieta, która zostanie moją żoną od razu. W sensie od razu, że to będzie ta relacja. Natomiast moja żona się modliła o to, żeby był przystojny, wierzący i żeby przyciągał ją do Pana Boga bardziej niż ona sama potrafi i żeby cokolwiek to pytać w Zuzannę, żeby cokolwiek miał wspólnego z muzyką. No to cokolwiek mam, a tym cokolwiek jest rad.
1: I wszystko się zgadza, oprócz tego, że macie różne wyzwania.
2: No dokładnie.
1: I słuchaj, Mio, i tu postawimy kropkę, bo zapraszam na muzyczną przerwę naszych słuchaczy. A to niespodzianka, bo wybrałem sobie utwór Falochron Młodych Kotów, czyli twojego zespołu. Bardzo mi się podoba, także gratulacje.
2: Zuzanną.
1: No właśnie.
2: To jest utwór Zuzanną, tamte kurki, które przerobione w Ala Dubstep to jest właśnie Zuzanna.
1: No proszę, no i idealnie wszystko się złożyło. Także po tym utworze wracamy do naszej rozmowy z Michałem Bukowskim. Zostańcie z nami.

0: Witam po przerwie, nazywam się Michał Bondyra. Ze mną od ponad 20 minut jest Michał Bukowski Pax, raper, prezenter, konferansjer, reporter, pedagog, mówca, który rapuje w zespole Młode Koty. Słyszeliście przed chwilą ten kawałek. Z żoną protestantką prowadzi profil Bukowscy, ma dwójkę dzieci. No i tą pierwszą część zakończyliśmy na tym, właściwie otwierając temat rzeka, bo powiedzieliśmy o tym, że poznawaliście się z Zuzą, kiedy ty już się nawróciłeś, kiedy miałeś iść jako... Chciałeś iść do klasztoru, do franciszkanów, jednak modliłeś się o wierzącą, ładną żonę. Okazało się, że Pan Bóg modlitw wysłuchał, ale okazało się, że zrobił małego psikusa, bo Zuzanna jest protestantką. Powiedz, nie miałeś takiego pierwszego odruchu, o kurde, kończę ten związek.
1: Tak, miałem taki odruch, nawet nie, że kończę związek, tylko że nawet nie zaczynam. To był odruch, gdzie ona mi się przedstawiła i gdzie ja też przez przypadek nie zrozumieliśmy się i z Zuzia powiedziami na samym początku naszej relacji, kiedy zapytałem jej, co studiuje ona, to ona nie zrozumiała mojego pytania, no i odpowiedziała, że tak w ogóle to ona jest protestantką. No więc jak ja to usłyszałem, no to wiedząc o protestantach tyle co nic, a mając do czynienia bardzo z prawicowym sektorem Kościoła katolickiego, no dowiedziałem się od tych ludzi wcześniej, że są tacy protestanci, że jak rozdają takie Biblie, Gedeonki, tudzież Gedeonitki, to te Biblie to trzeba palić absolutnie i nie można czytać ich. No a że protestantów to najlepiej wieszać na słupach i palić na stosie, nie?
0: Aż tak?
1: Aż tak. Byłem przez chwilę w takim środowisku takich ludzi, którzy tak mówili, więc ja byłem przerażony. Myślę sobie, że Boże, taka fajna dziewczyna, taka ładna, taka wygadana, taka super, a tutaj po prostu protestantka, no czy ja to dźwignę? No i tak się zacząłem też modlić. A nie, Boże, daj tu jakąś radę, nie? Poratuj mnie, no a jeżeli coś... No to proszę Cię, żebyś mi to pokazywał, czy to, czy to nie to, jak my sobie z tym poradzimy. No i akurat po modlitwie, tydzień później, ta lider mojej wspólnoty, Paweł Zegartowski, no przypomniał sobie, żeby zrobić nauczanie i zrobił nauczanie o właśnie braciach protestantach, to nasi bracia, wytłumaczył i moje serce się uspokoiło. Natomiast oczywiście na początku daliśmy sobie z Zuzanną takie przyzwolenie na to, że jeżeli wyjdą w naszej relacji jakieś sytuacje, w których fundamentalnie

0: tych znajomych księży, jako jedyna protestantka, na przykład bardzo lubiła chodzić na religię. I ksiądz też lubił, że ona przychodzi na religię w Nowym Sączu, bo miał z kim rozmawiać o Biblii, o Piśmie Świętym, o wierze. Bo reszta uczniów nie chciała, a ona chciała i przychodziła na lekcje religijne. Więc u nas to taki, rozmawialiśmy i nie było, czy z chrztem, czy ze ślubem. To też zgadzaliśmy, nie?
1: A ślub gdzie braliście?
0: Ślub błogosławił nam w Nowym Sączu jezuita, ojciec Mirek, przyjaciel rodziny Zuzi, czyli przyjaciel, ksiądz przyjaciel protestanckiej rodziny, rzeźnik z zawodu. Na tym podczas tego ślubu też parę słów miał pastor z kościoła Zuzi. Więc to piękne było wydarzenie, ten ślub nasz.
1: 9 lat temu w sierpniu, prawda, minie?
0: Minęło 9 lat 6 sierpnia teraz.
1: No właśnie, bo wiem, że w sierpniu 2017 ślubowaliście sobie. A zastanawiasz się albo zastanawiałeś się przed narodzeniem Ignacego, a później Misi, czy te wasze dzieci będą bardziej katolikami czy protestantami?
0: No to jest pewien dylemat, który wydaje mi się ma każde małżeństwo mieszane, które jest i które się rodzi. Cieszę się, że nie jestem sam. Wspaniała teolożka, profesor Kalina Wojciechowska, biblistka, ona ma dokładnie taką samą sytuację, jest luteranką, jej mąż jest katolikiem i ona mówiła o pewnym życiu w szczelinie, nie? Że my żyjemy z naszymi rodzinami, żyjemy w szczelinie między kościołami. No to jest taka szczelina, nie? No bo jakby dla wielu katolików to, że mam żonę protestantkę, jest absolutnie nie do przyjęcia, tak samo jak dla wielu protestantów, analogicznie tak samo. Nie do przyjęcia jest to, że moja żona protestantka ma męża katolika. Dla katolików Zuzia jest heretyczką, a dla protestantów ja jestem tym, który spółkuje z nierządnicą Babilonu. Cytuję, to są wszystko cytaty. Które
1: mocno
0: usłyszeliśmy,
1: mocno,
0: które się dowiedzieliśmy i które tak, są z nami. Czy moje dziecko jest bardziej katolikiem czy protestantem? Moje dziecko, tak odpowiem, kiedy jechałem na operację, to dwójka moich dzieci, 3-latka i 6-latek, kiedy moja żona zaproponowała, że się będziemy modlić za tatę, to moje dzieci nałożyły na mnie ręce i zaczęły się za mnie modlić. Albo na przykład wspólnie czytamy Pismo Święte, nie? Nie dla dzieci, ale czytamy.
1: A różaniec odmawiacie?
0: Nie. Nie odmawiamy, ale nigdzie nie przeczytałem, że różaniec jest mi niezbędny do zbawienia. I dlatego, że mój Kościół tak mówi, no to ja też nie mam zamiaru po głowie tym różańcem bić moich dzieci. Chociaż samemu czasami...
1: Pytam o ten różaniec, bo widziałem chyba któryś ze zdjęć właśnie Ignasia, że miał różańce na szyi, dlatego pytam.
0: Oczywiście zrobiłem kiedyś zdjęcia obficie obłożonego różańcami, żeby troszeczkę się właśnie tak zaśmiać z tej sytuacji, że niby katolicko-protestanckie dzieci, a jednak tata przeciąga na swoją stronę.
1: A właśnie, bo to tak zupełnie na serio zapytam. Był taki moment, że na przykład Zuzia albo ty jedno albo drugie chciało przeciągnąć bardziej na katolicyzm albo na protestantyzm? Drugie?
0: Nigdy nie było tak, że chcieliśmy siebie przeciągać. Natomiast było tak, że mieliśmy poważne myśli, czy nie przejść do swoich kościołów. Moja żona tak miała, ja też tak miałam.
1: No i dlaczego się tak nie zadziało?
0: Moja żona nie zrobiła tego dlatego, że spotkała księdza, który zakazał się jej modlić w kościele jako protestantce, ze względu na to, że jest protestantką. I ona wtedy stwierdziła, że ona ma gdzieś taki kościół z takim podejściem. Natomiast ja stwierdziłem, że Pan Bóg powołuje mnie nie chcę powiedzieć pracy, ale do służby, do służenia w tym kościele. A mój katecheta w dodatku powtarzał, że drzewa nie lubią być przesadzane ze swoich lasów do innych lasów, bo mogą zwiędnąć. Więc ja po prostu poczułem i zobaczyłem sens tego, że jakby swojej obecności w moim kościele, nie?
1: To zanim zapytam, jak to w praniu wygląda, ciekawy wątek usłyszałem z twoich ust w którymś z podcastów, że tata Zuzi jest bardzo wierzącym protestantem i on cię chciał tam troszkę nawracać, tak było?
0: Chciał mnie nawracać, natomiast oboje doszliśmy do tego, że spotykamy się w Jezusie i spotykamy się w Nim. Relacja z moim tatą,

0: swoim teściem, mówiąc tata, mam na myśli teścia, też, to jest o tyle fajna, że właśnie dużo z niej wychodzi, nie? On dużo mi mówi, jak tego słuchać, bo jest mądrzejszy niż ja, ma doświadczenie niesamowite, więc jakby bardzo lubię go słuchać, a też on mnie też kontestował, nie? Kiedy przychodziłem do domu ze szkaplerzem, no to on mnie pytał, gdzie tak jest napisane w Piśmie Świętym, no i była rozmowa, nie? Musiałem jakby sięgać do korzeni, musiałem czytać, musiałem się dowiadywać, nie? To nie było, moja wiara nie pozostała bez przemyślenia.
1: Czy taki był, spowodował ferment twórczy?
0: Dokładnie.
1: Też mówiłeś kiedyś o tym, że było u was tak, zanim nie było dzieci, że rano nabożeństwo protestanckie u Zuzi, wieczorem katolicka msza u ciebie. No a teraz są dzieci i ja wiem, szczególnie jak są małe dzieci, że to nie jest taki łatwy czas, żeby to wszystko podzielić, żeby mieć tyle czasu.
0: Tak.
1: Jak to teraz się odbywa u was?
0: Wiesz co, no tutaj no trzeba doświadczyć rodzicielstwa, tego, z czym to się je, i tego, jak bardzo to jest absorbujące, w szczególności kiedy się żyje na przykład tak jak my w oderwaniu od rodziny. My żyjemy w Warszawie, a nasze korzenie są w Krakowie i w Nowym Sączu. Więc my żyjemy bez żadnego wsparcia tutaj. Ja na przykład mam taką pracę, że pracuję na weekendu. Mhm. Weekendy mam wyjazdowe, nie jestem w stanie nawet samemu czasami z powodu pracy, jaką wykonuję, uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę, nie? Moja żona z kolei jest pracownikiem kościoła. Ale przez to, że nie mamy wsparcia u nikogo, no to moja żona, jak pracowniczka, pracownik kościoła SH Północ, musi wziąć dzieci do pracy. Więc ona bierze dzieci do pracy w kościele w niedzielę, nie? Mhm. Żeby one mogły spędzić tam czas. No a że jest infrastruktura dla dzieci idealna, no to korzystają z tego, nie? Że jest sala do zabawy, że jest, są, wszyscy ich znają, nie? Więc oni się wychowują właśnie, powiedziałbym, w większości, będąc w kościele protestanckim, ale nie kryje się za tym żadna duchowość. W naszym rozeznaniu kryje się po prostu życie i logistyka, nie? Ja nie pozostaję dłużny, bo też staram się dzieciaki zabierać na Eucharystię, nam coś wiem, pokazywać im tę rzeczywistość naszego kościoła. No i to też jest ciekawe. Natomiast tutaj u nas no jest kwestia głównie logistyki, nie? I tego, jak wygląda nasze życie, tego, jak pracujemy, jak żyjemy. Jak to też fajnie COVID pokazał, że tak naprawdę w momencie, kiedy nie można było uczestniczyć w nabożeństwach czy we mszach świętych, no to my ten kościół tworzyliśmy w domu, nie? Od podstaw.
1: To prawda. A powiedz, a propos tworzenia kościoła w domu od podstaw, temat wspólnej modlitwy. Modlicie się razem z Zuzią i razem z dziećmi?
0: To oczywiście. Mhm. Oczywiście. Modlimy się razem. Staramy się pamiętać o modlitwie przed posiłkami. Modlimy się razem. Modlimy się wczoraj na przykład. No wczoraj na przykład nie modliłem się na głos razem z moją żoną, bo byliśmy tak zmęczeni, że już nie daliśmy rady, ale ja na przykład się modliłem w myślach i wiedziałem dobrze o tym, że ona też to robi. Mhm. Więc się modliliśmy. No i tak, staramy się, no modlitwa, staramy się, żeby była jednak fundamentem, nie? Naszego domu i naszego, jakby nie patrzeć, chrześcijańskiego życia.
1: No właśnie, ale jak ona wygląda wtedy? Co to jest, taka modlitwa prosto z serca, czy to jednak są jakieś formuły modlitwy?
0: Słuchaj, no Ojcze nasz znamy wszyscy. Mhm. Modlitwę na zasadzie proszę, dziękuję, przepraszam też znamy oboje. No i modlitwa, jeżeli mogę tak nazwać, czytanie Pisma Świętego, no modlitwa Pisma Świętym też jest znana. No i też to jest słuchamy czasami, nie? Biblii, audio, czasami rozważenie. Więc jakby no staramy się karmić tymi rzeczami, które nasze kościoły nam dają i które nam umożliwiają spotkanie się we wspólnej przestrzeni Jezusa Chrystusa, nie?
1: To na koniec naszej rozmowy, bo niestety to jest radio i czas nie jest z gumy.
0: Tak, a moje dzieci też czekają na mnie przed przedszkolu.
1: No
0: też...
1: widzisz, czyli wszystko się zgadza. Słuchaj, tak. Czy hipotetycznie, takie trochę wycieczka w przyszłość. Ignacy staje przed tobą i za kilka lat pyta: tato, skoro ty i mama wierzycie w tego samego Jezusa, to dlaczego jesteście w dwóch różnych kościołach?
0: Mhm.
1: Co ty odpowiadasz wtedy?
0: A to słuchaj, no jak dajesz mi kilka lat na odpowiedź, to się zastanowię wtedy.
1: Rozumiem. Zostawiamy trzy kropki, tak?
0: No tak, to oczywiście żartując. Natomiast czemu jesteśmy w różnych kościołach? Wiesz co, synu, bo tak się wydarzyło w chrześcijańskim świecie, kiedy jeszcze Kościół był jeden, że ludzie sobie nie potrafili poradzić z pewnymi rzeczami. Bóg jest Bogiem, który łączy, a nie który dzieli, więc my troszeczkę będąc dziećmi tych podziałów, stwierdziliśmy, że będziemy się łączyć. Najlepszym klejem jest dla nas małżeństwo, więc staramy się, synu mój drogi, robić tak, żeby się sklejać, a owocem tego kleju jesteście na przykład wy, drogie dzieci, które wiecie, kim jest Pan Jezus, które, mam nadzieję, oddałyście mu już swoje życie.
1: No i to jest piękna puenta tej naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję, Michał, za czas i za rozmowę.
0: Dziękuję ci bardzo, Michał.
1: Moim gościem w Męskim Okiem był dziś Michał Bukowski-Paks, raper, prezenter, konferansjer, reporter, pedagog i mówca, a przede wszystkim mąż i tata dwójki dzieci. Też się żegnam i do usłyszenia za dwa tygodnie, mówi Michał Bondyra.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

Lato z Radiem Emaus. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

Nie dosięgnie mnie nic złego i plaga nie zbliży się do mojego domu, albowiem aniołom swoim poleciłeś, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Na mojej ścieżce jest życie, nie śmierć. Wielki jest dobrobyt moich dzieci, ponieważ są uczniami Pana. Niczego mi nie brakuje, ponieważ mój Bóg zaspokaja wszelką moją potrzebę według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Idę za dobrym pasterzem, znam jego głos i nie podążam za głosem obcych. Mówię prawdę Słowa Bożego w miłości i wzrastam pod każdym względem w Chrystusa. Jezus dał mi prawo korzystać z Jego imienia. Wszystko, co związuje na ziemi, jest związane i w niebie. Wszystko, co rozwiązuje na ziemi, jest rozwiązane i w niebie. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że działanie złych duchów w okręgach niebieskich jest nieskuteczne wobec mnie. W imieniu Jezusa.

Dlaczego Chrystus oddał swoje życie? List do Tytusa, rozdział 2, 14 werset. Wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Chrystus Jezus, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Oto inne miejsca Nowego Testamentu, które pokazują nam cel Jego ofiary. List do Galatów, rozdział 2, 20 werset. Syn Boży, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wraz z 14 wersetem rozważanego przez nas rozdziału, miejsce to jest być może jednym z najkosztowniejszych. Kogo chciał nabyć, gdy wydał samego siebie? Mnie, jako indywidualną osobę. Nawet gdybym sam jeden żył na świecie, to i tak poszedłby za mnie na śmierć. W liście do Tytusa w 2 rozdziale mówi o nas, o społeczności odkupionych. On chce mieć tutaj na ziemi lud, który należy do Niego. W liście do Rzymian 5:8 widzimy, że On umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Jak bardzo to pokazuje nam wielkość Jego miłości. Gdy byliśmy jeszcze nędznymi grzesznikami, On już widział w nas owoc dzieła, które miał wykonać. Spoglądał na nas w świetle odkupienia, a Jego miłość sprawiła, że mógł ponieść nasze grzechy aż do końca. Na śmierć. Pierwszy list Koryntian 15:3. Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Wypowiedź ta zawiera sedno Ewangelii. Jest to główny powód śmierci Chrystusa. Aby nas posiąść, musiał ponieść nasz grzech. I trzeci list do Galatów, 13 werset. On umarł, aby wykupić nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Czy jesteśmy w stanie pojąć to, że ów święty i sprawiedliwy tak bardzo nas umiłował, że gotów był utożsamić się z przeklętymi i ciążącym na nich przekleństwem? Niemen. Znany czy nieznany?

Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. List do Galatów, 6 rozdział, 14 werset. Krzyż Chrystusa, centrum wszystkiego. Nie ma nic, co mogłoby się równać z krzyżem Jezusa Chrystusa. Tam dobro stoczyło walkę ze złem. Pytanie, jakie każdy powinien sobie zadać, brzmi: czy stoję po stronie świata, który odrzucił Chrystusa, czy po stronie Chrystusa, którego odrzucił świat? Krzyż jest jednocześnie dowodem sprawiedliwości Bożej względem grzechu, jak i Jego niepojętej miłości, gotowej przebaczyć grzesznikowi. Dla każdego, kto wierzy, oznacza uniknięcie sądu oraz początek nowego życia, które otrzymuje z chwilą, gdy uchwyci się zbawienia. Tam, na Golgocie, poprzez ukrzyżowanie Zbawiciela, został popełniony największy z grzechów i jednocześnie to właśnie tam grzech został przebłagany. Im więcej przyglądamy się krzyżowi, tym lepiej rozumiemy, że jest on w centrum wszystkiego. Ewangelia, która ukazuje winę człowieka i jednocześnie ogłasza zbawienie dla każdego, kto wierzy w moc i doskonałość ofiary Chrystusa, nazwana została przez apostoła Pawła słowem o krzyżu. To słowo jest, jak mówi apostoł, głupstwem dla tych, którzy giną. Tacy ludzie niekoniecznie zaprzeczają faktowi historycznemu, jakim jest śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie, ale odmawiają mu prawdziwego znaczenia i wartości. Dla nich jest to najwyżej śmierć jakiegoś męczennika, jakich świat widział wielu. Nie wierzą w skuteczność jego ofiary w kwestii przebłagania grzechów i nie uznają Jezusa jako Syna Bożego, który jako odwieczny Bóg stał się człowiekiem, by móc umrzeć za moje i Twoje grzechy. Oby żaden z naszych słuchaczy nie myślał w ten sposób i nie musiał z tego powodu ponieść sądu Bożego. W Ewangelii według świętego Jana w 3 rozdziale, w 36 wersecie czytamy: kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Będzie na 112 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
1: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Vatican News.
0: Kościół wspomina dziś świętego Maksymiliana Maria Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
2: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów Bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska, Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
3: Kazachstan to jest mój dom i dlatego przyjęcie tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele, wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół karagandyński jest niezwykły, bo o jego dzisiejszej rzeczywistości i żywotności stanowi jego wczoraj. Fundamentem, myślę, jest przede wszystkim tutaj wiara ludzi, którzy w czasie prześladowań nie przestali być wierni Chrystusowi. Karaganda i całe jej okolice są naznaczone, jak wszyscy wiedzą, historią deportacji, obozów, ogromnego cierpienia. A jednak właśnie z tego cierpienia, tak mi się wydaje, wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
2: Maryja poszła z pośpiechem. Człowiek także dzisiaj się spieszy. Nieraz można odnieść wrażenie, że z tego pośpiechu to się diabeł cieszy, bo człowiek coraz bardziej oddala się od Boga, od drugiego człowieka, a nawet od samego siebie. Wszystko jest dokładnie zaplanowane i zapisane w kalendarzach, godzina po godzinie, dzień po dniu. Trzeba przecież zadbać o godny byt i przyszłość rodziny. W tym zabieganiu nie można jednak zapomnieć, że czas to nie pieniądz, ale jak mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, czas to miłość. Pomyśl, kiedy ostatnio zastanawiałem się, co jest w moim życiu naprawdę najważniejsze?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Gdy Ben Hur przypatrzył się koniom, znał już wzajemny stosunek między nimi a ich właścicielem. Wzrosły one pod jego okiem i jak o dzieci miał o nich staranie i pieczę. W nocy zdobiły jego sny, stając się ulubionym marzeniem. Wzrosły w namiocie wśród jego dzieci i przy jego ognisku, a przywiódł je do miasta, aby zwyciężyły pysznych i znienawidzonych Rzymian. Ani chwili nie wątpił o zwycięstwie, byle tylko znalazł woźnicę nie tylko zręcznego w swej sztuce, ale silnego duchem, bo jego rumaki ulegną tylko potężnej sile woli. Na wstępie czekał go bolesny zawód, a nie umiał pokryć go wzgardliwym uśmiechem i poprzestać na oddaleniu niezręcznego najemnika, jakby uczynił człowiek z zachodnią cywilizacją. Nie, Arab, szejk swego pokolenia, dotknięty w najdroższych swych uczuciach, wpadł w srogi gniew i podniósł tak głośny krzyk w swym otoczeniu, że rozbrzmiewał nim cały cyrk. Patriarcha nie skończył jeszcze swej skargi, a już tysiące rąk wstrzymało i uspokoiło spienione rumaki. W tej samej chwili nowe zjawisko zajęło uwagę widzów. Na torze ukazał się wóz odmienny od poprzednich, bo konie i woźnica były już przystrojone tak, jak miały wystąpić w cyrku w właściwym dniu wyścigów. Trzeba bowiem wiedzieć, że wyścigi w gaju Dafny były raczej próbą innych, które miało urządzić miasto na cześć konsula. Ze względu na dalszy tok naszego opowiadania musimy się przypatrzyć świeżo przybyłemu wozowi i jego wspaniałości. Woźnice starożytnych byli również przebiegli i ambitni jak dżokeje teraźniejszego sportu wyścigowego. Używali zwykle pary koni, a tylko w nadzwyczajnej uroczystości, jak na Igrzyskach Olimpijskich lub równie świetnych występach, czwórki. Dla odróżnienia nazywano konie po prawej i lewej licowymi. Z doświadczenia wiedziano, że pierwszym warunkiem powodzenia jest swoboda ruchów, dlatego też uprząż była nadzwyczaj prosta i lekka. Składała się ona z rodzaju drewnianej ramy czy pierścienia okalającego szyję zwierzęcia, do której przytwierdzano uzdę i lejce. Przypatrujący się tłum zachowywał się spokojnie. Ostatni woźnica miał szczęście. W miarę jak zbliżał się do miejsca, z którego patrzył Ben Hur, rosły okrzyki, co oczywiście zwróciło powszechną uwagę na wóz i jego właściciela. Konie jarzmowe były czarne, licowe białe jak śnieg, a wszystkie cztery rzymskim obyczajem z ogonami krótko uciętymi, z grzywami splecionymi żółtymi i czerwonymi wstążkami. Ben Hur, który równie ciekawie jak wszyscy, przypatrywał się pięknej czwórce, nie widział zrazu twarzy woźnicy, ale jego ruchy nie były mu obce. Kto to może być, myślał, aż wreszcie wóz przybliżył się truchtem, teraz ujrzał postać jadącego w całym jej wdzięku. Nie jechał sam. Towarzyszył mu stosownie do zwyczaju mąż zwany w języku greckim Myrtilos, którym bywał zwykle jakiś namiętny zwolennik wyścigów. Ben Hur mógł widzieć tylko woźnicę, który stał na wozie kilka razy opasany lejcami. Była to naprawdę piękna postać. Okrywała go jasno-czerwona tunika, w prawej ręce trzymał bicz, w drugiej, trochę wzniesionej i wyciągniętej, lejce. Postawa woźnicy była zręczna i pełna życia, a oklaski i okrzyki przyjmował z posągową obojętnością. Ben Hur stał także jak posąg, ale skamieniały z wzruszenia. Przeczucie i pamięć nie zawiodły go. Woźnicą był Messala. Wybór koni, wytworność wozu, postawa i śmiałość woźnicy, a jeszcze bardziej zimny wyraz twarzy przekonały Ben Hura, że w Messali nic się nie zmieniło. Że był on zawsze równie zarozumiały jak odważny, równie ambitny, drwiący z najświętszych rzeczy. Gdy Ben Hur stąpił z trybuny, jakiś Arab wstał i zawołał: Ludzie wschodu i zachodu, słuchajcie, pozdrawia was zacny szejk Ilderim. przywiódł on tutaj czwórkę rumaków, wiodącą ród od koni Salomona Mądrego, aby się współubiegały z najlepszymi. Potrzebuje silnego męża, który by nimi kierował, a kto się z tego ku jego zadowoleniu wywiąże, tego obsypie bogactwami. Tu i w mieście, gdzie tylko gromadzą się dzielni, ogłoście tę wieść. Tak mówi mój pan, szejk Ilderim Dobrotliwy. Ogłoszenie wywołało wielkie wzruszenie wśród tłumu i pod namiotami, a niebawem rozniosło się po całej Antiochii. Ben-Hur wodził oczyma od szejka do wywoływacza, tak że maluch przypuszczał przez chwilę, że polecony mu młodzieniec zechce się podjąć tej sprawy. Odetchnął zatem, gdy Ben-Hur zwrócił się do niego i zapytał: zacny maluchu, dokądże teraz pójdziemy? Jeśli byś chciał iść śladem tych, co pierwszy raz zwiedzają te miejsca, należałoby ci pójść posłuchać wyroczni i dowiedzieć się swej przyszłości, odparł zapytany. Mógłbym się zapytać o moją przyszłość, mówisz? Jest w tym coś, co trąci pogaństwem, jednakże chodźmy do bogini. Nie lękaj się, synu Ariusza, bogini Apolina łatwo te rzeczy urządzają. Nie potrzebujesz wdawać się w rozmowę mistyczną z Pytią lub Sybillą, ale kupisz liść papirusowy świeżo zerwany, a gdy go zanurzysz w wodę pewnego źródła, wyczytasz na nim swą przyszłość. Rzecz ta widocznie straciła urok dla Ben-Hura, bo rzekł posępnie: są ludzie, którzy nie mają się co troszczyć o swoją przyszłość. Wolisz więc iść do świątyni? Świątynie te są greckie? Tak, je zowią, bo są na grecki sposób zbudowane. Grecy są mistrzami w sztukach pięknych, ale w architekturze wolą piękno ściśle w formę ujęte niż wdzięk rozmaitości i dlatego wszystkie ich świątynie są do siebie podobne, jak się zowie krynica, o której mówiłeś. Kastalia. Słynie ona w całym świecie. Chodźmy ją zwiedzić. W ciągu drogi miał maluch sposobność przypatrzeć się swemu towarzyszowi, a zarazem zauważyć, że jego poprzednia swoboda znikła zupełnie. Nie zwracał uwagi na przechodniów i najpiękniejsze budowle mijał milcząco w jakimś uroczystym nastroju. Tło myśli Ben-Hura stanowił Messala. Zdawało mu się, że zaledwie godzina temu, jak go oderwano od matki, że niedawniej jak przed godziną Rzymianie zrabowali i opieczętowali dom jego ojców. Stanęły mu przed oczami lata spędzone na galerze, gdzie przy bezmyślnej pracy nie miał innego marzenia, innej myśli jak zemstę. W tej zemście pierwsze miejsce zajmował Messala. Dla Gratusa, myślał, może jeszcze znalazłbym iskierkę litości, ale dla Messali nigdy. Chcąc wzmocnić swe postanowienie, przypomniał sobie: któż, jeśli nie on, wskazał nas prześladowcom? Kto, jeśli nie on, gdym błagał o pomoc, nie dla siebie, wyśmiał mnie i odstąpił w nieszczęściu? On i zawsze on. To też i marzenia kończył zawsze Ben-Hur jedną i tą samą prośbą. O Panie dobry, Boże ojców moich, daj mi w dniu, w którym go spotkam, zemstę godną mnie i jego. Teraz spotkali się. Może uczucia młodzieńca byłyby litościwsze i mniej gorzkie, gdyby był spotkał Messalę w nędzy i poniżeniu. Ale tak nie było. Przeciwnie, spotkał go wśród przepychu i zaszczytów. Dlatego to, co maluch brał za chwilowe niezadowolenie, było raczej rozmyślaniem nad tym, gdzie mu przyjdzie spotkać się z Messalą i w jaki sposób upamiętni to spotkanie. Pomału doszli do alei wysadzanej dębami, zbiegającej ku pięknej zielonej dolinie. Tu ujrzeli słynną kastalską krynicę. Z niemałym trudem przecisnęli się przez zbite tłumy i Ben-Hur ujrzał strumień czystej wody, który szumiąc i pieniąc się tryskał ze skały i wpadał w czarny marmurowy zbiornik zakończony u dna lejkiem, w którym ginęły spienione wody. W pobliżu zbiornika pod niewielkim wyżłobieniem w skale siedział stary, zakapturzony kapłan, prawdziwy typ pustelnika. Patrząc na otaczające go tłumy, trudno było zgadnąć, co je tu przywiodło. Źródło czy też kapłan? Widzieli go wszyscy. I on widział i słyszał ich wszystkich, ale z ust jego nikt słowa nie usłyszał.

ciekawość we wszystkich zgromadzonych, nie wyłączając Ben-Hura. Jakiś jeździec wiódł wielkiego i białego jak śnieg wielbłąda, który dźwigał na sobie wielki, purpurowy, złotem przetykany namiot. Dwaj inni konni z wysokimi dzidami w ręku postępowali zwolna za wielbłądem. Cóż to za szczególny wielbłąd? Rzekł ktoś z tłumu. To przybywa jakiś obcy książę, zauważył inny. Raczej król. Król jechałby na słoniu. Wielbłąd? I to biały? Rzekł ktoś inny. Na Apolina. Przyjaciele, przybywający to nie książęta ani królowie, ale jak widzicie, kobiety. Jest ich, zdaje się, dwie. Wielbłąd był równie piękny z bliska jak z daleka i nikt z patrzących nie widział nigdy większego i wspanialszego zwierzęcia. Miał piękne, czarne oczy, sierść białą i delikatną, a jego budowa zachwycała znawców smukłością. Któż kiedy widział równie cicho stąpającego wielbłąda? Jakże go zdobi ten namiot jedwabny, obszyty złotymi frędzlami? A jak cudnie dzwonią drobne dzwoneczki uprzęży, gdy postępuje cicho i lekko, jak gdyby nie czuł żadnego ciężaru. Nic dziwnego, że oczy wszystkich zdawały się pytać, kto są owi nieznajomi. Kobieta i mężczyzna pod baldachimem. Jeśli starzec ten był księciem, to zaprawdę nikt nie mógłby czasowi zarzucić niesprawiedliwości lub względności dla możnych tego świata. Patrząc na jego twarz, wychylającą się spod turbanu, zapadłą i chudą z cerą mumii, także nie można było z niej wyczytać, jakiej narodowości jest cudzoziemiec, miało się żywy dowód, że dla wszystkich, bez różnicy stanu, istnieje kres życia. Jedynym przedmiotem cennym, który starzec miał na sobie, był kosztowny szal. Kobieta, towarzysząca starcowi, była wschodnim obyczajem otulona w przejrzyste zasłony. Powyżej łokcia, na obnażonych pięknych ramionach, błyszczały naramienniki kształtu zwiniętej żmii. Na palcach, opartej o namiot ręki, połyskiwały pierścienie, a delikatnie zakończone paznokcie świeciły barwą masy perłowej. Głowę jej zdobiła przejrzysta siatka przetykana koralami i monetami, podtrzymująca wspaniałe czarne włosy. Patrzyła na tłumy z baczną uwagą, sama jednak wbrew przyjętym w wyższych stanach zwyczajom nie zasłaniała twarzy jaśniejącej niezwykle.

0: mężczyzna, który leżał najspokojniej. Widocznie tak był przez długie lata pieszczony, że nie znał niebezpieczeństwa. Niewolnik załamywał ręce, a starzec w namiocie myślał o ucieczce, ale złamany wiekiem, a także dla powagi, która stała się u niego drugą naturą, nie ruszył się z miejsca. Ben-Hur, który stał najbliżej, zawołał na Messale: "Stój, patrz, gdzie jedziesz!" A gdy Rzymianin mimo to nie skręcił, w ostatniej chwili podbiegł do wozu i chwycił za uzdę lewego konia od jarzma, wołając: "Tak mało cenisz życie ludzkie, psie rzymski!" Teraz dopiero wyszła na jaw bezprzykładna bezczelność Rzymianina. Messala bowiem, rozluźniwszy lejce okalające go w pasie, zebrał je w jedną rękę i zsiadłszy z wozu, zbliżył się do wielbłąda. Spojrzał na Ben-Hura, po czym zwracając się do starca i kobiety rzekł: "Błagam was o przebaczenie. Zwie się Messala i klnę się na starą matkę ziemię, że nie widziałem ani was, ani wielbłąda. Co się zaś tyczy tych ludzi, to może za wiele ufałem mej zręczności, bo chciałem się zabawić ich kosztem. Tymczasem oni się śmieją ze mnie. Niech i tak będzie."
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lato z Radiem Emaus.